Są smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: co mnie wciąga. Twoje oczy ci ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe, ale

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Słuchacie niedzielnego magazynu reporterów Radia Gra, w którym zajrzymy do ratusza staromiejskiego w Toruniu. Ten najważniejszy oddział Muzeum Okręgowego w naszym mieście zwiedzamy razem z Anną Kroplewską-Gajewską.
1: Ratusz staromiejski, bo dzisiaj o ratuszu będziemy mówić. To jeden z najwybitniejszych dzieł monumentalnej architektury mieszczańskiej w Europie. I akurat szczęśliwie się składa, że bardzo pięknie zachował się do naszych czasów w takim nie tak mocno naruszonym kształcie. Wydanie przywileju na budowę ratusza przez Konrada Wallenroda nastąpiło w 1393 roku i objął on czterema skrzydłami wcześniejszą zabudowę. Wyjątkowy wygląd ratusza to jest właśnie jego bryła, ale bryła, która nie jest w sumie przesadzista, tak jakby się mogło to wydawać, tylko dzięki wnękom nadane zostało ratuszowi taki wygląd bardziej smukły, ale przepiękna i górująca nad miastem jest wieża ratusza. I ta wieża została podwyższona, już zaczęła być podwyższona od 1385 roku z 23 metrów do 40 metrów i cały czas góruje nad naszym miastem. Mówi się też bardzo mocno o wpływach flandryjskich na budowę naszego ratusza. Będziemy też omawiać sobie troszeczkę ten ratusz przy okazji omawiania wszystkich sal ratuszowych, ekspozycji stałej i czasowych. Natomiast najważniejsze jest też to, żeby zwrócić uwagę na dziedziniec ratusza, bo ten dziedziniec jest wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że nie jest przykryty szklanym dachem, co już teraz bardzo często się spotyka w Europie, natomiast to, że jest on w takim, no, prawie w kwadracie i bardzo pięknie widać taką pierwotną właściwie tkankę ratusza. I zwróćmy przede wszystkim uwagę na wieżę ratuszową, którą tak też bardzo ładnie widać od strony dziedzińca, ale też przyziemie, parter, bo to właśnie parter jest najbardziej takim wyjątkowym i najbardziej cennym fragmentem całego ratusza. Widzimy między innymi takie duże okna, które pochodzą nie z okresu średniowiecza, a z okresu XIX wieku i to one tak jakby wskazywały na kramy. Tych kramów od strony dziedzińca było 18 i należały do sukienników. I musimy sobie teraz wyobrazić, że nasz ratusz był obudowany właściwie takimi kramami, tak zwanymi budami, z daszkami, gdzie można było podejść, zrobić zakupy i wrócić do domu. Warto sobie zdać sprawę również z tego, że cały dziedziniec był podpiwniczony. Przejdziemy oczywiście jeszcze do piwnicy i tam będziemy sobie mówić o kramach, o gospodach i o magazynach tych gospód, natomiast teraz już warto wiedzieć, że pod dziedzińcem były po prostu sklepione piwnice. Teraz one są zasypane, natomiast nie wszystkie, niektóre części jak najbardziej służą też użytkownikom.

0: którą przeprowadzano złoczyńców i to, że jesteśmy w środku miasta, właściwie w jego sercu, bo ratusz był takim miejscem, który skupiał wszystkie najważniejsze formy zarządzania miastem, właśnie administrowanie, handel, sądownictwo, sala wagi też, do której pójdziemy. Także to wszystko jest w środku miasta, w bardzo pięknym, wspaniałym i wyjątkowo wybitnym budynku architektury mieszczańskiej. I jak już skierujemy się do Bramy Północnej, do wejścia do Muzeum Okręgowego w Toruniu, to po prawej stronie jest Galeria Sztuki Średniowiecznej. Ale zanim wejdziemy jeszcze tak dokładnie do sali dużej, w której wcześniej były ławy chlebowe, to mijamy po naszej lewej stronie salę sądową. To też jest wyjątkowe, że to jest właśnie w jednym miejscu, w jednym budynku. Ta sala jest maleńka, ale służyła bardzo pięknie mieszkańcom i można było nawet zaglądać z zewnątrz i patrzeć, jak 12 ławników roztrząsa bardzo ważne sprawy. Różne tutaj wyroki padały, natomiast teraz odtworzony jest taki wygląd sali sądowej z początku XVII wieku. Dlaczego? Dlatego, że w tej sali sądowej po zawierusze wojennej zostały 3 obrazy specjalnie do tej sali przeznaczone, zamówione, najprawdopodobniej przez Antona Mellera malowane i są w takich łukach podsklepiennych i będzie to między innymi właśnie wygląd sali sądowej, gdzie wszyscy ławnicy i sędzia i sekretarz są namalowani portretowo. Siedzą sobie pod ścianami i w trakcie właśnie jakiegoś sądu. To jest niezwykłe, bardzo ciekawe właśnie. I jest jeszcze obraz pod tytułem Sąd nad niewinną Zuzanną i Sąd Kambizesa. No właśnie ten Sąd Kambizesa to jest taka przestroga dla sędziego. Jest też krzyż, na który przysięgano z około 1400 roku. To jest wyjątkowej rangi eksponat. Nawet wcześniejsze wykonanie. I to był krzyż procesyjny. I przysięgało się, że się będzie mówiło prawdę i tylko prawdę. Właśnie pochodzi z tej sali. Także Toruń nie ucierpiał ani w I wojnie światowej, ani w II. Najbardziej ucierpiał w 1812 roku, kiedy przechodziły przez Toruń wojska i rosyjskie, i francuskie. Ucierpiał też na pewno wtedy ratusz sam w czasie wojen szwedzkich bardzo mocno, to i cały Toruń, ale ratusz również. Natomiast ucierpiał również w czasie bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy tutaj był szpital polowy i zaniedbano bardzo mocno wszystkie sprzęty, które tutaj wówczas znaleziono. Ale bardzo wiele jednak obiektów zostało do czasów obecnych. Także ta sala sądowa, tutaj niestety do niej wejść nie można, natomiast bardzo dobrze jest widoczna i można tak zajrzeć i zobaczyć, odczuć tę atmosferę również sądu i wyobrazić sobie, jak sądzono tutaj mieszkańców Torunia za złe występki. Weszliśmy teraz do sali wagi. Jest tutaj wystawa Mennicy Toruńskiej i pośrodku w gablocie są prezentowane właściwie wszystkie bite tutaj monety od braktatów krzyżackich z początku XIII wieku po ostatnie. Ale najważniejsze dla nas jest to, że jest tutaj dawna sala wagi. Do tej wagi wchodziło się od strony południowej. Tutaj taka wnęka jest, zachowała się i prawdopodobnie to tutaj były te drzwi. Zachowała się też skarbonka, którą wykorzystywano właśnie do wrzucania opłat za ważenie. I tak jak podaje prasa dawna, że właśnie na Starym Rynku było bardzo dużo powozów właśnie z ziarnem, ze zbożem, właśnie żeby zważyć. I co ciekawe, po wadze zostały tylko uchwyty, które są widoczne. Trzeba tylko po prostu popatrzeć sobie na górę i te uchwyty znaleźć, takie okrągłe, duże, bardzo duże. To znak, że ta waga była naprawdę bardzo duża. Niestety nie mamy żadnej ilustracji tej wagi, jak ona mogła wyglądać. Możemy sobie tylko wyobrazić. To niewielka sala wyjątkowej też urody, świadcząca bardzo o użytecznej funkcji naszego ratusza. Znajdujemy się teraz w piwnicy, w tak zwanej piwnicy gdańskiej, bo do ekspozycji zachowała nam się tylko jedna piękna sala z też takim sklepieniem pamiętającym średniowiecze, chociaż jak badacze twierdzą, to sklepienie mogło być przebudowywane, bo jednak remonty ratusza były bardzo często przeprowadzane w dawnych wiekach i te przebudowy sklepień również, na przykład w tej części, były prowadzone z cegieł rozbiórkowych, po prostu z tych, które tutaj były. Co ciekawe, w tej piwnicy gdańskiej znajdowała się gospoda. Tych gospód było dużo. One nazywały się między innymi pod lwem, pod łabędziami, pod kogutami, pod smokiem i pod koroną na przykład. Było 9 zejść bezpośrednich z dziedzińca właśnie do takich gospód. I ta gospoda wyglądała tak, często miały oczywiście kominki, żeby można było tutaj posiedzieć dłużej, pospotykać się ze znajomymi. Podobno od strony wschodniej raczej nie było właśnie ogrzewania, ale w pozostałych częściach były. I każda z takich gospód miała taki magazyn, gdzie dojrzewało wino, bo to były winiarnie, gdzie dojrzewało wino i te magazyny były pod dziedzińcem właśnie i dostęp do tych magazynów właśnie był tylko i wyłącznie z takich winiarni. Do tych winiarni, jak mówiłam, schodziło się bezpośrednio z dziedzińca i tutaj mamy taki fragment schodków. Może to się okazać właśnie takie dawne wejście. Są też okna, które nie prowadzą do nikąd, tylko jest tam mur, dlatego że bardzo mocno obniżył się poziom rynku staromiejskiego i teraz te okna nie są w stanie wychodzić na zewnątrz. To jest bardzo ciekawa piwnica gdańska, ale jeszcze w tej piwnicy swoje zebrania miała Konfraternia Artystów w Toruniu, która powstała 16 grudnia 1920 roku i najpierw była to salka na parterze ratusza, a później właśnie w tej sali i jeszcze w drugiej obok panowie artyści, literaci, elita tego miasta rozprawiała na temat budowy kultury w tym mieście po ponad 120 latach niewoli i zaboru niemieckiego. Także ta sala również pamięta niezwykłe wydarzenia i na przykład pobyt tutaj Stanisława Ignacego Witkiewicza, o którym bardzo ładnie wspomina Eugeniusz Gross, że wieczory w konfraterni schodziły wtedy na dialogach o sztuce, przeplatane turniejem filozofów konfratra Ingardena i Witkiewicza właśnie. To znów wspólnym rysowaniem, od czego podłoga izby pokrywała się warstwą węgla i kredy różnych kolorów i odcieni, a kąty wypełnione były butlami zużytego utrwalacza. I utrwalacza jest bardzo mocno tak wzięte w cudzysłów, także obecnie w tej sali organizujemy też wystawy czasowe. Jest ona bardzo lubiana przez artystów współczesnych. Znajdujemy się obecnie w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego i to już jest zupełnie inna przestrzeń. To jest przestrzeń, którą zmieniono w latach 1602 do sierpnia 1603 dzięki inicjatywie i projektom również Henryka Sztrobanda, jednego z najwybitniejszych naszych burmistrzów wszechczasów. I tutaj trzeba koniecznie podkreślić to, że jak wchodzimy do ratusza, to właściwie wchodzimy w okres średniowiecza, później przechodzimy, tak jak tutaj, wiek XVII i kończymy naszą wycieczkę na Galerii Malarstwa Polskiego Współczesnego. Ostatni obraz jest z 2010 roku, czyli właściwie wszystkie epoki przeglądamy. I tu już jest i przestrzeń, i ta niezwykła też akustyka, bo to jest miejsce w Toruniu, jedno z najlepszych akustyk, które posiada i tutaj naprawdę bardzo pięknie brzmią koncerty muzyczne. Ale wracając do sali mieszczańskiej, nie zawsze ona tak wyglądała. Kiedy przed nadbudową o drugie piętro w 1602-1603 roku ta sala miała długość całego skrzydła. Okna były podzielone jakby w dwóch rzędach, czyli gdzie było ława kamienna, prawdopodobnie okno, część ściany, później okno i najprawdopodobniej otwarta więźba dachowa. Tak to najprawdopodobniej wyglądało. No i później już po przebudowie, najprawdopodobniej według projektu oczywiście Henryka Strobanda, ale też architekta gdańskiego Antona van Obergena. I obecnie sala mieszczańska, troszeczkę skrócona, prezentuje głównie portret mieszczański. To też jest wyjątkowe w naszym mieście, że prezentujemy tutaj nasze dawne wybitne postaci, które rządziły miastem, które niektórzy z panów byli czy aptekarzami, czy wielkimi bankowcami, czy właśnie burmistrzami i zasłużyli się dla miasta. Są też herby mieszczan toruńskich. One nie odpowiadają niestety tym portretom, nad którymi wiszą. Było ich, jak mówią przewodniki z początku XX wieku, około 100. Wisiały pod sklepieniem kościele Najświętszej Marii Panny, ale teraz po zawirusze wojennej zostało ich 16. Inne są również na liście strat wojennych na przykład i pochodzą one z początku XVII wieku, też wyjątkowej klasy i urody. No i oczywiście portret Mikołaja Kopernika. Mamy takie niezwykłe obiekty, wyjątkowe w skali świata, ale to jest jeden z nich właśnie. Przedstawia Mikołaja Kopernika w wieku lat około 40. Obraz był malowany do 1585 roku czy 95 roku, różnie to badacze podają. No i jest to obraz o niezwykłej wartości. Warto zwrócić uwagę też na strop belkowy, bo tak jak na parterze mieliśmy sklepienie, tak tutaj jest strop belkowy. On jest oczywiście wymieniony w latach 1959-64. Trzeba było zlikwidować ten bardzo ciężki, drewnianą więźbę dachową i właśnie zmienić ją na stalową, by była lekka, dlatego że mury ratusza nie do końca sobie z tym ciężarem radziły, więc tutaj zabiegi konserwatorskie też polegały na odciążeniu ścian ratusza. Także jeszcze co jest tutaj ważne, tak przy okazji, jak sobie zwiedzamy tę bardzo piękną salę, właściwie najpiękniejszą chyba w Toruniu salę, bo to tak trzeba w tych kategoriach, myślę, to postrzegać, to musimy wiedzieć, że ratusz najpiękniej wyglądał od 1603 roku do 1703, kiedy po tej pięknej przebudowie właściwie tylko 100 lat udało się cieszyć wspaniałością tego ratusza i trzeba też powiedzieć, że były tutaj wspaniałe kominki, piece, kominki, bo pamiętają starsi, ale musimy mieć wiedzę, że kiedyś zimy nie były tak lekkie jak teraz, że tutaj jednak mrozy były potężne, że nie na darmo te postaci często chodzą w płaszczach podbitych naprawdę bardzo potężnymi futrami, tak? I tych kominków też tutaj było sporo. Na tych kominkach często były napisane takie sentencje, że trzeba być sprawiedliwym, trzeba być posłusznym, pracowitym, mądrym, prawda, że trzeba cały czas się uczyć. Także przychodził taki mieszczanin do ratusza załatwiać jakąś sprawę, czy opłacić na przykład pieniądze za dom, czy w jakiejś konkretnej innej sprawie, to wciąż musiał czytać, chciał czy nie chciał, bo to wszystko było tak bardzo ostentacyjnie pisane, że właśnie ma być bardzo prawym obywatelem miasta. I w 1703 roku niestety było oblężenie całego Torunia i we wrześniu w czasie bombardowania zapaliła się wieża, od wieży cały ratusz i właściwie spalił się ten ratusz. Zostały kikuty murów. To są rysunki, które eksponujemy też, jak się wchodzi do wieży, to na jednym z jej etapów można to zobaczyć, jak ten ratusz wyglądał. I co jest ważne, w 1703 roku była ta tragedia, potem była bardzo trudna sytuacja miasta i kontrybucje i głód i tak dalej. I dopiero decyzję o odbudowie ratusza podjęto w 1722 roku. Bardzo długi czas, może nie całe pokolenie, ale prawie. I dopiero w 1738 roku wprowadziła się Rada Miasta i ratusz zaczął funkcjonować. Także to wszystko trwało długie lata, chociaż nam się teraz wydaje, że krótko. Także później oczywiście również dbano o to, by ten ratusz wyglądał jak najpiękniej. wcześniej i to z połowy XVIII wieku, już właśnie po tej odbudowie, po pożarze. Na przykład cieszymy do tej pory się z drzwi intarsjowanych, które zostały wywiezione w czasie wojny, ale no nie wszystkie, ale wróciły. Więc to jest wyjątkowe właśnie w ratuszu, że wchodzimy do tego miejsca, do tego budynku i możemy cieszyć się właściwie w niektórych momentach takim samym widokiem, jak to było na przykład w XVIII wieku. I chciałabym pokazać takie jedno właśnie miejsce. Gdy będziemy już wychodzić z sali mieszczańskiej, warto poprosić o zamknięcie drzwi intarsjowanych do sali sądowej. I widzimy teraz właściwie, myślę, że prawie to samo, co widzieli mieszkańcy Torunia w drugiej połowie XVIII wieku, że w drzwiach intarsjowanych jakby przedłużono posadzkę, po której chodzimy, w formie właśnie intarsji. I pokazuje ta posadzka, ta perspektywa wprowadza nas do tronu Salomona, który ma orzec, czyjej kobiety jest dziecko. I zawsze jak na to patrzę, to jest to wyjątkowe, że właściwie te drzwi są w tym samym miejscu, właśnie do tej sali sądowej w okresie nowożytnym. I my teraz w XXI wieku też to możemy oglądać. Ja wiem, że to w Krakowie jest możliwe. I jeszcze pewnie w wielu innych miastach, natomiast u nas również.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
4: Po reklamie.
6: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra. Dzisiaj w długi weekend zwiedzamy ratusz staromiejski w Toruniu. Oprowadza nas po nim Anna Kroplewska-Gajewska. Zajrzyjmy teraz na wystawę Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne.
0: Znajdujemy się obecnie na wystawie pod tytułem Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793. To jest ta sala, w której były wcześniej tak zwane sukiennice. I teraz od razu nam się kojarzą sukiennice w Krakowie. No i oczywiście były takie same. Tylko u nas jest teraz muzeum, a w Krakowie nadal sukiennice. Rozpoczynamy nasze zwiedzanie tej wystawy od panoramy Torunia z połowy XVIII wieku. To bardzo ważna panorama, bo to tutaj widać ten stary Toruń taki bez napraw jakby i tak jak rzeczywiście wyglądał, czyli z krzywymi wieżami dwiema jeszcze, tak? Później już ta jedna niestety została zniszczona. Jeszcze widzimy Toruń z bramą białą, tak zwaną białą, u wylotu ulicy Łaziennej. Widzimy most drewniany u wylotu ulicy Mostowej i właśnie bramy mostowej. No i kępę bazarową, na której mieszkali ponoć partacze, czyli ludzie niezrzeszeni w cechu. Ta kępa bazarowa cały czas jest, tylko jest ona zadrzewiona i słabo ją widzimy. Nie mamy jej świadomości. Nie widać prawie zamku krzyżackiego w Toruniu, bo ten zamek był już zniszczony od 1454 roku. Ale zamek zobaczymy na innym obrazie, jak on mógł wyglądać, bo to nie jest prawdziwy wygląd tego zamku. Natomiast jest on na obrazie, który widać w oddali, na takiej czerwonej ścianie i jest pokazany duży, wysoki dom z gdaniskiem. Gdanisko wiemy, że jest do zobaczenia, do zwiedzania, natomiast dużego domu nie ma. No i nie jesteśmy pewni wcale, że tak wyglądał, jak to rzeczywiście artysta na początku XX wieku namalował. Brakuje na tym obrazie bardzo wysokiej wieży. Ta wieża musiała być wysoka, bo przecież krzyżacy kontaktowali się za pomocą znaków dymnych, świetlnych z pobliskim, o 60 kilka kilometrów zamku w Brodnicy, a tutaj tej wieży brakuje. Ale to jest właśnie wizja artystyczna z początku XX wieku. A jeszcze wracając do tej panoramy, chciałabym, żeby każdy przyjezdny, każdy torunianin sobie obejrzał obiekty, które są tutaj namalowane, czyli Kościół Najświętszej Marii Panny, ratusz, Kościół Świętych Janów, Kościół Świętego Mikołaja, Dominikanów, którego już nie ma, który był w obrębie Nowego Miasta Torunia. No ale jest tutaj oczywiście przedstawiony, bo został dopiero zniszczony, rozebrany w XIX wieku. No i oczywiście przepiękny, wspaniały nasz Kościół Świętego Jakuba. No i ta różnica Starego Miasta Torunia, który ma dostęp do Wisły, jest bardzo pięknie pokazany port na Wiśle, no i Nowego Miasta Torunia, który tego dostępu nie ma. I taka jeszcze ciekawostka. Przed kościołem Najświętszej Marii Panny widnieje taki duży budynek bez wieży. To jest Kościół Świętego Ducha obecnie, który dopiero dobudowaną wieżę miał w XIX wieku i tutaj tej wieży nie ma. Także no, opodal zamkniętego murami miasta są oczywiście też i ogrody, i pagórki, to co teraz już jest zajęte przez różne osiedla. I gdy się dalej skierujemy,

właśnie rzemiosłem jakby artystycznym, czyli cechami artystycznymi pokazać tę niezwykłą kulturę w mieście. Ale obok właśnie tych wyjątkowej klasy artefaktów, rzemiosła artystycznego, to co od 1861 roku, kiedy powstało muzeum w Toruniu, przy Kopernikus Verein für Wissenschaft und Kunst, to właśnie przynieśli mieszkańcy Torunia, ale też i podarowały cechy. I stąd cały czas te artefakty, te przedmioty są u nas i cały czas je prezentujemy. I tak jak sobie chodzimy po tej wystawie, po lewej stronie widać bardzo takie okazałe, duże drzwi. Są to drzwi z kamienicy przy ulicy Łaziennej 16, gdzie teraz jest Muzeum Historii Torunia. I są to drzwi ze sceną wyjazdu syna marnotrawnego. To jest też wyjątkowe, dlatego że najczęściej jest powrót syna marnotrawnego, prawda? Natomiast tu u nas wyjazd i symultanicznie pokazana scena, jak już młodzieniec pasie świnie, bo wszystko przepuścił. Są to drzwi drewniane, pomalowane na taki kolor, żeby imitować portal, który jest tam w kamienicy. Także też wyjątkowa część naszej wystawy, bardzo cenna i ważna. Po prawej stronie z kolei, naprzeciwko tych drzwi, prezentujemy lwa. I co też jest wyjątkowo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że lew kamienny pochodzi najprawdopodobniej z przedproża ulicy Żeglarskiej 2. I my teraz przedproża w Toruniu mamy właśnie przy ulicy Żeglarskiej zrekonstruowane. Natomiast wcześniej właściwie przy każdej ulicy były te przedproża. I zawsze zwracam uwagę zwiedzających na to, żeby troszeczkę inaczej widzieli Toruń. Że w ogóle Toruń najpiękniej wygląda zimą, kiedy nie ma wszystkich ogródków, bo wtedy widać całe jego piękno, ale należałoby jeszcze dołożyć sobie te przedproża, które znamy z Gdańska, a u nas one były być może troszeczkę mniejsze, no Toruń jest troszeczkę mniejszy, ulice ciaśniejsze i w XIX wieku nakazem Prusacy kazali je zlikwidować. Natomiast one były i bardzo dobrze byłoby mieć świadomość, że są. No i w dalszej części jeszcze po lewej stronie przykład intarsji. Intarsja w Toruniu, szczególnie w połowie XVIII wieku, miała niezwykle wysoki poziom. I oprócz skrzynek cechowych, które właśnie tutaj prezentujemy, na pierwszym piętrze będziemy oglądać drzwi intarsjowane. To później troszeczkę, natomiast teraz skrzynki. Skrzynka jest nie tylko intarsjowana, ale też inkrustowana. Czyli nie tylko łączenie drewna z drewnem, czyli intarsja, ale inkrustacja, łączenie drewna z innym materiałem. Tutaj akurat na przykład z laką i niezwykłej urody, bardzo pięknie wykonana, należała do cechu piwowarów, bardzo bogatego cechu. I tutaj sobie może nawet wyjątkowo otworzymy. Jest wykaz mistrzów cechu, jest też taki schowek, no i przechowywano tutaj dokumenty, i pieniądze, i pieczęcie. Wszystko, co najważniejsze dla cechu, było właśnie w takiej skrzynce przechowywane. No i końcówka wystawy to są pierniki, ekspozycja form piernikowych w Toruniu niezwykle znane do tej pory. No i ostatnia część wystawy, obronność Torunia. Każdy cech miał do opieki, do obrony jakąś część miasta i to też jest tam przedstawione. Tu jeszcze warto zwrócić uwagę na model statku. No takie statki dalekomorskie nie przypływały do Torunia samego, ale towary z tych statków później płaskodennymi statkami, takimi barkami przypływały do Torunia. No i niezwykle ważny korzec chełmiński, wzorzec z 1585 roku, to jest model lokalnej miary nasypowej zboża. Także takie obiekty wyjątkowe są w naszych zbiorach już właśnie od 1861 roku, bo to było otwarcie muzeum w Toruniu, Muzeum Miejskiego w Toruniu, właśnie w ratuszu. I to muzeum było na drugim piętrze, od strony zachodniej, najpierw w jednej sali, potem w czterech salach, a trzeba dodać, że w 1876 roku powstało muzeum przy Polskim Towarzystwie Naukowym w Toruniu i najpierw było eksponowane
różne obiekty darowane głównie od Władysława Działowskiego, ale i od innych mieszkańców i okolicznych ziemian również. To było eksponowane przy ulicy Łaziennej w domu prywatnym wynajętym w mieszkaniu, a później już od 1881 roku przy ulicy Wysokiej, tam gdzie wzniesiono tak zwane muzeum, ale to jest do tej pory budynek Towarzystwa Naukowego w Toruniu. I taka schowana troszeczkę gablota po lewej stronie, jak już wracamy, gdzie niezwykłej urody zegary kaflowe możemy zobaczyć. No z XVII wieku, z końca XVII, początku XVIII, no to jest też chluba rzemiosła artystycznego naszego miasta i nie tylko właśnie takie zegary kaflowe, które można oglądać w największych muzeach Europy, ale też i zamki.

pięknie wykonane. Przeszliśmy przez kancelarie, dawne kancelarie miejskie. Nawet jesteśmy teraz też w sali dawnej kancelarii miejskiej, takie trzy za salą mieszczańską. I w jednej z nich na końcu, w takiej sali pod plafonem. To jest jedyna sala, która zachowała taki plafon. On jest mocno też uzupełniony, ale jest. I w tej sali prezentujemy wystawę pod tytułem Sztuka sakralna nowożytnego Torunia. I to są lata 20. XVI wieku i początki reformy protestanckiej w Toruniu. Także znajdują się tutaj artefakty z kościołów toruńskich, też epitafia, także niezwykłej też wartości obiekty dzieła, które łączą się z Toruniem. Jest też piec. Ten piec to jest, pochodzi z pałacu w Ostromecku z 1750 roku, także to nie jest piec taki ratuszowy. Tutaj prawdopodobnie no takich aż okazałych może pałacowych nie było. Jest też urna, którą w 1824 roku 100 lat po słynnym tumulcie toruńskim w 1724 roku, kiedy ścięto głowę burmistrzowi Reznerowi i kilkunastu rajcom miejskim. Więc to bardzo dużym echem odbiło się negatywnie o Polsce w ogóle, o Toruniu, ale na tej urnie pokazane są właśnie te takie niewielkie przedproża, nawet przy rynku staromiejskim. Także XIX wiek, jeszcze te takie wysunięte schody, można by powiedzieć, przedproża też są pokazane. Zanim jednak wyjdziemy z tej sali, chciałabym zwrócić uwagę mieszkańcom Torunia, szczególnie jednej jego dzielnicy, czyli Podgórza, na obraz. To jest obraz Kazanie Chrystusa z Łodzi, warsztatu toruńskiego z 1671

na brzeg, ale też widzimy zamek w Dybowie, widzimy kościół Piotra i Pawła właśnie z Podgórza i jeszcze kościół w Nieszawie, także wszystkich Podgórzan zapraszam serdecznie, żeby obejrzeli swoją dzielnicę, właśnie jak wyglądała w 1671 roku. Bardzo niewielka sala prezentuje początek Galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej właśnie od końca XVIII wieku po XXI wiek, po początek XXI wieku. I prezentujemy w tej niewielkiej sali malarstwo oświeceniowe, klasycyzmu i takich wybitnych artystów, między innymi jak Marcello Baciarelli, Józef Grassi, Józef Peszka, Kazimierz Wojniakowski, no i wyjątkowy obraz ważny dla Torunia Franciszka Smuglewicza, Król Dawid. Sam obraz może nie jest aż tak ważny, natomiast Franciszek Smuglewicz jak najbardziej, bo to on w 1797 roku założył oddział sztuk pięknych na Uniwersytecie Wileńskim. Następnie po przerwie był tworzony przez Ferdynanda Ruszczyca w Wilnie Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego. No i w 1945 roku była kontynuacja na naszym Uniwersytecie. Także jeszcze obraz Jana Rustema, to środowisko wileńskie właśnie dzięki Franciszkowi Smuglewiczowi, Janowi Rustemowi i Józefowi Peszce jest u nas tutaj bardzo ładnie rozpoczęte. Sala malarstwa historycznego. Wszyscy zauważają bardzo duży, wielki, ponad 6 metrów na ponad 4, obraz Mariana Jaroczyńskiego, Traktat Toruński. Jest to ilustracja podpisania drugiego pokoju toruńskiego w 1466 roku. To nie odbywało się w ratuszu, to się odbywało w dworze Artusa, ale w tym wcześniejszym, nie tym, który teraz jest w XIX wieku budowany, natomiast wcześniejszy. No jest to też wyjątkowy, duży obraz, który jest w Toruniu od 1938 roku. I tutaj trzeba też powiedzieć, że on nie jest naszą własnością. Cały czas należy do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, bo wcześniej należał do Towarzystwa Naukowego w Poznaniu. Bardzo ciekawa historia jest związana z tym obrazem, bo tak jak mówiłam, od 1938 roku jest w Toruniu, ale przychodzi 1939, więc cóż tu robić? Wiadomo było, że obraz tak jest przedstawiony, tak przedstawiań krzyżaków, że Niemcy natychmiast pociliby go na paseczki. Tak zrobili zresztą z obrazem braci Gęstwickich, Feliksa, Pawła i Brunona, którzy mniejszą kompozycję niż ta, ale niewiele może tak mniejszą, namalowali z okazji przywitania wojsk polskich w Toruniu w 18 stycznia 1920 roku. I ten obraz też był w ratuszu, ale został od razu zniszczony. Natomiast o ten zadbano. Zadbano tak, że zdjęto z blejtramu, a jest to naprawdę ogromne płótno, zwinięto na wałku bardzo dokładnie, szczelnie. Zajmował się tym m.in. Kazimierz Waluk. I zapakowano w taką specjalną skrzynię i zniesiono do piwnicy. Przyszli Niemcy, no trzeba było to przenieść już wtedy bez skrzyni, w ukryciu przed Niemcami, żeby nie wiedzieli. Przenieśli to pan Głowacki i pan Winiarski, tacy jakbyśmy powiedzieli stolarze, tacy panowie od prac technicznych, przenieśli to na strych, bo oni się też zajmowali jakby zabezpieczeniem tego obrazu, także wiedzieli, z kim mają do czynienia, mieli tego świadomość, a pracowali również w czasie wojny tutaj. I to wiemy dlatego, że notatkę pozostawił jeden z tych panów i jest to u nas w archiwum. No ale w 1943 roku Adolf Schwamberger zaczął właśnie się i pakować i pewne działania takie robić, żeby tu wszystko uprzątać i co lepsze pewnie wywieźć. I zapytał się jednego z tych panów, cóż to jest, bo to było złożone na strychu, pod gruzami. No i tak jak w notatce jest zapisane, no że odpowiedział właśnie temu dyrektorowi Wydziału Kultury i całego muzeum, że jest to bardzo złej jakości obraz i bardzo zniszczony. No i nie chciał tego zobaczyć, ten dyrektor, tak? No i kazał to przenieść do
kamienicy pod łukiem Cezara. Później, jak już Rosjanie weszli, to został obraz przeniesiony do kościoła świętych Janów. I dzięki temu jest. Także to jest niezwykłe. A też jeszcze, jak już mówimy, te czasy wojenne, to musimy mieć również świadomość, że tam, gdzie byliśmy, gdzie jest obecnie rzemiosło na parterze, były wystawy czasowe, propagandowe wystawy czasowe. Też oczywiście na przykład pierników toruńskich też była, no ale również takie sławiące wspaniałość Rzeszy Niemieckiej. Także ten obraz, wszyscy mamy do niego takie bardzo emocjonalne podejście, właśnie w związku z tą historią między innymi, że szczęśliwie, że został w ogóle zachowany. Właśnie dzięki odpowiedzialności wcale nie merytorycznych pracowników, ale właśnie wystarczy pracować w muzeum i to już jest jakby pewnik, że każdą cenną rzecz będziemy chronić. I chciałabym, żebyśmy teraz popatrzyli na dwa obrazy Jana Matejki. Między innymi taki duży Śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie. Namalowany na prośbę z polecenia i z zamówienia rodziny Krasińskich, dlatego że w czasie tej śmierci, czy podczas tej śmierci, był przy królu biskup Franciszek Krasiński. I jak to sobie zorganizował na płótnie Jan Matejko, mistrz nad mistrze przecież. I pokazał bardzo ładnie na takim złotym tle króla, który w takim jeszcze geście dynamicznym dosyć i otwarte ma oczy, na złotym tle ubrany jest biało-czarne szaty, jest bardzo dobrze widoczny, no i jeszcze żywy, jeszcze patrzący na ministranta. Ministrant stoi pośrodku obrazu, tak lekko tyłem, ale skierowany w stronę króla, patrzy na króla. Ale w lewej ręce, bo w prawej trzyma kielich z hostią, natomiast w lewej trzyma świecę. Świecę, która bardzo mocno oświetla biskupa Franciszka Krasińskiego. I ta świeca też powoduje bardzo duży cień, który nam się od razu rzuca w oczy. Wszystkie artefakty, fotel na przykład, który zresztą do tej pory można zobaczyć w Muzeum Jana Matejki w Krakowie, a jest też tutaj u nas przedstawione na naszym obrazie. I wszystkie właśnie te artefakty tak jakby pokazywały nie króla, tylko właśnie Franciszka Krasińskiego. Nawet łokieć Barbary Giżanki jest skierowany w stronę też biskupa. I wzrok sekretarza też właściwie na biskupa bardziej niż na króla. Jest jedyna właściwie osoba, która na obrazie nawiązuje z nami kontakt, to też będzie biskup Krasiński. Czyli spodziewamy się, że rodzina Krasińskich była jak najbardziej zadowolona z obrazu, bo król jest oczywiście widoczny w pierwszej sekundzie oglądania obrazu, ale zaraz natychmiast biskup Krasiński, przedstawiciel rodu. Co jeszcze wskazuje na tego biskupa? Między innymi biel, bo ta biel jest najbardziej intensywna, najjaśniejsza i jest jej najwięcej. Tej bieli jest bardzo dużo w obrazie, wbrew pozorom, natomiast jest ta biel wyciszona, a tam, gdzie biały kolor jest intensywny, tam nasze oczy jak najbardziej zauważają tę płaszczyznę. Tak samo jest z obrazem Jan Matejko, Święty Ludwik. To już jest akurat z naszych zbiorów, bo ten wcześniejszy obraz jest depozytem z Muzeum Narodowego w Warszawie. A Święty Ludwik również.

0: profilu, lekko z profilu.
1: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Miecza i krzyża właśnie przed wyprawą. Dwa bardzo, bardzo ciekawe, wyjątkowej klasy obrazy. Ale wychodząc jeszcze, chciałabym bardzo zwrócić uwagę na obraz Leona Kaplińskiego przedstawiający portret Karola Chodkiewicza. Też pokazany generał Hetman z żabiej perspektywy od dołu, z obniżonym horyzontem, w związku z tym ciepłymi barwami na zimnym, takim ciemnym, zachmurzonym niebie, i jest to taka kwintesencja malarstwa historycznego, pokazania takiej siły, mocy nie tylko oręża polskiego, ale w ogóle wszystkich mężów Rzeczpospolitej prawie. Nie ma nawet nakrycia głowy, tak jakby tego w ogóle nie potrzebował. Ma miecz, ma buławę i taką siłę udało się artyście przekazać w tym portrecie bardzo, bardzo intensywnie.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
2: Po reklamie.
3: Toruński kalejdoskop.
4: Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na program Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Pawłowski.

0: wicemistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie, także nowy prezes AZS UMK Toruń. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wybory na prezesa odbyły się w marcu. Już pan ochłonął z myślą, że stoi na czele, no, ważnej dla toruńskiego sportu organizacji.
1: Tak, tak, już ochłonąłem. Przygotowywałem się do tego jakiś czas. No, na pewno bardzo ważnej organizacji, zrzeszającej bardzo dużą liczbę sportowców, studentów. Także jest... Jest o czym myśleć.
0: A jakie są najważniejsze założenia, takie exposé, jaki ma być AZS UMK Toruń w najbliższych latach?
1: A jaki ma być AZS UMK Toruń? To jest dobre pytanie. Na pewno jakby trzymający poziom sportowy dotychczasowy, który jest już wywindowany na bardzo wysokim poziomie. I tutaj trzeba wykonać ogromną pracę, żeby te osiągnięcia i sukcesy, które były, kontynuować. No i do tego jeszcze dorzucić odrobinę, troszeczkę porozwijać sport akademicki i myślę, że na tym się gdzieś tam skupimy, a zobaczymy, co życie i jego wyzwania nam przyniosą.
0: Ostatnia dekada też była wyjątkowa dla AZS-u, chociażby ze względu na nową przystań przy ulicy Popiełuszki. Sprawdziłem w annałach. 2016 rok, to był akurat 10 lat temu ten moment, kiedy oddawaliśmy przystań. Ta przystań zmieniła klub faktycznie na dobre?
1: Tak, zmieniła po prostu warunki dla wioślarzy. Poprawiły się i po prostu były... zrobiły się takie, na jakie gdzieś tam wioślarze i ich osiągnięcia zasługiwały, czyli bardzo przyzwoite, na wysokim poziomie. No wcześniej to klub już, budynki, które były, ta infrastruktura, no była już bardzo, bardzo stara i trzeba było zmian, trzeba było troszeczkę więcej przestrzeni dla nas. Cały czas potrzebujemy jeszcze tej przestrzeni, żeby klub dobrze funkcjonował, bo klub rośnie, rozwija się, wyniki ma w zasadzie coraz większe, więc przystań jak najbardziej spełniła swoją rolę i spełnia.
0: Zwłaszcza, że gdybyśmy porównali ją z pana początkami, załóżmy w AZS, to pewnie niebo, a ziemia. Pamięta pan swoje początki i infrastrukturę w tamtych latach?
1: No, to, no była bardziej surowa. Miała swój klimat oczywiście, bo jakby była... było w niej historię. Od zasadzie prawie, że od początku klubu ta przystań tam istniała. No ale to już budynki miały grubo ponad pewnie 40-50 lat i w zasadzie nie były modernizowane nigdy. No ale miała swój klimat, ale już do tych czasów, które są teraz, no to już dawno, dawno nie nadążała za zmianami.
0: Apetyt na pewno rośnie w miarę jedzenia. W ostatnich latach cieszyliśmy się z sukcesów Kasi Zilman, Mirosława Ziętarskiego, a działacze, pewnie jak to działacze, muszą też patrzeć w przyszłość. Tak jest w pana przypadku?
1: Tak, patrzymy w przyszłość, myślimy, co będzie dalej. Wychowujemy bardzo dobrą młodzież, mamy bardzo dobrych juniorów, juniorki, mamy mistrzynię świata juniorów, Zuzannę Kulikiewicz. Mamy teraz nową zawodniczkę, Julię Rogiewicz, która no myślę, że jest wielką przyszłością polskich wioseł i jeszcze o niej dużo usłyszymy. Mam nadzieję, że już na najbliższych igrzyskach, a jak nie, to później. Myślę, że będzie pociecha duża. Z wyników oczywiście.
0: Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Pawłowski, wicemistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie i nowy prezes od marca AZS UMK Toruń. Na początku tej części programu chciałem zapytać, co z pana karierą trenerską? Czy dalej pan będzie wspierał młodych zdolnych, doglądał? Być może ściągniemy też dzięki znajomościom nowych trenerów do Torunia. Jak to będzie wyglądać?
1: Moja kariera trenerska, ona jest gdzieś tam, cały czas jestem przy wioślarstwie. Współpracuję teraz z Mariuszem Szumańskim, trenerem, koordynatorem kadry młodzieżowej i tam prowadzę osady, więc czasami wyjeżdżam na zgrupowania, ale jest tego relatywnie bardzo mało w porównaniu do pracy w kadrze olimpijskiej, jak trenowałem przed igrzyskami w Paryż 2024, więc to

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I uważam, że jest to też wartość tego sportu.
2: Wydawać by się mogło, że próg wejścia jest wyższy, bo sport z roku na rok coraz bardziej profesjonalny, a więc i konkurencja coraz większa. Też Europa i świat nie stoją i nie czekają, co się będzie działo w Polsce.
1: Na pewno próg wejścia na Igrzyska Olimpijskie staje się ogromnie ciężki, trudny i podniósł się. No są obostrzenia, jest coraz mniej jakby miejsc na te igrzyska i myślę, że jest trudniej niż wtedy, kiedy ja robiłem, a no tym bardziej trudno niż sprzed 40 czy dalej lat. Naprawdę, żeby zrobić kwalifikację, jechać na igrzyska olimpijskie w ślarstwie, trzeba już prezentować no, bardzo, bardzo wysoki poziom i przygotować się na jedne zawody Mistrzostw Świata rok przed igrzyskami.
2: Czyli sam wyjazd na igrzyska już jest olbrzymim sukcesem, więc nasze ostatnie medale z igrzysk to już jest naprawdę Mistrzostwo Świata, powiedzmy sobie szczerze.
1: Tak, tak, to już Mistrzostwo Olimpijskie. Tak, no to, że ślarze zdobywają medale rokrocznie, a co igrzyska olimpijskie co 4 lata, od wielu lat jest no dużą wartością, ale też bierze się z pracy całego środowiska polskich wioseł i Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Mamy teraz mistrzów świata z dwójki, właśnie nasz Mirek Ziętarski z Mateuszem Biskupem. Mamy czwórkę, która jest brązowymi medalistami Mistrzostw Świata, więc mamy nadzieję, że to pójdzie dalej do igrzysk Los Angeles, a po to już myślę, że nowe pokolenie pokaże siłę wioseł polskich.
2: Naszym gościem jest dzisiaj Łukasz Pawłowski, nowy prezes AZS UMK Toruń. Mówiliśmy o igrzyskach w Los Angeles, ale także o tym nowym pokoleniu. A skoro pan prezes o tym wspomniał, to chciałem zapytać o ten program studiowania i sportu, tak? To jest taka okazja dla młodych, żeby no, nie zamykać sobie furtek, bo różnie w sporcie bywa.
1: Tak, kariera dwutorowa jest stworzona specjalnie dla ludzi, którzy poświęcają większość swojego życia na sport, którzy studiują i jest bardzo ciężko połączyć to, tym bardziej, że sport jakby coraz więcej czasu wymaga od zawodnika, żeby trenować, żeby jeździć na zgrupowania, startować. Ten poziom się podnosi, więc jakby ten nakład czasu jest coraz większy, ogromnej energii. I program Kariera Dwutorowa ma jakby pomóc w studiowaniu i trenowaniu, co jest, tak jak mówiłem, dużym jakby wyzwaniem, obciążeniem też logistycznym i czasowym dla studentów, dla zawodników, bo tych wyjazdów jest bardzo dużo.
2: Jest pan także związany z Uniwersyteckim Centrum Sportu. USC z kolei w 2013 roku oddawało swój nowy budynek i to był chyba też kolejny krok milowy dla tego rozwoju sportowego Torunia.
1: Tak, tak, rozwoju sportu akademickiego. No baza jakby sportowa przed tym 2013 była bardzo malutka. Były to te dwie sale na Gagarina, które są bardzo małymi
2: gimnastyczne
1: salami.
2: Po prostu.
1: Takie małe sale gimnastyczne, dwie, tak. A teraz ten obiekt, że się jeszcze rozrósł, to spełnia już wszystkie nasze wymagania, jakby mamy pełne zaplecze i jest to pełnoprawna taka baza sportowa, z której UMK może być dumna i pokazywać się w całej Polsce, a nawet na świecie.
2: Ciągle będzie pan działał także na uniwersytecie?
1: Tak, tak, tak. Cały czas pracuję na uniwersytecie. AZS to ponad 20 sekcji sportowych. I większość są to sekcje akademickie, także jestem tam.
2: To spójrzmy jeszcze poziom niżej. Chciałem zapytać o współpracę AZS-u na przykład z SMS-em w Toruniu. Jak to wygląda?
1: Tak, tutaj tak jak AZS jakby współpracuje z UCS-em, tak z drugiej strony mamy, wioślarze mają współpracę ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego i to jest jakby

0: AZS-u Wioślarskiego, ale też tam są i kolarze, i hokeiści. No to jest taka druga noga, która pozwala jakby czerpać i rozwijać młodzież szkolną na tym najwyższym poziomie i wtedy oni idą dalej, idą, zdobywają laury, idą do kadry seniorskiej, idą na studia, idą do UMK. Jest to jakby takie kompleksowe zadbanie o zawodnika od szkoły średniej przez studia, po gdzie najlepsi już wyniki jakieś międzynarodowe i w międzyczasie zdobywają wykształcenie, więc to jest jakby takie kompleksowe zadbanie, zaplecze i też wartość dla Torunia, bo to jest jedyna szkoła mistrzostwa sportowego w naszym województwie kujawsko-pomorskim i musimy o nią dbać.
1: Jako pedagog, sportowiec, też trener, pewnie zachęca pan rodziców, promujmy sport wśród dzieci, nawet jeżeli nie zostaną olimpijczykami, na pewno to nie pójdzie na darmo, na marne.
0: Ja bym poszedł dalej, promujmy sport wśród dzieci, promujmy sport, promujmy aktywność wśród ludzi, wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, czy ktoś ma 5 lat, 10, jest nastolatkiem, ma 40 czy 80. Aktywność fizyczna, ruch to jest zdrowie, to jest życie.
1: Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Pawłowski, wicemistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie. Także od marca nowy prezes AZS UMK Toruń. Zastąpił pan Henryka Bosia. I jak czytamy na stronie AZS-u, to ikona działacza. Pod jego przewodnictwem Toruń i sekcja wioślarska przeżyły renesans pod względem rozwoju. Nowy prezes ma wysoko zawieszoną poprzeczkę. Zgadza się pan z tym stwierdzeniem, obejmując to stanowisko?
0: No tak, zdecydowanie. Cóż mogę powiedzieć? Prezes Henryk Boś to, tak jak powiedziałeś, ikona. No to też jakby ja jestem w klubie od 96 roku. Zaczynałem jako tam młody zawodnik, dwunastolatek.
1: To 30 lat mija w tym roku.
0: Tak,
1: to
0: prezes Boś już wtedy był, wydawało się, że jest od zawsze. Teraz też oczywiście jest jeszcze z nami cały czas. Wspiera, teraz mieliśmy zawody w weekend, centralne kontrolne regaty otwarcia sezonu i prezes Boś też przyjechał, bardzo się cieszyliśmy z tego powodu. Pewnie nigdy nie będę jakby takiego typu działaczem jak prezes Boś, bo też nie czuję się jako działacz, jestem jakby czuję się jako sportowiec, trener. No będę działał, będę się starał jakby godnie przejąć tą funkcję i reprezentować klub. No a to, co osiągnął i zrobił prezes, mówię o klubie, jak się rozwinął, jakie były wyniki, no to czapki z głów, największy szacunek i jest teraz naszym honorowym prezesem całego AZS-u i no byle więcej takich ludzi w sporcie, w toruńskim sporcie.
1: Działa na wyobraźnię młodych ludzi fakt, że na przykład prezesem ich związku jest no olimpijczyk, medalista, ktoś, kto faktycznie może powiedzieć, wiem jak to jest, walczcie, być może uda wam się dotrzeć tak wysoko jak mi, ale także jak Kasi Zilman czy Mirosławowi Zientarskiemu.
0: Mam nadzieję, że tak. Ja przeszedłem drogę jakby od zawodnika, od młodzika, przez wszystkie etapy, przez szkołę mistrzostwa sportowego, przez studia. Byłem trenerem klubowym, też w każdej kategorii wiekowej pracowałem z zawodnikami. Byłem trenerem kadry olimpijskiej, więc jakby no, doświadczenie z każdej tej dziedziny ludzi, którzy są wokół i młodych zawodników, i starszych, i trenerów jakieś mam i nie wiem, mam nadzieję, że będę czuł to, co oni czują, jakie mają potrzeby i będę mógł im pomóc w pracy, w treningu, chociażby, nie wiem, jakąś empatią, którą będę miał w sobie, bo gdzieś tam byłem w tym miejscu, w którym każdy gdzieś z nich jest w danym momencie, w momencie problemów czy w momencie sukcesów.
1: Musimy promować Toruń jako ośrodek dla być może przyszłych wioślarzy, którzy jeszcze się zastanawiają, gdzie mogliby rozpocząć swoją karierę, nie są koniecznie z Torunia, szukają ośrodka, gdzie mogliby się rozwijać. Jesteśmy konkurencyjni w skali kraju?
0: Oczywiście, że tak. Tak jak mówiłem, już od szkoły mistrzostwa sportowego ściągamy, możemy ściągnąć, zaproponować treningi na wysokim poziomie zawodnikom młodym. Mamy wspaniały uniwersytet, karierę dwutorową, trenerów, którzy są trenerami również kadry narodowej. Wspomniany wcześniej trener Mariusz Szymański jest od lat trenerem kadry młodzieżowej. Szymon Wiśniewski współpracuje z kadrą seniorów. No, trener Jacek Królikiewicz, trener Jarosław Krymski współpracują z kadrą juniorów, a to się przenika, to się zmienia i doświadczenie trenerzy mają, nabierają. Niektórzy mają przeogromne, są też ikonami jakby tych wioseł polskich i toruńskich, więc mamy bardzo wiele do zaoferowania. Mamy bardzo dobry na wysokim poziomie sprzęt. Oczywiście zawsze tego sprzętu może być więcej. Sprzęt jest bardzo drogi. Mówię o łódkach wioślarskich, o wiosłach, ale jeżeli chodzi o jakby poziom klubu, jesteśmy pod względem punktacji drugim klubem w Polsce, wicemistrzem Polski, a być może przyjdzie czas, że zdobędziemy tych punktów najwięcej i zdobędziemy tytuł drużynowego mistrza Polski, ale nie, jakby nie skupiamy się zupełnie na tym, skupiamy się na codziennej pracy, na zawodach, na każdych następnych zawodach i ta praca przynosi efekty.
1: Naszym gościem jest dzisiaj Łukasz Pawłowski, wicemistrz olimpijski z Pekinu w wioślarstwie, ale także nowy prezes AZS-u MK Toruń. W ostatniej części programu Toruński Kalejdoskop jednak porzucamy zupełnie pana przyszłość jako prezesa. Chciałbym, żebyśmy powspominali. W niedzielnym programie jest na to miejsce. Urodził się pan w Toruniu, więc chciałem zapytać o kilka wspomnień z tych pierwszych lat w Grodzie Kopernika. Z jaką szkołą się pan związał? Na jakiej dzielnicy wychowywał?
0: Ja wychowałem się na Skarpie. Chodziłem do szkoły podstawowej numer 32. Nawet pracowałem w tej szkole kilka lat. Współpracowałem. Tam bardzo sobie chwaliłem. No, jest to bardzo dobra szkoła do tej pory i sportowo bardzo wysoki poziom. Tam tych dzieci, absolwentów, którzy wychodzą. Adrian Miedziński był też absolwentem tej szkoły. Chodziliśmy razem do szkoły. Zacząłem wiosłować, jak miałem 12 lat, więc jeszcze byłem w szkole podstawowej w 6 klasie. I dojeżdżałem. Codziennie dojeżdżałem do klubu. Pamiętam autobusa numer 22.
1: Dlaczego akurat wiosła?
0: Ze względu na to, że brat starszy zaczął wiosłować kilka lat wcześniej. Osiągał sukcesy w tych najmłodszych kategoriach wiekowych. Jeździłem jako dziecko, oglądałem, napawałem się tym i się zakochałem w tej dyscyplinie.
2: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Słuchacie niedzielnego magazynu reporterów Radia Gra. Teraz ponownie wracamy do ratusza staromiejskiego w Toruniu. Najważniejszy oddział Muzeum Okręgowego zwiedzamy dzisiaj z Anną Kroplewską-Gajewską.
3: Teraz przy drzwiach z Salomonem, z sądem Salomona, rozpoczynamy naszą dalszą wędrówkę po Galerii Malarstwa i Rzeźby Polski od końca XVIII wieku. Tym razem jesteśmy cały czas właściwie w XIX wieku, ale podzieliliśmy nasz XIX wiek właśnie na malarstwo historyczne, o którym już mówiliśmy, a teraz rozpoczynamy portretem Henryka Rodakowskiego, przedstawiający panią Kamilę z Salzgeberów Rodakowską w pięknej czarnej sukni. Jest to taki portret może pokazujący też żałobę narodową po 1863 roku, bo obraz jest został namalowany dwa lata później. Jest to taki typ portretu renesansowego przy takiej balustradzie na balkonie lub na tarasie z kotarą w tle i fragmentem nieba.

W tym samym prawie czasie natomiast dzieli epoka, dlatego że Zimmler reprezentuje malarstwo takie mieszczańskie, Biedermeiera, natomiast Michałowski zdecydowanie nowoczesne malarstwo rodem z Francji i z Paryża, gdzie Zimmler przedstawia oczy, a Michałowski raczej spojrzenie. Oczywiście, że oczy to wszystko, co trzeba, natomiast tutaj chodzi bardziej o spojrzenie.

który zresztą był jednym z modeli do portretu Mikołaja, do obrazu o Mikołaju Koperniku. Także bardzo, bardzo też piękny portret i nie będę oczywiście omawiać wszystkich obrazów, bo na to nie mam miejsca, ale chciałabym zwrócić uwagę bardzo na obraz Przed burzą Józefa Branta. Wyjątkowej też urody. To nie jest ogromna kompozycja, bo te

jeszcze pomaga nam ratusz. Czasami troszeczkę nam przeszkadza, o czym będziemy mówić na drugim piętrze, ale tutaj na pierwszym piętrze, gdzie sale są bardzo wysokie, obrazy wyglądają wybitnie. Realizm krytyczny, który pokazywał sytuację w XIX wieku chłopa polskiego, i to reprezentowane jest obrazami Józefa Szermentowskiego, biednemu wiatr zawsze w oczy, ale przede wszystkim Aleksandra Kocisa, bo przecież takiego obrazu Powódź w chacie nikt nie kupował po to, żeby sobie powiesić w salonie, tylko malowano w tym celu, by pokazać tę sytuację w ogóle, żeby zwrócić na nią uwagę. I braci Gierymskich było dwóch, Maksymilian starszy, który zmarł w wieku 28 lat, i Aleksander. No i też reprezentujemy tych malarzy pracami Maksymiliana.

właściwie no, ceglastych przestrzeni, tak? Natomiast światło tak to mocno zmienia, jakby to były zupełnie dwa inne kolory. A drugi obraz z kolei pokazuje, jak malarz potrafił pokazać architekturę wnętrza w rozproszonym świetle, gdzie nie ma tej ostrości, natomiast też jest bardzo to pięknie namalowane. Władysława Maleckiego, Lasek Brzozowy. Jeśli chcemy zobaczyć taką jesień 200%, to koniecznie musimy przyjść do ratusza, zobaczyć nasz obraz, który przedstawia właśnie taki lasek brzozowy. I Józefa Chełmońskiego, naszego wyjątkowego, wybitnego realistę. Jeden obraz, pierwszy skowronek z 1895 roku. Bardzo ładnie pokazana grupa dziewczyny i dziecka, którzy patrzą na zwiastun na wiosnę, właśnie na skowronka, i perspektywa łąki jest pokazana perfekcyjnie. Na początku jest to bardzo silnie, dokładnie pokazane kwiatki, później one nikną w jakieś plamki, a w końcu ich prawie nie widać. I oczy dwóch postaci skierowane właśnie na skowronka. Gdy dochodzimy do końca tej naszej części galerii, widzimy znowu drzwi intarsjowane, ale z portalem. To jest jedyny portal w Ratuszu Staromiejskim. Jest jeszcze w kościele Świętego Ducha, natomiast u nas jest jeden i prowadził drzwi całym portalem, prowadziły do sali szafarza, czyli skarbnika miejskiego. I teraz będziemy przechodzić pomiędzy wieżą a obudowaną przestrzenią ratusza, bo wieżę obudowano ratuszem właśnie w czasie podwyższenia i w czasie obudowania tego w końcu XIV wieku. I teraz mamy tę wspaniałą możliwość, że sobie idziemy, po lewej stronie mamy wieżę, a po prawej dalsze części ratusza. I jeszcze taka szklana szyba pokazuje nam, że jest wejście na wieżę, do której też oczywiście zapraszamy serdecznie. I teraz jesteśmy w przestrzeni, która nas prowadzi do skarbu ze Skrwilna i z Nieszawy. Schodzimy schodkami w dół, musimy pochylić głowę, żeby się nie uderzyć. No i jesteśmy teraz w świecie biżuterii. Skarb ze Skrwilna.

Okręgowego w Toruniu, panią Jadwigę Chudziakową, panią profesor obecnie. No i wyjątkowej urody, nie tylko zawieszenie z figurą fortuny z około 1600 roku, ale i lawabo do mycia rąk, ale i pasy, i perły również, i guzy do żupana. To wszystko należało do podczaszego płockiego, pana Stanisława

takiej, że niektórzy zwiedzający przyjeżdżają specjalnie do Torunia właśnie po to, żeby zobaczyć ten skarb. Niedawno wyremontowaliśmy naszą wystawę, wszystko jest niezwykle dobrze oświetlone, tak, obfite w diamenty pierścienie, prawda? Także wyjątkowej urody dzieła sztuki, dzieła rzemiosła artystycznego. Możemy sobie zwrócić uwagę też na budowę łyżek, bo łyżki w XVII wieku były niezwykle szerokie. Widzimy czasami w dobrze zrobionych filmach, że ludzie z takich łyżek spijają zupę na przykład, tak? Dopiero później łyżki były już węższe i można było je włożyć do ust. I w tej przestrzeni, gdzie teraz jest skarb ze Skwilna i z Nieszawy, nie było lochu, nie było, tylko był bardziej archiwum. Natomiast w tej części, w której właśnie jakby ta część, która okala wieżę i tę przestrzeń skarbu ze Skwilna obecnie, to tutaj był areszt bardziej to. Na to wskazuje między innymi bardzo silne okratowanie okna. I tak badacze, między innymi Eugeniusz Gąsiorowski, tak na to wskazuje. Po lewej stronie cały czas mamy tę naszą wieżę i pod blendami jeszcze w czasie remontu wieży okazało się, że zachowane są średniowieczne daszkowe spojne. To jest w ogóle niezwykłe.

0: przestrzeni sztuki młodej Polski. I w tej przestrzeni widzimy między innymi prawie całą ścianę poświęconą Jackowi Malczewskiemu. I jeśli zawsze mówię, żeby pokochać Jacka Malczewskiego, trzeba jechać do Muzeum Narodowego w Poznaniu, ale u nas również może się to zdarzyć. Czyli jeśli przyjdziemy do ratusza i zobaczymy na przykład obraz Janka Muzykanta. Janko Muzykant, namalowany w 1892 roku, przedstawia młodego, małego chłopczyka, który sam sobie zrobił takie drewniane skrzypki. I nie wiem, czy wszyscy teraz znamy nowelę Henryka Sienkiewicza, wydaną w 1880 roku, Janko Muzykant. Kiedyś była to lektura. W każdym razie w tej właśnie noweli jest opowiedziana historia, gdzie mały, utalentowany chłopak wiejski chciał dotknąć prawdziwych skrzypiec. Nie chciał ich wziąć, chciał tylko dotknąć. No ale za to, że dotknął, ktoś go zauważył, kazano go wychłostać i tak go wychłostano, że zmarł. I w związku z tym ogłoszono, kilka lat później przecież, ogłaszano konkursy i malowali artyści na ten temat obrazy. Między innymi właśnie Jacek Malczewski. I sam Malczewski też jest przedstawiony na tym obrazie jako taki satyr z rogami. Jest jego matka, która tak opiekuńczo patrzy na Janka. No i jest dłubanka. Tadeusz Wyka twierdzi, że to symbol łodzi Charona, która przewozi Janka na drugą stronę, że tak powiem, bytu. No i tutaj właściwie Malczewskiemu nie chodzi do końca o pokazanie tej historii, tylko o świadectwo poświęcenia życia dla sztuki. To jest obraz o tym. A jeszcze chciałabym zwrócić uwagę bardzo mocno przy tej okazji na inną rzecz, bo mamy XIX wiek, w 1880 roku została wydana nowela, później artyści malują obrazy na ten temat, a teraz jest XXI wiek, kiedy jest wydawana jakaś książka, to w jakiej innej dziedzinie sztuk jest coś na ten temat tworzone? Nie mówię o dramatach i o teatrze. Jaka dziedzina sztuk wykorzystuje literaturę? Czy obecnie się maluje obrazy? Czy tworzy się inne dzieła? Chodzi o film, oczywiście, że tak. Czyli zobaczmy, jaka jest teraz zmiana. Właściwie, czy film nie jest czasami królową sztuk? A jeszcze młodzież odpowiada, że teraz się tworzy nie tylko film, ale gry komputerowe. Także tak się to teraz zmieniło i zwróćcie Państwo uwagę, chodzimy sobie po naszej galerii, opowiadamy o obrazach, o dawnej literaturze i zawsze możemy odnieść się do współczesności. Dlatego powinniśmy chodzić tutaj bardzo często. I jeszcze inne obrazy, i Juliana Fałata, i Henryka Weisenhoffa, i też obrazy Leona Wyczółkowskiego, ale obrazy tego artysty, żeby zobaczyć, trzeba jechać do Bydgoszczy. Także jest też cały bardzo piękny zestaw, który powstały obrazy w 1917 roku i Kazimierza Sichulskiego, przedstawiający Piłsudskiego z Werny Chorąństańczykiem i na przykład Ignacego Zelka, który przedstawił siebie w mundurze legionisty z taką wizerunkiem śmierci w tle, bo nie wiadomo było w 17 roku, czy przeżyje okres I wojny światowej, bardzo ciężki czas, czy nie. Na szczęście przeżył, przybył do Torunia w 1920 roku i działał w konfraternii artystów w Toruniu. I następna sala naszej galerii to jeszcze dalsza część młodej Polski, bo w pierwszej sali widzieliśmy i symbolizm, i realizm, i wieś bajecznie kolorową, natomiast jeszcze jest ekspresjonizm reprezentowany obrazami Ferdynanda Ruszczyca, tak ważnego dla Torunia właśnie dzięki temu, że ten Ruszczyc organizował Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego i później jego uczniowie przybyli do nas, do Torunia, budować nasz uniwersytet, nasz Wydział Sztuk Pięknych. Ale wyjątkowej klasy, wyjątkowej urody jest obraz Konrada Krzyżanowskiego, portret rosyjskiej aktorki. To tak jak Joanna Bielska-Krawczyk nazwała ten obraz toruńską Monalizą. I miała rację. Także jest to jeden z pierwszych obrazów jeszcze powstały w Petersburgu, który ma naprawdę taką niezwykłą wymowę. Jest właściwie tylko twarz kobiety i to taka bardzo tajemnicza, a cała jej postać łącznie z dłońmi w takim bardzo dużym szkicu zaprezentowana. I pracę Olgi Boznańskiej, taka jeszcze z bardzo z czasów monachijskich, tak jakby szkolna troszeczkę, taki portret nietypowy dla niej, taki bardzo akademicki, ale jest wnętrze, gdzie pokazana jest sama Olga Boznańska, ale w odbiciu w lustrze. Jest zdjęcie nawet, które właśnie pokazuje, tak jakby wykorzystała Boznańska w tym obrazie właśnie to zdjęcie, i obraz powstał w latach od 1913 do 1921 roku. Bardzo duży zestaw prac Wojciecha Weissa, ale nie tych z wczesnego okresu, tylko troszkę późniejszych. No i bardzo duży zestaw kolorystów. Kolorystów od Józefa Pankiewicza poprzez na przykład obrazy Stanisława Borysowskiego. Prezentujemy na pierwszym piętrze 3 obrazy, między innymi właśnie też z okresu paryskiego, taką martwą naturę. No i zestaw, z którego jesteśmy bardzo dumni, bo to są formiści, ale formiści reprezentowani przez Leona Chwistka. Niewiele jest obrazów takich dużych, które są prezentowane w zbiorach państwowych, oprócz Szermierki w Krakowie. No to u nas taka duża kompozycja, portret Izy Kozłowskiej. Jest to obraz streficzny, czyli artysta podzielił tę kompozycję na strefy. Te strefy są widoczne, oddzielone kolorystycznie, ale przede wszystkim formalnie. No i ostatnio potomek rodziny, od której kupiliśmy, powiedział mi, że ten piesek, który jest przedstawiony, miał na imię Gobiś. Także nie tylko wiemy, jak się nazywała modelka, czyli pani Iza Kozłowska, aktorka, ale jeszcze piesek, który jest tam zaprezentowany. Ale taką naszą dumą jest na pewno zbiór obrazów Stanisława Ignacego Witkiewicza. Nie mamy ich może dużo, natomiast są z każdego okresu, czyli z początkowego, portret Wasserberga około 1907-1910, potem portret Eugenii Dunin-Borkowskiej 1912-13, następnie 1917, czyli z okresu, kiedy Witkacy był w Rosji. To bardzo jeszcze do tej pory mało znany, mało rozpoznany czas, a maskaradę prezentujemy na naszej galerii. Później okres czystej formy, też kompozycja z lat 1917-21, która przedstawia Radżę Malajskiego. No i jest ta, to właściwie tak reminiscencje bardzo duże z wyjazdu w 1914 roku na Ceylon razem z Bronisławem Malinowskim. A reminiscencje tego są również na obrazie z 1922 roku na pastelu, który również prezentujemy. Nie wszystkie muzea również takie prace mają. No i portrety rysowane. Wiem, że Witkacy przyjeżdżał do Torunia, miał tutaj dwie prapremiery sztuk w 1923 i 1924 roku. I w tym 24 roku również miał i prelekcje, wykłady, ale też i wystawy, około 60 swoich prac. Rysował tutaj portrety, również Torunian, które szukamy, cały czas szukamy. No i bardzo ciekawe portrety rysowane z firmy portretowej Stanisław Ignacy Witkiewicz. Pierwsza wystawa tej firmy była w 1925 roku, a w 1928 ukazał się regulamin, w którym między innymi było napisane, że typ A i B to typy wylizane. I taki jeden typ właśnie B jest u nas też prezentowany. Typ C, który prezentujemy również na naszej ekspozycji z 1920 roku, także bardzo wczesny. To taki bardzo ekspresyjny i wyjątkowej urody portret. No już nie taki elegancki jak typ B.
1: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj przenosimy się do czasów, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o nowoczesnych filtrach, wodomierzach i kręceniu kurkiem w kuchni. Historia zaopatrzenia w wodę w Toruniu to nie tylko fascynujący wątek technologiczny, ale też opowieść o codziennych troskach i wynalazczości mieszkańców, którzy już setki lat temu próbowali ujarzmić żywioł, bez którego nie da się żyć. Wyobraźcie sobie Toruń w XIII wieku. Miasto tętni życiem. Powstają pierwsze mury, rozkwita handel, a liczba mieszkańców rośnie jak na drożdżach. Z każdym rokiem coraz więcej ludzi, warsztatów i piwnych browarów potrzebuje wody. Początkowo sprawa wydaje się prosta. Woda płynie w Wiśle, są studnie przy domach i kilka miejskich ujęć, ale im ciaśniej w mieście, tym trudniej wszystkim zapewnić dostęp do tego, co najważniejsze. Zaczyna się więc era miejskich eksperymentów, w której Toruń wyprzedzał swoje czasy. Pierwsze próby zorganizowanego systemu wodociągowego pojawiają się w późnym średniowieczu. Mieszkańcy Torunia zamiast biegać z wiadrami do rzeki, zaczynają korzystać z drewnianych rur. Wyobraźcie sobie pnie drzew wydrążone i połączone w długie podziemne linie, które prowadziły wodę z wyżej położonych miejsc prosto do serca miasta. Taki system to nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, że w Europie Środkowo-Wschodniej wciąż dominowały zwykłe studnie i czerpanie wody wprost z rzeki. Jak to działało? Kluczowa była różnica wysokości. Dzięki naturalnym spadkom terenu i sprytnie ulokowanym zbiornikom retencyjnym woda spływała do niżej położonych części miasta niemal sama, bez potrzeby używania pomp czy wind. To, co dzisiaj nazywamy grawitacyjnym systemem wodociągowym, dla Torunian było codziennością już kilkaset lat temu. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Drewniane rury trzeba było regularnie naprawiać, były podatne na przecieki i zarastanie, a każda większa awaria oznaczała spore zamieszanie w życiu miasta. Organizacja tego przedsięwzięcia spoczywała na barkach miejskich władz. To one zatrudniały rzemieślników do budowy i napraw, pilnowały, by system działał bez zarzutu i dbały o to, by nie zabrakło wody tam, gdzie była najbardziej potrzebna. W browarach, farbiarniach, warsztatach czy miejskich łaźniach. W dokumentach z tamtych czasów można znaleźć wzmianki o kosztach utrzymania studni, naprawach rur i budowie nowych ujęć. To pokazuje, jak poważnie traktowano wodociągi. Nie była to fanaberia, a jeden z filarów miejskiej infrastruktury. Wisła przez długi czas była głównym źródłem wody. Rzeka dawała życie i napędzała gospodarkę, ale jej kaprysy, powodzie zmętnienia, zanieczyszczenia, sprawiały, że władze miasta musiały szukać bardziej stabilnych i bezpiecznych rozwiązań. Z czasem coraz większą rolę zaczęły odgrywać studnie głębinowe i systemy magazynowania wody, które pozwalały przetrwać trudniejsze okresy. Warto zwrócić uwagę, jak bardzo dostęp do wody wpływał na codzienne życie i higienę mieszkańców średniowiecznego Torunia. Choć standardy sanitarne były wtedy zupełnie inne niż dziś, już wtedy wiedziano, że czysta woda to podstawa zdrowia. Dzięki wodociągom można było częściej się myć, dbać o czystość w warsztatach, a nawet korzystać z miejskich łaźni, co jak na tamte czasy było nie lada osiągnięciem. Na tle regionu Toruń wyróżniał się wyjątkowością swojego systemu. W Europie Środkowo-Wschodniej podobne rozwiązania spotykało się tylko w nielicznych, bogatych miastach. Grawitacyjny transport wody wymagał nie tylko technologicznej odwagi, ale też zaplecza finansowego i sprawnej organizacji. Toruń jako ważny ośrodek handlowy mógł sobie na to pozwolić. Wraz z nadejściem nowożytności toruńskie wodociągi zaczęły się zmieniać. Drewniane rury stopniowo zastępowano trwalszymi materiałami, pojawiały się pierwsze urządzenia mechaniczne wspomagające transport wody. Miasto wciąż inwestowało w rozwój infrastruktury, dbając o to, by system był coraz bardziej niezawodny i wydajny. Choć średniowieczny system wodociągowy Torunia nie zachował się w całości do naszych czasów, jego ślady wciąż są widoczne w miejskiej historii i tożsamości. To dowód na to, że Toruń nie tylko handlował i budował gotyckie katedry, ale też był pionierem w dziedzinie miejskiej inżynierii. Dziedzictwo to wpisuje się w szerszą opowieść o rozwoju europejskich miast i pokazuje, że nawet kilkaset lat temu mieszkańcy potrafili stawić czoła wyzwaniom, które dziś wydają się oczywiste. Patrząc na historię toruńskich wodociągów, widzimy nie tylko dzieje technicznego postępu, ale też codziennych zmagań o lepszą jakość życia. To opowieść o tym, jak ważna jest woda i jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, by ją zdobyć, zachować i wykorzystać z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Dziś, kiedy wystarczy odkręcić kran, warto pamiętać, ile wysiłku kosztowało to naszych przodków i jak bardzo ich pomysłowość i upór wpłynęły na kształt dzisiejszego Torunia. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś wjeżdżamy na pełnej petardzie w biografię człowieka, którego głos i twarz zna każdy kinoman i nie tylko. Bogusław Linda, urodzony 27 czerwca 1952 roku w samym sercu Torunia, to facet, który przeszedł długą i nieoczywistą drogę od szkolnych korytarzy po czerwone dywany i najważniejsze sceny w kraju. Zaczynał jak wielu od nauki w toruńskim drugie liceum ogólnokształcącym, ale już wtedy czuł, że świat jest dla niego za ciasny. Po maturze ruszył do Krakowa, gdzie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego szlifował aktorskie rzemiosło. W dyplomowym spektaklu Szewcy wcielił się w Sajetana, a to był dopiero początek. Jeszcze podczas studiów złapał kontakt z legendarnym Starym Teatrem, gdzie zadebiutował jako Teofil Dąbrowski w Białych Ogrodach. Potem przyszły kolejne role. Młody oficer w Warszawiance Wyspiańskiego, Mikołajek w Zbrodni i Karze Dostojewskiego. Każdy spektakl to była nowa przygoda i coraz wyżej zawieszona poprzeczka. Później przyszedł czas na Wrocław i Teatr Współczesny, gdzie Linda zagrał w adaptacjach Czarodziejskiej Góry, Thomasa Manna i Ameryki Franza Kafki. To były lata 70., a już wtedy mówiło się, że ten chłopak ma w sobie coś niepokornego, coś, co każe mu szukać własnej drogi. W 1979 roku spróbował swoich sił jako reżyser teatralny, wystawiając Szelmostwa Skąpca Moliera. Niedługo później przeniósł się do Warszawy, gdzie przez 3 lata był aktorem Teatru Studio. Na ekranie pojawił się wcześniej, bo już w 1973 roku jako halabardnik w serialu Czarne Chmury. Prawdziwy przełom przyszedł wraz z rolami w filmach Agnieszki Holland, Anarchista Gryziak w Gorączce i Wyrzucony na margines społeczeństwa Kaleka w Kobiecie Samotnej. Potem przyszła cała fala ról, które na zawsze zapisały się w historii polskiego kina. Dzidek w Człowieku z Żelaza Andrzeja Wajdy, Witek Długosz w Fubii w przypadku Krzysztofa Kieślowskiego, Klemens Król w Matce Królów Janusza Zaorskiego. To były postaci, które nie dawały się łatwo zaszufladkować. Pełne niepokoju, walczące z losem, często przegrane, ale zawsze prawdziwe. W 1982 roku Linda wyjechał na kilka miesięcy do Paryża. Tam pod okiem Andrzeja Wajdy zagrał Louisa de Saint-Justa w Dantonie. Chwilę później postanowił przełamać swój wizerunek wrażliwca, wcielając się w groźnego przestępcę Jerzego Malika w filmie Zabij mnie glino Jacka Abromskiego. Nie poprzestał na aktorstwie, zaczął reżyserować. Jego pierwszy film, krótkometrażowy dramat telewizyjny Koniec, pojawił się w 1990 roku, a rok później na ekrany kin wszedł Seszele, które podzieliły krytyków, ale pokazały, że Linda nie boi się wyzwań. Prawdziwą legendą stał się jednak dzięki roli Franza Maurera w Psach Władysława Pasikowskiego. To właśnie wtedy narodził się wizerunek cynicznego twardziela, postać, która na stałe weszła do polskiej popkultury. Psy 2, Ostatnia krew, Sara, Pułapka, Demony wojny według Goi. Każda z tych ról utwierdzała Lindę jako faceta, z którym lepiej nie zadzierać. W Sarze pokazał też, że potrafi śpiewać. Jego interpretacja I'm Your Man Coena wciąż robi wrażenie. Lata 90. to także uznanie krytyki. Sztukmistrz, Stygma w Jańciu Wodniku, Michał Sulecki w Tacie, Ksiądz Robak w Panu Tadeuszu, czy Rysiek Rudy w Złocie Dezerterów. W 1996 roku Linda odcisnął swoją dłoń na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach. Symboliczny gest, który przypieczętował jego miejsce w historii polskiego kina. Ale Linda to nie tylko kino. W 1998 roku zrealizował dla Telewizji Polskiej dokumentalny serial Projekt X, w którym pokazał świat z perspektywy podróżnika i reportera. 13 odcinków, 13 różnych miejsc, to była prawdziwa przygoda. W nowym tysiącleciu nie zwalniał tempa gangster Alex w Rejchu, Petroniusz w Quo Vadis, policjant w Sezonie na Leszcza, a także własne projekty muzyczne. W 2002 roku nagrał piosenkę Gdzie mam szukać cię z ukraińską skrzypaczką Asią Akad. Próbował też swoich sił jako prowadzący talk show Co ty wiesz o gotowaniu, czyli Linda w kuchni, ale ten format nie zdobył serc widzów i zniknął z anteny po 6 odcinkach. W 2005 roku pokazał się z komediowej strony w Czasie surferów i serialach Dziki i Dziki 2 Pojedynek. Do tego nagrał płytę Las Putas Melancholica z zespołem Świetliki, a w 2006 roku wystąpił w polsko-amerykańskim westernie Letnia Miłość oraz nakręcił film Jasne, Błękitne Okna, w którym zagrał u boku Joanny Brodzik i Beaty Kawki. W 2009 roku pojawił się w komedii Randka w ciemno jako podrywacz Cezary. 5 października tego samego roku odebrał srebrny srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Prestiżowe wyróżnienie dla ludzi, którzy naprawdę odcisnęli piętno na polskiej kulturze. W kwietniu 2011 roku na ekrany kin wszedł film 3:21:37, gdzie Linda wcielił się w malarza, a niespełna rok później, w kwietniu 2012 roku, w Warszawie premierę miała jego pierwsza reżyserska sztuka teatralna Marilyn Monroe. 2014 rok przyniósł kolejne wyróżnienia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury, a także własną Katarzynkę na Alei Gwiazd w rodzinnym Toruniu. To symboliczny powrót do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Bogusław Linda to artysta, który nie boi się zmian, wyzwań i szukania nowych dróg. Zawsze trochę na przekór, zawsze z charakterem. Toruń może być dumny, że właśnie tutaj wszystko się zaczęło, a my czekamy na kolejne role, filmy i projekty, bo Linda to nie tylko nazwisko, to marka, której nie da się podrobić. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Choć w codziennej mowie mieszkańcy często używają określenia dzielnice, Toruń formalnie nie jest podzielony na dzielnice. W rzeczywistości funkcjonują tutaj aż 24 oficjalne części miasta, których nazwy i granice mają kluczowe znaczenie dla administracji, planowania przestrzennego, a także codziennego życia torunian. Odrębny podział zastosowano przy tworzeniu rad okręgów, jednostek pomocniczych, których 13 obszarów pokrywa się częściowo z historycznymi nazwami osiedli. Dziś zapraszamy na wyjątkową podróż po wybranych częściach Torunia. To Barbarka, Bielany i Bielawy. Przybliżymy ich dzieje, znaczenie oraz miejsca, które tworzą wyjątkowy charakter miasta Kopernika. Barbarka to część Torunia położona w północnej części miasta, na styku historii, natury i pamięci narodowej. Jej dzieje sięgają czasów średniowiecznych. Pierwsze wzmianki o tej lokalizacji pojawiają się już w XIII wieku. W 1299 roku zbudowano tutaj pierwszy obiekt sakralny ku czci świętej Barbary. Od tego czasu Barbarka stała się miejscem kultu, pielgrzymek i lokalnych tradycji religijnych związanych z relikwiami świętej przechowywanymi nieopodal w Starogrodzie. W kolejnych wiekach Barbarka przeszła pod zarząd miasta Torunia, a jej historia przeplatała się z losami kaplicy, młyna wodnego, a także cmentarza, który powstał w sąsiedztwie świątyni. W XVIII i XIX wieku pojawiły się tu wzmianki o cudownym źródle, które według historyków mogło znajdować się w okolicach kaplicy. Przełom XIX i XX wieku przyniósł Barbarce nowe funkcje. Dzięki rozległym lasom i malowniczym krajobrazom stała się jednym z ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców Torunia. W okresie międzywojennym powstał tu przystanek kolejowy, uruchomiono pociągi motorowe, a w 1925 roku wybudowano Grotę Świętej Barbary. Niestety Barbarka zapisała się także tragicznymi kartami w historii Polski. Jesienią 1939 roku stała się miejscem masowych egzekucji polskiej ludności cywilnej przeprowadzonych przez okupanta niemieckiego. Po wojnie Barbarka stała się miejscem pamięci narodowej. Dziś Barbarka to nie tylko symboliczna przestrzeń, ale także miejsce edukacji ekologicznej. Przy ulicy Przysieckiej 13 działa szkoła leśna mieszcząca się w zabytkowej leśniczówce. Bielany to część Torunia położona na prawobrzeżu w północno-zachodniej części miasta. Sąsiaduje od zachodu i północy z Barbarką, od wschodu z Wrzosami i Chełmińskim Przedmieściem, a od południa z Bydgoskim Przedmieściem. Bielany to miejsce, które łączy bogatą historię z nowoczesnością i nauką. Nazwa Bielany wywodzi się prawdopodobnie od jasnych, piaszczystych gleb, które dominowały niegdyś w tej okolicy. Istnieje również hipoteza, że nazwa pochodzi od dawnych bielników, gdzie wybielano wosk i płótno. Geograficznie Bielany położone są na wzgórzach wydmowych, porośniętych rozległymi lasami sosnowymi, które oddzielają je od centrum miasta. Lasy te, zwane Laskiem Bielańskim, stanowią zielone zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców. Historia Bielan sięga średniowiecza. Przez wiele wieków funkcjonowało tu miejsce straceń dla przestępców, znane jako Szubienicza Góra lub Wiesiołki. Pod koniec XVII wieku powstał tu folwark, którego właścicielem był Daniel Christoph Janicen, gdański kupiec związany z Toruniem od 1688 VIII roku. Na początku XX wieku Bielany zostały przyłączone do Torunia, a w 1911 roku zbudowano tu halę sterowców. Unikatowy obiekt, który w okresie międzywojennym służył jako baza wojskowa. To właśnie tutaj powstał 3 Batalion Aeronautyczny i Szkoła Rezerwy Wojsk Balonowych. Po II wojnie światowej baza została zlikwidowana, a hala rozebrana w latach 50. Współczesne Bielany to także Centrum Nauki i Edukacji. Znajduje się tu rozległy kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego otwarcie miało miejsce 2 października 1973 roku. Na obszarze 82 hektarów mieszczą się wydziały, instytuty, domy studenckie, a także Akademickie Centrum Kultury i Sztuki. Od nowa to tu bije serce akademickiego Torunia. Ważnym obiektem jest również Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Ludwika Rydygiera. Bielany są także miejscem licznych zabytków. Do rejestru wpisano m.in. Fort VII i Fort VIII twierdzy Toruń oraz elementy kampusu uniwersyteckiego. Bielawy to część Torunia położona na prawobrzeżu pomiędzy Grębocinem na północy a lasami i osiedlem na Skarpie na południu. Granice tego obszaru wyznaczają tory kolejowe, szosa lubicka oraz rów wodny. Ważnym historycznym obiektem Bielaw jest park, który stanowi pozostałość po zespole dworsko-parkowym z końca XVIII wieku. Dawniej tętniło tu życie ziemiańskie, a dziś park stanowi zieloną enklawę dla mieszkańców. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. W Toruniu oficjalnie nie funkcjonuje pojęcie dzielnic, ale w codziennej mowie mieszkańcy używają takiego określenia. Miasto zostało podzielone na 24 części, które wyznaczają ramy zarówno dla codziennego życia mieszkańców, jak i dla działań urzędowych. Każda z 24 części Torunia posiada swoją nazwę i jasno określone granice. Wśród nich znajdują się m.in. Bielany, Koniuchy, Wrzosy, Bydgoskie Przedmieście czy Rubinkowo. Dzisiaj poznamy historię wybranych z nich. Jedną z najważniejszych części Torunia jest Chełmińskie Przedmieście, miejsce o niezwykle bogatej historii i dynamicznym rozwoju. Jego granice wyznaczają ulica Długa od północy, Kraszewskiego, Czerwona Droga i Odrodzenia od południa, Legionów od wschodu oraz ulica Świętego Józefa od zachodu. Historia Chełmińskiego Przedmieścia sięga średniowiecza, kiedy to stanowiło ono największe i najludniejsze przedmieście Torunia, położone na szlakach handlowych prowadzących w stronę Chełmna, Grudziądza oraz Gdańska. Najstarszą ulicą była nieistniejąca już ulica Tragarska. W okolicy funkcjonowały liczne kościoły świętego Wawrzyńca, wzniesiony w latach 60. XIII wieku, rozebrany w roku 1824, świętego Jerzego z Leprozorium, powstały w drugiej połowie XIII wieku, rozebrany w czerwcu 1811 roku, a także kościół świętego Krzyża z XIV wieku, rozebrany prawdopodobnie około XVI wieku. W roku 1386 powstał tutaj gmach Sądu Przedmiejskiego, który po zniszczeniu przez Szwedów w roku 1629 nie został już odbudowany. W okolicach Bramy Chełmińskiej osiedlali się rzemieślnicy, a przy bramie powstał nawet barbakan. Przed bramą odbywały się targi, a w północnej i wschodniej części przedmieścia rozciągały się ogrody. Chełmińskie Przedmieście wielokrotnie padało ofiarą wojen. Wojna trzynastoletnia w latach 1454-1466 oraz wojna szwedzka w latach 1626-1629 przyniosły ogromne zniszczenia. Po wojnach przedmieście utraciło swoją dominującą pozycję na rzecz przedmieścia świętej Katarzyny. W XVIII wieku rozbudowa była niewielka, a miejsce to słynęło z ogrodów patrycjuszy toruńskich. Mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem i ogrodnictwem, a w mniejszości byli rzemieślnicy. Miejscowe gospody, takie jak Fortuna i Jeruzalem, tętniły życiem i stanowiły centrum rozrywki. W roku 1813 Chełmińskie Przedmieście zostało spalone w związku z działaniami wojennymi. Kolejne zniszczenia przyniosła budowa twierdzy Toruń. W kolejnych latach miejsce to zamieszkiwała głównie uboga ludność, a rozwój urbanistyczny był chaotyczny. Plan zabudowy z roku 1882 nie wyznaczył jednoznacznego kierunku rozwoju. rozwoju tej części miasta. W okresie międzywojennym chełmińskie przedmieście pozostało obszarem zamieszkiwanym przez najuboższych. Wielu mieszkańców pracowało na mokrem, a zabudowa w większości pochodziła z XIX wieku. W wyniku wielokrotnych zniszczeń wojennych, zwłaszcza w XVII i XIX wieku, na chełmińskim przedmieściu nie zachowały się budynki starsze niż z XIX wieku. Zabudowa z muru pruskiego, niegdyś charakterystyczna dla tej części miasta, stopniowo zanika. Czerniewice to także jedna z części urzędowych Torunia, położona na obrzeżach miasta. Zachodnia i południowa granica tej części pokrywa się z granicami Torunia, zaś od wschodu Czerniewice sąsiadują z Wisłą, a od północy z ulicą Włocławską. Nazwa Czerniewice wywodzi się prawdopodobnie od nazwiska dawnych właścicieli. Czarny lub Czerny. W średniowieczu był to majątek rycerski, a później szlachecki. W XVI wieku właścicielem był Mikołaj Tulibowski, następnie August Gąsiorowski, a potem Klemens Łempicki. Od roku 1874 majątek znajdował się w rękach rodziny Modrzejewskich. Pod koniec XIX wieku na terenie majątku odkryto źródła wód mineralnych, a w roku 1898 otwarto zakład kąpielowy. Do wybuchu I wojny światowej Czerniewice były popularnym miejscem wypoczynku Torunian. W roku 1951 część Czerniewic została włączona do Torunia, a reszta w 1958 Glinki. Kolejna część urzędowa Torunia położona jest na południowych obrzeżach miasta, graniczy od północy z ulicą Gniewkowską, od północy i wschodu z ulicą Poznańską, a od południa z granicą miasta. Pierwotnie Glinki były miejscowością sąsiadującą z Podgórzem. W okresie międzywojennym znajdowała się tu stróż poligonowa, a podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli ogromny obóz jeniecki. Osadzono w nim 55 tysięcy żołnierzy radzieckich oraz jeńców z Anglii, Francji, Włoch, Australii, Kanady, Norwegii, Belgii i Jugosławii. Budowę obozu rozpoczęto w roku 1940. Liczbę ofiar szacuje się na 10 do 15 tysięcy, z czego większość stanowili jeńcy radzieccy. Zmarli byli chowani w zbiorowych mogiłach przy drodze wylotowej w kierunku Bydgoszczy i Poznania. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w lutym 1945 roku obóz przejęło NKWD. Przetrzymywano tu kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Wehrmachtu oraz nieznaną liczbę Polaków. Według badań historyków przez obóz przeszło około 30 tysięcy niemieckich żołnierzy, z czego 8 tysięcy zginęło, choć niektóre szacunki mówią nawet o 14-18 tysiącach ofiar. Ekshumację prowadzono wielokrotnie, po raz pierwszy w latach 40., a następnie w latach 50. i 60. Po wojnie fragmenty obozu zostały rozebrane, a na terenie Glinek powstawały kolejne obiekty mieszkalne. Na terenie Glinek stoi pomnik upamiętniający ofiary obozu jenieckiego. W pobliżu znajduje się cmentarz, gdzie pochowano 14 tysięcy pomordowanych żołnierzy. Podział Torunia na 24 części to nie tylko administracyjna ciekawostka, ale także świadectwo bogatej i często trudnej historii miasta.
1: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Dzisiaj niedziela, 7 czerwca, jest już po 8. Marta Manerowska, dzień dobry. Trwa długi weekend, a my zaczynamy toruński kalejdoskop. W tej godzinie wspólnie z Oliwią Ciszewską zajrzymy na warsztaty z upcyclingu i projektowania, które w Książnicy Kopernikańskiej przy ulicy Raszej prowadzi duet Czuję to.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Dzień dobry, Oliwia Ciszewska. Zapraszam na Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj sporo gości, a zaczniemy od tych dwóch, które prowadzą warsztaty z upcyclingu dla toruńskiej młodzieży. O tym porozmawiamy już teraz. Joanna Wątorowska i Karolina Kwiatkowska, to one wprowadzają toruńską młodzież w tajniki upcyclingu, czyli przerobienia starej odzieży na nową. Zbliża się nowy pokaz, a my znajdujemy się w Mediatece przy ulicy Raszej 1. Przede mną duet, czuję to, Asia i Kaja, tworzycie nową kolekcję z nowymi, młodymi projektantami pod waszym okiem. Co najbliżej, czego możemy się spodziewać? Bo latem pokażecie to, co stworzyłyście.
2: Będziecie mogli zobaczyć naszą kolekcję, która już jakby jest gotowa od jakiegoś czasu, ale nie miała możliwości zaprezentowania się, ale też kolekcję młodych, która nas zaskakuje i powiem szczerze, im dłużej jesteśmy z tymi młodymi osobami, to jesteśmy zadziwione, jakie mają pomysły i po prostu czasami to się zastanawiamy, skąd mają te pomysły, bo nam się wydawało, że my jesteśmy kreatywne. Otóż chyba otworzyłyśmy puszkę Pandory. Także super, bardzo nam się podoba ta ich kreatywność, podoba nam się to, że chcą coś zmieniać, coś wymyślać. Mają pełną głowę po prostu różnych takich pomysłów, na które my byśmy nie wpadły na przykład.
3: Oprócz tego trzeba zwrócić uwagę na to, że ta młodzież w ciągu właściwie marzec, kwiecień, maj, 3 miesięcy stworzyła kolekcję, czego poprzedni zespół tworzył ją dłużej, bo to było około od września do lutego, czyli miałyśmy dłuższy okres, a to mamy 3 miesiące i był pierwszy pokaz mody, gdzie nasza młodzież zaprezentowała to, co uszyła. To był ekspres, po prostu ekspres.
1: Może to też jest tak, że wy po prostu jesteście coraz lepsze w tym nauczaniu i teraz idzie wam to coraz szybciej. Oczywiście dobrze by było, jakbyście miały jak najwięcej czasu z naszą toruńską młodzieżą, która jest zdolna i kreatywna. No ale właśnie, już wspominałyście jeden pokaz za wami, za tą konkretną grupą, a teraz kolejny już w czerwcu, 21 czerwca.
2: Tak, dokładnie 21 czerwca. Pokażemy się na śniadaniu na trawie. To jest święto miasta w tym czasie. Odbywa się i my będziemy występować. Natomiast pierwszy nasz pokaz był w Kowalewie Pomorskim i młodzież sobie mega poradziła. Byli tak podekscytowani, że zresztą my też, że tak fajnie to wszystko wypadło, że Kowalewo nas już kocha, już chcą nas z powrotem.
1: Toruń również was kocha, mam takie nadzieje, że też czujecie tę miłość. A co będziemy mogli zobaczyć na tym święcie miasta? Czy da się jakoś w jednym zdaniu albo w dwóch określić kolekcję, którą zobaczymy? Bo z tego, co słyszałam, to naprawdę jest niezły miszmasz.
3: My to nazywamy właśnie takim letnim miszmaszem, bo poprzez przejście z ciężkiej garderoby do lekkiej, zwiewnej. Mam nadzieję, że będą kapelusze, bo to taki atrybut właściwie kobiety. Natomiast bardzo się cieszymy, że w tym roku również, to że zostałyśmy zaproszone, ale również możemy uruchomić i zaprosić naszych torunian, torunianki do naszego pokazu. Tak jak to było w zeszłym roku, również ich zapraszamy, żeby do nas się zgłosili. Na Facebooku i na Instagramie są informacje na ten temat i chciałbyśmy bardzo, żeby oni również się zaprezentowali i pokazali znowu Toruniowi, jacy są kreatywni, fajni, otwarci i że to niezależnie od wieku tak naprawdę.
1: W takim razie, jeżeli już ktoś tworzy, może się zgłosić, a jak najlepiej, jak najszybciej, najsprawniej to zrobić?
3: To nas SMS-em. SMS-em zadzwonić. Na Facebooku, na Instagramie zostawiłyśmy, mamy właściwie informacje, posty umieszczone. Będziemy jeszcze oczywiście to powielać.
1: Facebook czuje to, znajdziecie bardzo łatwo. No i tam wszystkie konkretne informacje. Na ten moment zapraszamy najbliżej na czerwcowy pokaz 21 czerwca. No i oczywiście do śledzenia fanpage'a, Instagrama. Dziękuję bardzo. Kończymy w naszej kreatywnej pracowni. No i zapraszamy na Rubinkowo, na Raszei, do Mediateki. Tutaj spotykacie się co wtorek i czwartek.
3: Tak jest. To jest jest przy trzecim liceum, także słuchajcie, jest miejsce, są możliwości, zapraszamy.
1: Dziękuję Wam bardzo.
3: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękujemy i zapraszamy na 21 czerwca na nasz pokaz.
1: A już za chwilę wrócimy do rozmowy z uczestnikami warsztatów, którzy opowiedzą więcej o swojej pasji.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: O reklamie.
9: To jest Radio Gra. Bo to

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Dzień dobry, Oliwia Ciszewska. Wracamy do naszej rozmowy. Tym razem już znajduję się z uczestnikami warsztatów z upcyclingu, które co wtorek i czwartek odbywają się w toruńskiej mediatece przy ulicy Raszej.
3: Jestem Rosalia Furgała z szkoły 9 LO imienia Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu.
2: Jak to się w ogóle stało, że pojawiłaś się tutaj na tych warsztatach krawieckich? Czy ta pasja już była w tobie wcześniej, czy dopiero narodziła się wraz z tym, jak weszłaś do tej sali?
3: Ja od zawsze jakoś tak lubiłam coś sobie przerabiać. Po prostu jak coś takiego miałam, co bym chciała przerobić, to starałam się to zrobić, tylko po prostu nie zawsze mi to wychodziło. Jak zobaczyłam, że są takie zajęcia, to stwierdziłam, że bym chciała może to bardziej rozwinąć, żeby mieć większą wprawę w tym.
2: A jak przerabiałaś, to bardziej sukienki, koszulki, co to było?
3: Koszulki, bardziej jakieś topy albo jakieś takie właśnie t-shirty na przykład.
2: Z tego co wiem, to przygotowujecie się do pokazu. Czy już stworzyłaś własną kolekcję, można to tak nazwać?
3: Jedna się tworzy, już jeden pokaz był, więc już jakby jeden zestaw mam. Tylko teraz jeszcze się tworzy drugi, bo mamy jeszcze trochę czasu, więc jeszcze robię drugi zestaw.
2: A czy jest to coś letniego, czy takiego uniwersalnego? Jakbyś to nazwała?
3: Bardziej letniego, to są bardziej takie odkryte rzeczy, żeby było po prostu wygodnie w tym w lato.
2: No dobra, w takim razie będziemy mogli zobaczyć i pewnie też z chęcią będziesz to nosiła na ulicach Torunia.
3: Tak, będę.
4: Ja mam 16 lat, znaczy 15, ale rocznikowo 16 i nazywam się Erna Jaworska, trzecia, niektórzy by tak powiedzieli. Domowe nauczanie mam. No, tutaj sobie siedzę, projektuję.
2: To skoro mówisz, że masz domowe nauczanie, to też pewnie te warsztaty mają taką fajną socjalną wartość dla ciebie. Poznałaś tutaj pewnie wielu ludzi z podobną pasją. A jak z tą pasją jest u ciebie? Czy ona jest od dawna, czy dopiero się narodziła?
4: No, zawsze lubiłam sobie tam projektować w top model, ale tak aż przedtem, jak nie znałam jeszcze Asi i Kai, to no, dużo nie robiłam raczej. Babcia zawsze szyła i chciałam się nauczyć.
2: A co najczęściej przerabiasz? Co robisz teraz? Ponieważ widzę, że pracujecie każdy tak naprawdę nad czymś swoim, no ale podejrzewam, że każdy też ma swoje wyjątkowe pomysły.
4: Ciągnie mnie do sylwetek właśnie 60-tych, 70-tych właśnie. Mam w myśli bardzo te takie stare zasłony takie średniowieczne, co są w tych zamkach i tam właśnie jakiś jednorożec sobie lata, to chcę trochę to zrekreować w mojej kreacji.
2: To w takim razie będziemy oglądać, bo mam nadzieję, że swoje kreacje także chętnie pokazujesz na sobie. Już chodzisz ubrana w to, co sama szyjesz?
4: No, czasami tak. Spódniczkę dzisiaj mam, którą zrobiłam z jeansów taty. Planuję na pewno wyjść w tym.
2: Dziękuję w takim razie. Nie będę więcej trudnych pytań zadawać. Zapytam jeszcze naszego rodzynka.
5: Dobry, Wojtek Przepióra. 18 lat mam i chodzę do ekonomika w Toruniu.
2: I co się wydarzyło, że pojawiłeś się tutaj na warsztatach krawieckich? No, niestety ciągle kojarzonych bardziej z kobietami.
5: Tak, mama mi powiedziała, że odbywają się takie tutaj u niej w pracy. Ja pomyślałem, że to może być całkiem fajne jakieś nowe hobby, całkiem fajna nowa zajawka i przyszedłem na pierwsze zajęcie, no i siedzę tak tutaj, bo naprawdę spodobało mi się to.
2: Widzę, że jesteś stylowym, młodym człowiekiem. Biżuteria jest cała wręcz stylówka obmyślana od początku do końca. Także na co dzień ta moda ci towarzyszy. A co tworzysz tutaj na co dzień na warsztatach? Jakieś może sukienki, a może właśnie bardziej modę męską?
5: Dziękuję bardzo za ten komplement. Ja tworzę, wie pani co, to nie jest moda użytkowa, to jest uniwersalne, można tak powiedzieć. To jest takie bardziej, żeby wzbudzić jakąś, nie wiem, ciekawość, emocje może, żeby ktoś się za tym obejrzał i nie przeszedł tak obojętnie, żeby to nie było takie nudne.
2: Czyli będzie to taka nasza toruńska awangarda. Możemy się spodziewać, że będziesz rozwijał tę pasję dłużej, nawet jak już skończysz przygodę tutaj z warsztatami w mediatece?
5: Liczę na to, że tak, że jeśli będą takie możliwości, to jak najbardziej.
2: Jeżeli temat was zainteresował, to szukajcie więcej informacji na stronach duetu Czuję To, a także na naszej stronie, gdzie już niedługo pojawi się pełny materiał.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Panorama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
3: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji.

0: Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
7: Wiosna i lato to czas, kiedy na toruńskich trasach widać coraz więcej niechronionych uczestników ruchu, czyli na przykład pieszych i rowerzystów. Dlatego w tej godzinie o ich bezpieczeństwie porozmawiam z aspirantem sztabowym Mariuszem Insadowskim z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Marta Malerowska, dzień dobry, witam Państwa w naszym dzisiejszym programie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj aspirant sztabowy Mariusz Insadowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
2: Dzień dobry.
1: Panie aspirancie, sezon wiosenno-letni to niewątpliwie taki czas, kiedy tych niechronionych uczestników ruchu drogowego jest sporo na trasach, na ścieżkach rowerowych, na chodnikach. To są piesi, rowerzyści, również motocykliści na ulicach, osoby na hulajnogach, na rolkach. No i Państwo na pewno jako toruńska drogówka też to potwierdzają, że właśnie tych niechronionych coraz więcej widzicie, prawda?
2: Sprzyjające warunki atmosferyczne, które obserwujemy wiosną czy też wczesnym latem, zachęcają do korzystania z pojazdów jednośladowych, bo jednak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego głównie poruszają się pojazdami jednośladowymi. To jak Pani wspomniała, czy to motocykliści, motorowerzyści, rowerzyści czy użytkownicy hulajnóg elektrycznych. W większości przypadków są to pojazdy jednośladowe i jest ich więcej w ruchu drogowym wtedy, kiedy warunki atmosferyczne na to pozwalają.
1: A jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi właśnie o niechronionych z ostatnich tygodni czy miesięcy, porównujących do poprzednich lat, czy właśnie już tej wiosny mieliście jakieś zdarzenia? No na pewno.
2: Jeżeli chodzi o ogólną liczbę wypadków drogowych w okresie 5 miesięcy tego roku, to takich wypadków odnotowaliśmy 20. I jest to o 8 wypadków mniej niż w analogicznym roku, okresie roku ubiegłego. Natomiast jeżeli chodzi o dane związane z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, to w tym roku, w tych 5 miesiącach tego roku odnotowaliśmy 6 wypadków z udziałem osób pieszych i 6 osób w tych zdarzeniach odniosło obrażenia ciała. Jeżeli chodzi o cały ubiegły rok, czyli 12 miesięcy 2025 roku, to wypadków z udziałem osób pieszych odnotowaliśmy 12, czyli jesteśmy tak jakby, brzydko mówiąc, na półmetku tej statystyki. Jeżeli chodzi o zdarzenia z udziałem rowerzystów, to w całym ubiegłym roku również odnotowaliśmy 12 takich zdarzeń. Z udziałem motocyklistów tych zdarzeń było 9. Jeżeli chodzi o użytkowników hulajnóg elektrycznych, to odnotowaliśmy 5 zdarzeń w ubiegłym roku i w ciągu 5 miesięcy tego roku 6 takich zdarzeń miało miejsce.
1: Jak obserwujecie na przestrzeni lat, jaka jest najczęstsza przyczyna tych zdarzeń z udziałem niechronionych? Bo to nie zawsze musi być też wina kierowców.
2: Bardzo często jest to nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, jeżeli mówimy o zdarzeniach pojazd kontra pojazd. I bardzo często jest to nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych. Natomiast jeżeli chodzi o zdarzenia z rowerzystami, to też często rowerzysta niefrasobliwie wjeżdża na przejazd dla roweru. Często bezpośrednio pod koła nadjeżdżającego pojazdu, często pod koła pojazdu, który skręca, i wtedy dochodzi do zdarzenia drogowego, no niestety z winy tego rowerzysty.
1: Często w okresie takim jesienno-zimowym apeluje się o noszenie odblasków, ale myślę, że i wiosną i latem też warto tutaj zaapelować, bo mimo, że dzień jest coraz dłuższy, no to wiele osób spaceruje, czy też porusza się na jednośladach wieczorami czy nocą i te odblaski też są konieczne.
2: Pojazdy powinny być wyposażone oczywiście w odpowiednie światła, czy to będą światła postojowe, czy to będą światła odblaskowe, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rowerzysta czy użytkownik hulajnogi elektrycznej posiadał inne elementy odblaskowe w postaci różnych opasek, czy też kamizelek odblaskowych. W chwili obecnej obowiązują przepisy, które mówią, że użytkownik roweru, jeżeli nie ma ukończonych lat 16, ma obowiązek jechać w kasku ochronnym. Ten kask również może być w kolorze fluorescencyjnym, czy może być w kolorze takim, kolokwialnie mówiąc, rzucającym się w oczy, żeby poprawić bezpieczeństwo tej osoby.
1: A czy właśnie w ostatnim czasie poza tymi kaskami weszły jakieś w życie nowe przepisy, o których warto byłoby powiedzieć?
2: W chwili obecnej do korzystania z hulajnogi elektrycznej osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą mieć uprawnienia co najmniej karty rowerowej. Może to być prawo jazdy kategorii A1, kategorii AM czy kategorii B1. Natomiast te uprawnienia po prostu są potrzebne. Inaczej po drogach publicznych poruszać się nie można. Inaczej się ma rzecz, jeżeli to są dzieci w wieku do lat 7 i te dzieci mogą się poruszać bez uprawnień, ale wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej, opiekuna tego dziecka.
1: Do rozmowy wracamy za kilka minut.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radio Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Słuchajcie, Radia Gra to jest nasz program, a Państwa i moim gościem jest aspirant sztabowy Mariusz Insadowski z Wydziału Ruchu Drogowego Toruńskiej Komendy. Sporo mówimy o bezpieczeństwie niechronionych w trakcie wiosny i nadchodzącego lata. W poprzedniej części powiedział Pan o nowych przepisach, które weszły w życie 3 czerwca. Przypomnijmy je, chodzi o kaski.
2: Tak, chodzi o kaski ochronne i tutaj użytkownicy rowerów z napędem bądź hulajnóg elektrycznych mają obowiązek używania takich kasków ochronnych. Oczywiście to dotyczy osób, które nie ukończyły lat 16. Za nieużywanie takiego kasku odpowiedzialność ponosi rodzic bądź opiekun. No i tutaj prawo przewiduje mandat w wysokości 100 zł za takie wykroczenie, czyli dopuszczenie takiego nastolatka do kierowania bez kasku ochronnego.
1: Bardzo ważne w ogóle, żeby zakładać takie kaski, bo w przypadku ewentualnego zdarzenia te skutki zdrowotne mogą być zdecydowanie mniejsze niż bez kasku i to jest przede wszystkim kluczowe.
2: Oczywiście kask chorągłowy, czyli można powiedzieć, że taki najważniejszy element naszego organizmu, ten kask powinien być też właściwie założony, dopasowany, zapięty. To też powinien być kask, który odpowiada odpowiedniej normie, czyli nie powinien być tylko formalnym spełnieniem przepisów, ale też rzeczywistą ochroną, jakby nie patrzeć, najważniejszej części naszego ciała.
1: A jeżeli chodzi o hulajnogi, bo dużym problemem w naszym mieście są też osoby, które jeżdżą na hulajnogach i porzucają je, tak powiedzmy kolokwialnie, gdzie popadnie. Wy też to pewnie obserwujecie.
2: Tak, oczywiście obserwujemy takie zjawisko. No niestety to zjawisko się nasila. Hulajnogi elektryczne możemy parkować po pierwsze w miejscach wyznaczonych. Jeżeli takiego miejsca parkingu dla takiej hulajnogi nie ma, to możemy ten pojazd zaparkować na chodniku, ale jak najdalej od krawędzi jezdni. Tak, żeby to było bezpieczne. Parkujemy zawsze równolegle do krawężnika, ale jak najdalej od krawędzi jezdni. I tutaj za nieprawidłowe parkowanie również grozi mandat w wysokości 100 zł.
1: Przede wszystkim to jest właśnie niebezpieczne takie ustawianie tych hulajnóg w niedozwolonych miejscach. Często to pan obserwuje, będąc na służbie też, jako policjant?
2: Tak, jeżeli patrolujemy ulicę Torunia czy ulicę innych miast, to zwracamy uwagę właśnie na to, że te pojazdy są, można też powiedzieć, porzucone. Niektóre są na trawniku, niektóre są w pobliżu przejścia dla pieszych, niektóre są wręcz w poprzek chodnika. No, w przypadkach, kiedy stwarza to realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to można te pojazdy po prostu usunąć z drogi na koszt właściciela.
1: A jeżeli chodzi o nietrzeźwych, niechronionych, tacy pewnie też się zdarzają.
2: Niestety tak. W codziennej służbie policjanci zatrzymują zarówno nietrzeźwych rowerzystów, jak i nietrzeźwych użytkowników hulajnóg. Niestety także nietrzeźwych motorowerzystów czy motocyklistów.
1: Do rozmowy wracamy za kilkanaście minut.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
0: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
11: Ale właśnie o to chodzi. Piekusiu, znowu mają super promocje.
10: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
11: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
12: Takie promocje, że dostaniesz wypiek.

0: Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy!
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Gra, a już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy dotyczącej bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, ale także osób na hulajnogach. Wiosna to czas, kiedy jest ich coraz więcej na trasach.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: To jest Radio Gra i nasz niedzielny program. Mariusz Insadowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu jest dzisiaj z nami. Sporo mówimy o bezpieczeństwie przede wszystkim niechronionych, czyli pieszych, rowerzystów, motocyklistów, osób na hulajnogach i na rolkach. Ale oczywiście nie możemy także zapomnieć o kierowcach, bo zbliża się sezon wakacyjny, sezon letni. Panie aspirancie, czy to jest taki moment, kiedy zdarzeń na drogach jest więcej? Odnotowujecie różnych kolizji i wypadków? Co jest tutaj jakby takim czynnikiem determinującym, jak to wygląda? Czy pogoda, czy to, że częściej się przemieszczamy?
2: Moim zdaniem takim czynnikiem determinującym liczbę zdarzeń drogowych to są takie sprzyjające warunki atmosferyczne do tego, że się przemieszczamy. Jeżeli warunki są mniej sprzyjające, to automatycznie tych niechronionych użytkowników jest mniej. Trudno, żeby rowerzysta w rzęsistym deszczu czy podczas opadów śniegu poruszał się po drogach i tych rowerzystów było relatywnie dużo. Z reguły takie zwiększone natężenie ruchu obserwujemy właśnie w sezonie letnim, czy gdzieś tak w sezonie wiosenno-letnim można powiedzieć. No z moich obserwacji wynikałoby, że jest to gdzieś od połowy marca do połowy października. Również jakby decyduje cel podróży. Część rowerzystów, część użytkowników hulajnóg porusza się w kierunku plaż czy jezior, które są w okolicach miasta Torunia i na tych odcinkach dróg widzimy większe natężenie ruchu tych użytkowników.
1: A jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierowców pojazdami, też na przykład latem wyłapujecie ich więcej?
2: Statystycznie pewnie równo się to rozkłada. Niestety powtarzamy działania trzeźwy poranek praktycznie co poniedziałek. I co poniedziałek mamy podobną liczbę zatrzymanych nietrzeźwych, więc jakby nie jest to chyba związane z porą roku, a bardziej z porą tygodnia, z dniem tygodnia.
1: Czyli po weekendzie po prostu?
2: Niestety tak, z naszych obserwacji wynika, że po weekendzie mamy więcej ujawnionych przypadków osób, które kierowały po użyciu alkoholu czy w stanie nietrzeźwości.
1: I tak plus minus, ile kontrolujecie osób w trakcie takiego trzeźwego poranka czy popołudnia i ilu macie kierowców pod lupą?
2: W ciągu 3-4 godzin, bo mniej więcej w takim czasie prowadzimy te działania wzmożone, ujawniamy od 4 do 7-8 przypadków, kiedy ktoś naruszył przepisy w tym zakresie.
1: Na ilu przebadanych kierowców?
2: Około 1000 osób.
1: I to jest o 7 albo o 8 kierowców, o 8 kierowców za dużo, prawda?
2: Oczywiście, tym bardziej, że wśród tej grupy także zdarzają się osoby, które kierowały po raz drugi, po raz trzeci w nieodległym okresie czasu.
1: Taka nietrzeźwa, pijana osoba to jest też śmiertelne zagrożenie na drodze dla drugiej osoby, gdy ją spotkamy jadąc na przykład.
2: Na pewno reakcje organizmu są opóźnione, na pewno skłonności do brawury, do lekceważenia przepisów są większe u osób, które spożywały alkohol czy też inne środki podobnie działające.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Wracamy do naszej rozmowy. Mariusz Insadowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: A mówimy o bezpieczeństwie niechronionych użytkowników dróg i warto tutaj powiedzieć o odpowiednim wyposażeniu takiego jednośladu, Panie Aspirancie, prawda?
2: Oczywiście, wybierając się w każdą podróż, powinniśmy sprawdzić, czy nasz pojazd jest właściwie wyposażony, czy światła, które tam są zamontowane, działają, czy jeżeli jest taka potrzeba, bo poruszamy się po zmierzchu, to czy te światła żeśmy włączyli i czy te światła po prostu poprawiają nasze bezpieczeństwo. Nigdy nie będzie błędem, nawet jeżeli nie ma takiego wymogu prawnego, że założymy dodatkowo kamizelkę odblaskową, że założymy jakiś element odblaskowy, czy jakiś inny element, który poprawia nasze bezpieczeństwo na drodze.
1: A w jaki sposób zaapelował Pan by do pieszych i rowerzystów na koniec tak naszej rozmowy właśnie w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego, aby dbać o to swoje bezpieczeństwo, aby tych zdarzeń było jak najmniej, które odnotowujecie?
2: Każdy uczestnik ruchu drogowego jest wzajemnie dla siebie jednakowo ważny. Nie ma takich, którzy są mniej i są więcej. Jeżeli kierujemy samochodem, powinniśmy z szacunkiem traktować kogoś, kto kieruje rowerem, kieruje motocyklem, czy przechodzi przez przejście dla pieszych, bo jest osobą pieszą. I odwrotnie, w momencie, kiedy poruszamy się na rowerze, kiedy poruszamy się pieszo, czy poruszamy się hulajnogą elektryczną, powinniśmy zwracać uwagę na pojazdy mechaniczne, ponieważ te pojazdy nie zatrzymają się w miejscu. Powinniśmy przewidywać, że wchodząc na jezdnię, czy wchodząc na przejście dla pieszych, musimy dać szansę kierującemu na to, żeby zmniejszył prędkość i żeby nie udzielił nam pierwszeństwa przejazdu. Nie zawsze tak jest. Czasami pieszy, czasami osoba, która jedzie na rowerze, bezrefleksyjnie wchodzi na to przejście dla pieszych, czy wjeżdża rowerem na przejazd dla rowerów, dochodzi do gwałtownego hamowania, jeżeli się uda. Jeżeli się nie uda, niestety dochodzi do potrącenia. Skutki tych zdarzeń często są tragiczne.
1: Mówiliśmy też dużo o odblaskach. Jeżeli założymy taki odblask, to z jakiej odległości jesteśmy widziani?
2: Badania pokazują, że po zmierzchu jesteśmy widziani nawet ze 150 czy metrów, czy też większej odległości. Jeżeli pojazd, dajmy na to samochód osobowy, porusza się z prędkością 50-60 km na godzinę i kierujący widzi rowerzystę, czy widzi pieszego, który porusza się po zmierzchu właśnie z takim elementem, szanse na uniknięcie zderzenia są o wiele większe.
1: Myślę, że tutaj, Panie Aspirancie, na koniec też ważny taki apel do kierowców, którzy dzisiaj wracają z długiego weekendu, bo właśnie ten weekend, czas takich krótkich urlopów się kończy. Jutro będzie trzeba wrócić do pracy, jutro poniedziałek, ale dzisiaj jeszcze pewnie ten wzmożony ruch na drogach, na autostradach będzie. Co by Pan powiedział kierowcom, którzy nas teraz słuchają?
2: Uważam, że każdy wyjazd na weekend, czy dłuższy, czy krótszy, powinien być czasem wypoczynku i relaksu. Powinniśmy jechać z prędkością dostosowaną do warunków drogowych, dostosowaną do własnych możliwości, do warunków atmosferycznych. Niekoniecznie musimy być na miejscu przed czasem. Powinniśmy założyć sobie taki czas podróży, żeby dojechać na czas, żeby po prostu bez takich negatywnych przygód, bez takich negatywnych konsekwencji zdążyć nad morze, nad jezioro, czy też w góry. Jeżeli przekroczymy dozwoloną prędkość, może będziemy szybciej, ale może też być sytuacja taka, że w przypadku zatrzymania przez policjantów będzie nas to kosztować dużo punktów i dużo pieniędzy.
1: Dołączamy się do tego apelu, aby zdjąć tę nogę z gazu i żeby dojechać bezpiecznie do celu. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Aspirant sztabowy Mariusz Insadowski z Wydziału Ruchu Drogowego Toruńskiej Komendy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra. Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
0: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś!
5: W Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Po reklamie. To jest Radio Gra, a już za chwilę na naszej antenie rozmowa Piotrka Olszowskiego, która będzie dotyczyła otwartych mistrzostw Polski Strongman Open, zawodów, które odbędą się w Toruniu już 26 lipca.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM i na portalu Gra FM też jesteśmy. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witamy. Witam też w studio naszych gości, a są z nami Piotr Kwiatkowski, właściciel Federacji Strongman Harlem, organizator wydarzenia, o którym za chwilę opowiemy. Dzień dobry, cześć.
3: Witam serdecznie.
2: Jest też Tomasz Bator, zawodnik, wicemistrz świata, drużynowy mistrz świata i Europy w kategorii do 105 kg. Człowiek, który w zawodach, o których za chwilę opowiemy, chyba wystartuje. O tym dowiemy się za chwilę. Dzień dobry, cześć, Tomasz.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No i już trochę powiedziałem, że powiemy o wydarzeniu, które odbędzie się w Toruniu. No, w jakiś sposób ta dyscyplina wraca do naszego miasta po kilku latach przerwy. Piotr, 26 lipca.
3: Tak, 26 lipca otwarte Mistrzostwa Polski z kategorii Open, czyli tej najcieńszej kategorii Strongman. Spotkają się zawodnicy z całej Polski. Myślę, że będzie taka batalia, że będą walczyli w tym roku, jak pierwszy raz w ogóle w Toruniu odbędzie się walka o pas mistrzostwa, więc to jest troszeczkę to inna taka formuła i będzie to naprawdę przyznawane co roku, już teraz od Torunia co roku. I myślę, że to jest tak coś innego, coś fajniejszego, a zarazem będzie to takie bardzo obrazowe dla zawodników, że to jest to, co, że jest mistrzem Polski w danej kategorii, tej najcieńszej. No i to będzie obrazowało to zdobycie mistrza, tak jak w UFC byśmy to powiedzieli.
2: Słuchaj, no jest na pewno takie grono ludzi, którzy czasami nawet jeżdżą po kraju za tymi zawodnikami i obserwują te zawody na bieżąco, ale w Toruniu podejrzewam będzie też takie spore grono osób, które po wielu, wielu latach, już nie tylko 5 czy 6 od ostatniej obecności tej dyscypliny w Grodzie Kopernika, ale jeszcze dłużej przyjdą na te zawody, przypominając sobie takie wielkie nazwiska, chyba tylko jedno wymienię i wszyscy doskonale wiedzą, Pudziana sobie przypomną, tak jest, no i będą liczyli na tak samo duże emocje. To rzeczywiście tak jest, że ta dyscyplina cały czas żyje i potrafi tych emocji dostarczać na wysokim poziomie?
3: Tak, staramy się, żeby te ciężary też były, to wiadomo, ciężary są coraz większe na tym świecie. To, co Mariusz kiedyś dźwigał, to kiedyś to było troszeczkę inaczej wyglądało, bo więcej były te konkrety dynamiczne. Teraz troszeczkę więcej poszli zawodnicy w te konkrety siłowe. Więc no, są duże ciężary na jokach, na walizkach, na kulach. No, to można fajnie zobrazować, przyjść na inne imprezę, dotknąć, zobaczyć. Będzie to w takim przepięknym miejscu tutaj w Toruniu. Daliśmy dzięki uprzejmości władz miast, przede wszystkim panu prezydentowi, będziemy mogli to zrobić na placu Kontura, bodajże to się nazywa.
2: W stawie Kontura.
3: Kontura. I to jest przepiękne, gdzie ludzie będą mogli zobaczyć zmagania siłaczy z wszystkich stron, czyli z góry, z dołu, bo to tak będzie wyglądało. Tam może jest taka możliwość przejścia kładek. Jest to niedziela, myślę, dzień rodzinny dla wszystkich, więc no, będziemy serdecznie zapraszamy wszystkich właśnie w ten dniu 26 na otwarte Mistrzostwa Polski, które naprawdę myślę, że zgromadzą tłumy ludzi. Tłumy ludzi, którzy interesują się sportami siłowymi i nie tylko, to jest tylko bieganiem, no, czymkolwiek związane ze sportem.
2: To powiedzmy to jeszcze raz. Strongmeni wracają do Torunia, a wraz z nimi Tomasz Bator, nasz toruński albo około toruński najlepszy towar eksportowy w tej dziedzinie. Tomasz, kiedy pierwszy raz usłyszałeś o takiej inicjatywie, podejrzewam od Piotra, że zawody wracają i że pojawią się w Toruniu, co podejrzewam spowodowało błysk w twoim oku, żeby po raz kolejny wystartować.
4: Tak, pomysł zorganizowania zawodów pojawił się pod koniec zeszłego roku. Już tutaj z władzami miasta mieliśmy pewne ustalenia, doszło do porozumienia, także organizujemy. A co do mojego startu, no to w zasadzie podjąłem decyzję całkiem niedawno, w momencie jak Piotr powiedział mi, że wpisał mnie na listę zawodników.
2: Decyzja zapadła.
4: Tak, decyzja zapadła. Jestem po kontuzji, jestem po operacji, nie jestem jeszcze w takiej formie, jakbym chciał, w życiowej formie. No ale jako, że to zawody na mojej ziemi, no to wypadałoby wystartować i pokazać się mimo wszystko za jak najlepszej strony.
2: Ja teraz mogę, Tomek, zdradzić trochę kuchni, no bo rozmawiałem z Tomaszem o tych zawodach nadchodzących. Czego ty się obawiasz? Tego, że jak wystartujesz, to w trakcie zawodów ciężko będzie powiedzieć stop, pas, tylko lecimy do końca i walczymy o najwyższe cele.
4: No właśnie. Ja mam taki charakter, że no nie lubię po prostu odpuszczać, nie lubię rezygnować, nie lubię się zniechęcać jakimś tam bólem drobnym. No mam nadzieję, że nie skończy się to kontuzją.
2: A też za to mocno trzymamy kciuki, a to oznacza, o czym Tomasz Bator, reprezentant Torunia, też mówi, że zapowiadają się naprawdę niezwykłe emocje. Wraz z powrotem strongmanów, przypominamy, 26 lipca w Toruniu, w stawie Kontura, na Starówce, otwarte Mistrzostwa Polski Strongman Open i o tej właśnie imprezie, o tym wydarzeniu mówimy dziś w Kalejdoskopie. Za chwilę w kolejnej części wrócimy do tego tematu. Zostańcie blisko radia.
1: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Dzień dobry. Raz jeszcze witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziś bardzo, bardzo energetyczny, siłowy temat, bo mówimy o zawodach, które w Toruniu już 26 lipca, o otwartych mistrzostwach Polski Strongman Open 2026. U nas w studio organizator, również zawodnik, który wystartuje w tych zawodach. Panowie, tu zwracam się do Piotra, który zjeżdża w zasadzie kraj z tymi zawodami. Jakie to w tym roku będą miasta oprócz Torunia? Gdzie zawodnicy będą rywalizowali?
3: Nie organizujemy w tym roku 12 pucharów Europy, z czym finał jest w Inowrocławiu. Ustaliliśmy w ten sposób pomiędzy nami i wszystkimi tutaj organizatorami, że te działania będą dążyły do tego, żeby było to na całym terenie Polski. Głównie jesteśmy na Śląsku, Zakopane, Białystok, Poronin, Katowice, więc tutaj w tym przypadku jest to ta część Polski, bo tutaj na Mazury weszliśmy, to tak samo jak i Mrągowo, jak i Kisielice, jak i powiedzmy Mikołajki, Białystok, Augustów, więc tutaj w tym przypadku jest naprawdę wachlarz jest bardzo duży.
2: W której części tego kalendarza znajdują się zawody?
3: Indywidualne zawody Mistrzostw Polski to jest osobna impreza, to jest najbardziej prestiżowa impreza w ogóle w samym kalendarzu, bo to jest indywidualna nagroda, które zawodnicy wybieramy najsilniejszego Polaka, który też między innymi reprezentuje Polskę na imprezach międzynarodowych, czy Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, więc tutaj w tym przypadku to jest taka indywidualna, prestiżowa nagroda dla każdego zawodnika. Zawodnicy startują w całej Polsce, jak nie tylko w Polsce i poza granicą, tak jak jest Oskar Ziółkowski, reprezentuje Champions League, Adam Roszkowski, Champions League, Mateusz Kieszkowski, teraz chwilowo nieczynny, ale to jest nasz czołowy taki eksportowy temat, wicemistrz świata dwukrotny. Jest wielu chłopaków w kategorii U105, U110, więc to wszystko się spotka tutaj w Toruniu, więc tutaj właśnie jest to impreza, która będzie wszystkich kategorii, czy będzie skupiała wszystkie kategorie. I od 105 do Open, więc wybieramy tego najsilniejszego Polaka i tutaj właśnie w Toruniu.
2: Zapytam ciebie jako organizatora, jakie szanse upatrujesz w naszym reprezentancie miasta, w którym będą się odbywały te zawody. Jak widzisz szansę Tomasza w tych
3: Znam
2: zawodach?
3: Znam Tomka od wielu lat. Tomek jest bardzo zadziorny, bardzo waleczny, więc uważam, że był już wiele razy na pudle i był na Mistrzostwach Polski na pudle, więc uważam, że nie przekreślam nikogo. To jest na przykład, chodzi o to, że mieliśmy teraz Marka Czajkowskiego, czyli człowiek, który jest jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w Polsce i w niedzielę na przykład zerwał czworogłowy Uda. Więc tutaj w tym przypadku nie ma. Każdy ma szansę, to jest otwarte. Może przyjść trójboju siłowego, może być z kulturystyki, mogą przyjść ludzie z siłowni, nieważne. Chodzi o to, że ktoś, kto się czuje siły, można na tej imprezie też może ktoś wypłynąć. Więc tutaj w tym przypadku, tak by zrobił to 3 lata temu Oskar Ziółkowski, teraz najbardziej utytułowany zawodnik w trójboju siłowym w Polsce.
2: No to pytamy naszego reprezentanta, wracamy do Tomasza Batora, który wystartuje w tych zawodach. Tomek, któreś z tych zadań, które będą mieli zawodnicy do wykonania, jest twoją mocniejszą stroną, do któregoś musisz się przygotować jakoś bardziej? Przypomnijmy, ile to jest konkurencji?
3: 6 konkurencji.
2: Tomasz?
4: Tak, jest 6 konkurencji. Są wśród tych konkurencje, które lubię, takie jak na przykład przenoszenie tarczy 180-kilowej, schody, wnoszenie na schody elementów po 220 i 250 kilogramów.
2: Przepraszam, zapytam, na którym piętrze mieszkasz, bo to chyba dość istotne.
4: Na parterze.
2: Kurczę, ale trzymamy kciuki, no dobra.
4: Tak, ale są też konkurencje, których się obawiam. Obawiam się przede wszystkim ze względu na moją kontuzję, którą kończę leczyć. Będzie to przenoszenie joka, który waży 400 kilogramów, więc to będzie bardzo duże obciążenie na moje kolana.
2: Przepraszam, ile osób będzie ci pomagało w tym przenoszeniu?
4: No niestety nikt mi nie będzie pomagał, będę musiał sobie sam z tym poradzić.
2: Okej, dobra. Co jeszcze z tych ciekawych konkurencji? Już teraz pytam jako widz, który się pojawi na miejscu, jak wielu mieszkańców Torunia i turystów pewnie, którzy przecież w połowie wakacji będą, jakie widowiskowe konkurencje będzie można obejrzeć?
4: Tak, będzie też wyciskanie aksla nad głowę, to jest taka gruba rura i FI-55, także jest to bardzo niewygodny do złapania gryf. Na maksymalny ciężar, kto podniesie najwięcej kilogramów, ten wygrywa tą konkurencję. Będzie też konkurencja wiązana. Będą takie taczki, na które trzeba wrzucać elementy i przewieźć taczki na metę.
2: Ja tu widzę jeszcze przeciąganie auta. Będzie taka autopomoc?
4: Będzie przeciąganie auta. Będziemy przeciągać auto. Także myślę, że to jest też jedna z moich ulubionych konkurencji. Więc tutaj też się w tej konkurencji dość dobrze czuję.
2: Przeciągałeś ostatnio jakiś samochód albo przepychałeś?
3: Sąsiad.
4: Ostatnio mi się nie zdarzyło. W zimę tylko wypychałem z zaspy, jak się zakopałem, ale to takie nieduże autko, więc...
2: I też przygotowania były zimą już.
4: Tak, przygotowania były zimą.
3: Przypominamy, że te konkurencje nie powstały w ten sposób, że my sobie je wybraliśmy. Było losowanie w Myślenicach na pierwszym Pucharze Europy. Były losowanie tych konkurencji do Mistrzostw Polski. Losowane było na kamerach, więc bez żadnego jakiegoś układki. Więc myślę, że ja powiem dokładnie może więcej o tym losowaniu.
2: O właśnie, za chwilę powiemy sobie w kolejnej części naszej rozmowy o tym, jak te przygotowania do zawodów, które będą odbywały się w Toruniu, wyglądały. Zostańcie blisko radia.
1: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
6: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
5: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
6: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
7: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy!
8: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 5

0: 600 zł. Media Expert.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie Radia Gra, trwa długi weekend, a my towarzyszymy Wam z toruńskim kalejdoskopem i już za chwilę wrócimy do rozmowy Piotrka Olszowskiego. Zostańcie z nami.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Jesteśmy też na portalu gra.fm. Dzień dobry, raz jeszcze wszystkim mówimy tym, którzy być może dopiero do nas dołączyli, a może przysłuchują się tej rozmowie, którą prowadzimy na temat wydarzenia, które odbędzie się w Grodzie Kopernika już 26 lipca tego roku. W połowie wakacji, jeśli ktoś nie będzie na urlopie, to warto, żeby zaznaczył sobie takim dużym X-em albo taką kulą ciężką, bo oto w stawie komputera na toruńskiej starówce odbędą się zawody nie byle jakie. Otwarte Mistrzostwa Polski Strongman Open 2026. U nas są goście w studio, organizator Piotr Kwiatkowski oraz zawodnik Tomasz Bator, który weźmie udział w tych zawodach, będzie reprezentował Toruń. Godnie, mamy nadzieję. Za chwilę do tego wątku wrócimy, ale skończmy jeszcze wątek dotyczący tych konkurencji, które odbędą się, bo to są konkurencje, które zostały specjalnie na toruńskie zawody wylosowane. Rozumiem, że jest ich dużo, dużo więcej i sami pewnie też sprzed lat pamiętamy, że tych konkurencji było więcej.
2: Zawsze chcieliśmy, żeby to było transparentne, więc tutaj zrobiliśmy w ten sposób, że było losowanie na pierwszej Pucharze Europy w Myślenicach. Sześć konkurencji, którym było sześć koszyków, gdzie były na przykład konkurencje, które się ciągnie, dane elementy pcha, podnosi, powiedzmy konkurencje biegane, kulowe, i w tym momencie wybraliśmy sześć konkurencji z każdego koszyka po jednym i w tym momencie to co zobaczymy w Toruniu na zawodach Mistrzostw Polski, są to nie przypadkowe konkurencje, tylko konkurencje z losowania, które odbyły się 3 maja w Myślenicach.
1: 26 lipca w Toruniu będzie można się wybrać, kibicować. Rozumiem, że ten wstęp na zawody będzie darmowy. Nie myślę o zawodnikach, tylko tych, którzy będą się przyglądali, będą mocno kibicowali. Tomka chciałem zapytać, Tomasz, jak te twoje przygotowania, bo w ostatnich tygodniach będą wyglądały? Wspominałeś już o tym, że leczysz kontuzję, to na pewno jest najważniejsze, ale powiedz, te ostatnie dni czy tygodnie przed startem w zawodach strongmanów są obłożone jakimiś konkretnymi, wiesz, decyzjami u ciebie dotyczącymi tego, jak się żywisz, co pijesz, jak spędzasz czas, ile śpisz, może chodzisz do kina na komedię, na przykład mięśnie brzucha wtedy lepiej pracują, nie wiem.
3: Może odnośnie żywienia to ja się nie będę wypowiadał, bo dieta strongmana jest bardzo specyficzna. Po prostu dużo i wszystko. O, tak wygląda.
1: Naprawdę tak to wygląda?
3: Tak, tak to wygląda. Niestety, ale potrzebujemy bardzo dużą ilość kalorii. Około 5-6 tysięcy kalorii dziennie muszę jeść w okresie takich mocnych przygotowań. Więc no, mogę sobie pozwolić, żeby przekąsić czekoladę. Nie jest to obarczone żadnymi konsekwencjami.
1: Nie w kostkach, tylko w tabliczkach, rozumiem.
3: To oczywiście w tabliczkach.
1: A jak już tak się najesz, to i co wtedy robisz? Bo rozumiem, że siłownia oczywiście, ale nie tylko, pewnie pod chmurką też.
3: Głównie w ostatnich tygodniach będzie to trening na sprzęcie Strongman, czyli będę robił tylko te konkurencje, które są na zawodach. Czyli nie będę tak dużo trenował na siłowni, a więcej będę trenował na tym specjalistycznym sprzęcie, który właśnie będzie na zawodach. Czyli będę przeciągał auta, będę podnosił tarcze, będę przeciągał samochody, czyli wszystkie konkurencje, które będą na zawodach, będę musiał po prostu przetrenować.
1: Zawody trwają, cykl zawodów przez ten cały sezon, nazwijmy to umownie letni. Piotr, a co ci zawodnicy startujący w zawodach Strongman robią, kiedy sezon się kończy? Przychodzi jesień, zima, wiosna.
2: Przeważnie każdy zawodnik ma jakieś tam swoje zajęcia i firmy mają swoje i pracują gdzieś, bo w zależności to nie jest sport, no, może jest kilku zawodników na świecie z tej takiej batalii, jak tam powiedzmy, jak Mariusz Podzianowski w tej swojej złotej erze, że zajmowali się typowo sportem, bo było to opłacalne. No, Amerykanie bardzo mocno pokładają w tym bardzo duże nadzieje i mają naprawdę dużych sportowców, bardzo dobrze zarabiających, więc tutaj w Polsce raczej to raczej nie jest to takie opłacalne pod tym względem, ale więc to jest dla niektórych ludzi pasja. Jest może kilka nazwisk, tak jak Mateusz Kieliszkowski, czy Oskar Ziółkowski, którzy latają po świecie i zarabiają z tego jakieś tam większe pieniążki, bo po prostu są w top, na top 10 powiedzmy, a reszta raczej traktuje to jako no powiedzmy swoją życiową pasję, ewentualnie startując tutaj na zawodach, czy w Polsce, czy nawet tutaj na naszych krajach, czyli w krajach Słowacja, Czechy, no nie są tak wielkie pieniądze, żeby się z tego utrzymać.
1: I biorą się po prostu ci zawodnicy za pracę, różne zajęcia.
2: Oczywiście.
1: Na przykład.
2: Są instruktorami, są.
1: Pracują nad innymi, żeby tak zrobić z nich strongmanów, tak jak Tomek nade mną na przykład. Tomasz, dokładnie, myślisz, że mam szansę w kolejnym sezonie?
3: Oczywiście, myślę, że w przyszłym roku będziesz czołowym zawodnikiem. Zrobimy to.
1: Dobrze. To kącik humorystyczny mamy za sobą, a teraz jeszcze przejdźmy do, no, rzeczywiście trochę takiej sytuacji, w której ktoś by się przyglądał, bardzo młody człowiek, temu i chciałby zostać strongmanem. Tomasz, to jest łatwa robota, łatwy kawałek, nie mówię chleba, bo już mówiliśmy o tym, że to nie jest sposób na zarobek, ale jakaś pasja. To jest łatwa sprawa, być strongmanem?
3: No nie do końca. Przede wszystkim możliwości treningu są bardzo mocno ograniczone, bo sama siłownia tutaj nie wystarczy. Jest tutaj niezbędny ten trening na specjalistycznym sprzęcie Strongman. Ja sam zgromadziłem sobie ten sprzęt u siebie w domu, więc no niestety, ale na siłowniach można mieć tylko sztangę, maszynę, a takie rzeczy jak kule, wielkie opony i cały ten sprzęt, no to trzeba po prostu na własną rękę zgromadzić.
1: Ewentualnie można się zatrudnić w jakiejś wulkanizacji, prawda, koła, przenosić do większych pojazdów rolniczych.
3: Tak, tak, to w jakiejś wulkanizacji takiej, która obsługuje maszyny rolnicze i to te największe.
1: W kolejnej części naszej rozmowy, na którą bardzo serdecznie zapraszamy, wrócimy jeszcze raz do zawodów, przypomnę 26 lipca i taki mały przegląd jeszcze, na co publiczność, która przybędzie na te zawody, zapytamy też o której godzinie, bo to też bardzo istotne, na co publiczność będzie mogła liczyć, więc zostańcie blisko radia, za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: No

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM i na portalu gra.fm. Dzień dobry, cześć. Mówimy wszystkim, którzy być może dopiero dołączyli. Przypominamy, dziś w tej części Kalejdoskopu, w tej rozmowie mówimy o wydarzeniu, które zbliża się wielkimi krokami. W połowie wakacji, w samym środku lata, 26 lipca w Toruniu, na Starówce, w Stawie Komtura, otwarte Mistrzostwa Polski Strongman Open 2026. U nas w studio są organizator tego wydarzenia, Piotr Kwiatkowski.
3: Witam.
2: Dzień dobry,
3: serdecznie.
2: Cześć raz jeszcze. Tomasz Bator, który wystartuje w tych zawodach.
4: Witam serdecznie.
2: Reprezentant Grodu Kopernika, któremu podejrzewam najgłośniej kibice. Masz w ogóle jakieś takie swoje grono kibiców? Zbierasz już grupę wsparcia, która przyjdzie 26 lipca i będzie krzyczała Bator, Bator.
4: No myślę, że większość ludzi dowie się właśnie z radia na ten temat, że ja startuję, bo dopiero niedawno podjąłem o tym decyzję. Także myślę, że jakieś grono na pewno się zbierze.
2: Słuchajcie, podjęliśmy decyzję za Tomka, startuje, więc tak. Przyjdźcie kibicować. 26 lipca Strongmani, najsilniejsi faceci w tym, Tomasz, będą walczyli o pas, tak?
3: Tak, o pas mistrzowski, czyli tego najsilniejszego Polaka.
2: Mm-hmm, w stawie Komtura, ale nie tylko strongmeni będą atrakcją, bo tych atrakcji dla tych, którzy przebędą, będzie więcej. Tomasz, co tam się jeszcze ciekawego będzie działo?
4: Będzie pokaz sztuk walk z toruńskiego Fight Clubu, będzie stoisko fizjoterapeuty, gdzie będzie można sobie odbyć konsultacje, będzie pokaz breakdance'ów, będą najróżniejsze konkursy dla publiczności.
2: Ale takie konkursy dla publiczności rzeczywiście, że ktoś będzie mógł spróbować w jakimś stopniu tej konkurencji.
3: Oczywiście, spróbować się na tym sprzęcie, którym zawodnicy próbują, będą biegać, powiedzmy, nie wiem, przenosić, pchać.
2: Macie repliki styropianowe tego wszystkiego.
3: Nie, chcemy właśnie, żeby ludzie zobaczyli, żeby ta impreza była namacalna, żeby ktoś mógł podejść blisko zawodnika, zobaczyć dokładnie, z czym oni się zmagają, a nie na zasadzie, że mówimy, a to jest nadmuchane. Więc uważam, że podejść, my oczywiście będziemy nagradzać najlepszych śmiałków, więc uważam, serdecznie zapraszamy na to, bo to jest fajna zabawa, a zarazem miło spędzony czas popołudniowy z zawodnikami i myślę, tutaj w Toruniu to jest przepiękne miejsce, na które warto przyjść i dopingować naszych zawodników.
2: Ale oprócz tych ruchowych atrakcji, pokazów, będzie też cel charytatywny, bo będzie zbiórka, Tomasz. Tak. Na jaki cel?
4: Będzie zbiórka na Toruńską Fundację Nadzieja.
2: W ramach tej zbiórki, co dokładnie będzie się odbywało? To będzie po prostu zbiórka środków, czy jakieś licytacje?
4: No to będą najróżniejsze licytacje. Będzie też zbiórka środków, także chcemy tutaj z naszej strony wspomóc naszą toruńską fundację, zrobić coś dobrego. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie zebrać parę złotych.
3: Robimy to na co dzień, powiedzmy, robimy to w ciągu całego sezonu w każdym mieście w Polsce, więc uważam, zbieramy różne środki z różnymi fundacjami, licytujemy poszczególne gadżety, czy to są medale Mistrzostw Świata, Europy, czy to puchary, czy to będzie od różnych gwiazd, czy to od Dorody Rabczewskiej. Będziemy przygotowani na Toruń bardzo mocno, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Będzie dla każdego coś dobrego. Chcemy też wesprzeć, jako my, sportowcy, chcemy wesprzeć tą fundację, jak w całej Polsce, więc myślę, że tutaj też nam się uda jakieś pieniążki zebrać i pomóc tym potrzebującym.
2: No to nic, tylko mocno trzymać kciuki w takim razie za te gigantyczne atrakcje 26 lipca. Wrócę jeszcze do Tomka Batora, reprezentanta Torunia w tej rywalizacji. Jakoś te twoje przygotowanie będzie można śledzić u ciebie, nie wiem, na socjalach, gdzieś na Facebooku, Instagramie, jakieś treningi będziesz pokazywał po kawałku chociaż?
4: Ja to tak troszkę stronię od tych social mediów, za dużo mnie tam nie widać, no ale, no może powrzucam troszeczkę tych fragmentów moich przygotowań.
2: Czuję, że on nie chce po prostu pokazać, co tak naprawdę bym pokaże 26 lipca. No i okej, tego się trzymamy, w takim razie liczymy na rzeczywiście jak najlepsze wyniki i raz jeszcze przypominamy, 26 lipca w Toruniu w stawie Komtura. Te wyjątkowe. Otwarte Mistrzostwa Polski Strongman Open 2026. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę i widzimy się w stawie Komtura. Przypomnę, naszymi i waszymi gośćmi byli Piotr Kwiatkowski, właściciel Federacji Strongman Harlem, organizator tego wydarzenia w Toruniu.
3: Było mi bardzo miło. Dziękuję jeszcze.
2: Tomasz Bator, zawodnik, wicemistrz świata, drużynowy mistrz świata i Europy w kategorii do 105 kg. A jak teraz u ciebie, Tomek, z wagą jest w ogóle?
4: No teraz ważę troszeczkę więcej, około 115. Nie ma limitu wagowego tutaj. Już nie startuję w kategorii do 105 kg, tylko w tej kategorii otwartej, więc mogę sobie pozwolić, żeby troszeczkę więcej podjeść.
2: No to pewnie dlatego, że jesteś po śniadaniu jeszcze, a tak, przed siłownią. No, tak czułem. I Tomasz Bator, panowie byli naszymi gośćmi. Dziękujemy serdecznie i mówimy do zobaczenia 26 lipca w stawie Komtura na zawodach.
3: Do zobaczenia.
4: Do zobaczenia.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: Zbliżamy się do 13:00, dobiega końca nasz program. Marta Manerowska w imieniu dziennikarzy Radia Gra dziękuję za uwagę. Jeżeli wracacie z długiego weekendu, to oczywiście życzymy Wam bezpiecznych powrotów do domu. Dobrego dnia, do usłyszenia jutro.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Po reklamie.

0: Bruno Mars w Radiu Gra. Żegnaliśmy się jeszcze w maju, a to już czerwiec w kalendarzu, a czerwiec to numerologiczna siódemka. A siódemka to liczba tajemnicza, trochę jak ketchup bez etykiety. Niby znamy ten smak, ale nie wiadomo, co nas tak naprawdę czeka. To co ta siódemka nam przyniesie? No my już trochę wiemy i zaraz wam powiemy. Nie uciekajcie daleko.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
7: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Ace of Base gra nam w to niedzielne popołudnie. Czerwiec to wibracja siódemki, mówiliśmy już o tym, a to oznacza, że w czerwcu rozum wygrywa z sercem. No i to jest podobno taki idealny moment, żeby ogarnąć papiery, jakiś kurs online, garderobę, no i sprawy urzędowe, no bo teraz jest szansa, żeby odejść od okienka z uśmiechem, a nie z zawałem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No to żeby nie było tak kolorowo, sprawy sercowe będą musiały poczekać na lipiec. Najlepsze dni czerwca to 16, 25, no i dzisiaj, czyli 7, wykorzystajcie go dobrze.

0: No i tak dokładnie brzmi ten weekend. Wysoka temperatura, ale za to przelotne opady i burze na zmianę ze słońcem. Dokładnie taka była ta czerwcówka w całym kraju, czyli można było znaleźć takie mokre momenty, które ucieszyły ogrodników i działkowców. No i takie okno grillowe, czyli taką przerwę między deszczem a deszczem, kiedy można było wynieść grilla. Udało wam się wbić?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.
11: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

No i tak muzycznie w niedzielne popołudnie Roxy Węgiel, a hity pełne energii zagrają także świetnie po 14 w Radiu Gra, więc bądźcie blisko radia, żeby się oczywiście o tym przekonać. Radio Gra.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.

I tak kręci się ta niedziela. Sylwia Pawłowska, witajcie. Jesteśmy po 14:00. Mamy leniwe, niedzielne popołudnie. No i aż trudno uwierzyć, że jutro znowu poniedziałek. No i niestety, budzik jutro znowu zadzwoni. Ale mamy radę, spokojnie, niech sobie dzwoni. Nie odbierajcie, oddzwonicie później.

0: komody, o takie idealne na spacer z radiem. A czy są jeszcze tam po drugiej stronie tacy, którzy nie sięgnęli, powtarzam, nie sięgnęli od rana po czarny boski napój zwany kawą? A to, kochani, błąd, mówią badacze, ale spokojnie, to jest taki błąd, który w każdym momencie można naprawić. Receptę podamy za chwilę.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

To Shakira i hity pełne energii. Kawa znowu wjechała na języki badaczy. Najnowsze badania mówią jasno, 1 do 3 filiżanek kawy dziennie równa się dłuższe i szczęśliwsze życie. Kawa podobno nie tylko stawia na nogi i robi dobrze mózgowi czy psychice, ale to też przepis na to, żeby być wiecznie młodym, czyli starzeć się jak wino, a nie jak mleko.

0: Dynamite Manam w Radiu Grano. Umówmy się, ten miniony nie był może wyjątkowo zimny, ale za ciepły to on też niestety nie był. Niedziela nam gra w domu, samochodzie, gra nam na spacerze, na rowerze, a może nawet gra do poobiedniej drzemki. Spokojnie, kochani, każdy sposób jest dobry, żeby trochę wypocząć. Macie swój? No, z nami można wszystko. Można się też odrobinkę ponudzić.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Tu Radio Gra, jesteśmy przed 15. Okazuje się, że 30% pracowników na świecie zamiast wyszukiwarki Google korzysta już z AI. No i to nawet kilka razy w tygodniu. A co piąty pracujący zadaje sztucznej inteligencji pytania codziennie. No i na to wygląda, że AI robi większą furorę niż ekspres do kawy. U was w pracy też?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
4: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media.

0: start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: Wielosztuki w RTV.

My Love i Kygo w Radiu Gra. Witajcie w czerwcu, miesiącu pięciu poniedziałków. Jutro już drugi z nich, a jak wbije piąty, to nie tylko wjedzie nam na niebo truskawkowy księżyc, ale to także znak, że mamy wakacje. No i pewnie tego piątego poniedziałku to dzieciaki nie mogą się już doczekać. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie.

0: To taki popołudniowy Alvaro Soler w Radiu Gra. Mamy czerwiec, jeszcze kilkanaście dni dzieli nas od wakacji i urlopów, a wolne dni w lecie to jest taki idealny moment, żeby trochę poleniuchować. Ale zanim wakacje i noce pełne komarów, to zdecydowanie wcześniej warto pogapić się w niebo. Dlaczego? O tym za chwilę.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

taki idealny bicik do samochodu. Calvin Harris w Radiu Gra. Czerwiec sobie płynie, za chwilę wakacje, ale zanim rzucimy się na leżaki i te ogromne, dmuchane flamingi, no to pod koniec czerwca będziemy mieli nieziemską okazję do tego, żeby pogapić się w niebo. Dokładnie 29 czerwca wjeżdża nam truskawkowy księżyc w Strzelcu, czyli to jest taki idealny czas na randki. I to wcale nie są żarty. Szykujcie truskawkowe lornety.

0: Nigdy nie przeminę.
1: To Sidney Pollack u nas. Podobno 9 godzin snu to jest to, czego nam potrzeba. Nie 7, nie 5, ale właśnie 9 sprawia, że jesteśmy wypoczęci. No i mamy chęć na kolejny dzień. To może przed poniedziałkiem warto spróbować.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 13 czerwca od 15 do 20 zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wymienialnię tradycji Piknik Międzykulturowy. W programie prezentacje folkloru polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, chińskiego i tureckiego. Tradycyjne zabawy, pieśni oraz tańce, pokazy strojów, zdobnictwa, kramy z rękodziełem i przysmakami. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jedziemy?
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: czerwca. Strasznie dużo jakoś tego lata w czerwcu, prawda? Ale tak w ogóle, żeby było sprawiedliwie, to lato powinno trwać aż do grudnia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
7: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
7: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Po reklamie.

Hity pełne energii i Jennifer Lopez w Radiu Gra. Sylwia Pawłowska, witajcie po 16. Mamy czerwiec i jesteśmy dokładnie między tą najbardziej ulubioną porą roku Polaków, a tą ulubioną najbardziej. Szczegóły zdradzę wam za chwilę. Zostańcie blisko.

0: No i proszę, są takie kawałki, dla których robimy głośniej, dni i tygodnie, na które czekamy, no i takie pory roku, które lubimy bardziej. A jaka jest ta wasza ulubiona?
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Wielosztuki w RTV.

0: Jesteście z Radiem Gra. Gdyby ktoś zadał wam pytanie, jaka jest wasza ulubiona pora roku, no statystyki nie kłamią, lato zgarnie złoto. Aż 51% ankietowanych nie ma wątpliwości, kochamy upał, krótkie portki i urlopy nad jeziorem. Wiosna wskakuje na drugie miejsce z wynikiem 33%, to wiadomo, kwiatki, zieleń, brąz dla jesieni, ale tutaj raczej bez fajerwerków, a zima, no tylko dla morsów i fanów cebulowania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No bo kto lubi minusy za oknem, nakładanie ciuchów warstwami, no i szukanie rękawiczek o 7 rano, prawda? Jest!

0: weekendu. Zaraz wracamy do hitów pełnych energii. Nie uciekajcie daleko.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Robert Chojnacki i Piasek w Radiu Gra. Wakacje prawie w kalendarzu. Też miałyście do lipca zrzucić 5 kg, a zostało wam jeszcze 9? Dziewczyny, spokojnie. Badania dowodzą, że kobiety z nadwagą żyją dłużej. No, dłużej przynajmniej od tych mężczyzn, którzy tę nadwagę skomentowali.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem.

0: dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Po reklamie.

0: Rynek Staromiejski w Toruniu, serce starego miasta z historią w tle. Rynek Staromiejski w Toruniu to miejsce, które od wieków wyznacza rytm życia miasta i stanowi jego centralny punkt. Plac o wymiarach 109 na 104 metry to nie tylko świadek burzliwej historii, ale także scena, na której rozgrywały się najważniejsze wydarzenia społeczne, handlowe i kulturalne Torunia. W samym centrum rynku dumnie wznosi się monumentalny gmach Ratusza Staromiejskiego, będący jednym z najcenniejszych zabytków tego miasta. Początki i rozwój rynku, historia rynku staromiejskiego sięga połowy XIII wieku. W 1251 roku, gdy zapadła decyzja o rozbudowie Torunia w kierunku północno-zachodnim, wytyczono nowy plac, który miał stać się głównym punktem miasta. Wcześniej funkcję tę pełnił teren zajmowany obecnie przez Katedrę Świętych Janów, dawniej Farę Staromiejską. Co ciekawe, rynek staromiejski nie charakteryzuje się typową dla średniowiecznych miast regularnością planu. Wynika to z dwufazowego rozwoju starego miasta, co łatwo zauważyć, porównując toruński rynek z bardziej symetrycznym placem nowego miasta. Zaledwie z dwóch narożników rynku staromiejskiego, północno- i południowo-wschodniego, wychodzą po dwie ulice, odpowiednio Chełmińska i Szewska oraz Żeglarska i Szeroka. Pozostałe narożniki są punktami wyjścia tylko dla jednej ulicy. Z północno-zachodniego wychodzi ulica Panny Marii, a z południowo-zachodniego ulica Różana. Zabudowa śródrynkowa i funkcje placu od 1259 roku. W centralnej części placu zaczęła powstawać zabudowa śródrynkowa, która na przestrzeni wieków przekształciła się w dzisiejszy ratusz staromiejski po licznych przebudowach. Rynek przez długi czas pełnił przede wszystkim rolę ogromnego placu targowego. Każda część rynku była przyporządkowana określonym towarom, na przykład południowo-wschodni narożnik służył jako targ warzywny. W XVII wieku, a dokładnie w 1741 roku, rynek staromiejski został wybrukowany, co znacząco poprawiło komfort codziennego funkcjonowania tego miejsca. Przemiany społeczne i komunikacyjne w okresie międzywojennym, rynek staromiejski zamieszkiwali głównie kupcy. Około 1932 roku zaczęli przeważać urzędnicy. Z inicjatywy kupców wybudowano wówczas linię tramwajową przebiegającą przez rynek, co uczyniło go ważnym węzłem komunikacyjnym miasta. Wcześniej rynek staromiejski był miejscem postoju konnych omnibusów, a na początku XX wieku pierwszym postojem taksówek. W czasie II wojny światowej architekt Hans Delgast opracował projekt ujednolicenia zabudowy rynku, jednak nie został on w pełni zrealizowany. Rynek bywał także miejscem wymierzania kar. Przy pręgierzu dokonywano straceń i publicznych kar. W najbardziej reprezentacyjnej części rynku, w zachodniej pierzei zwanej Placem Turniejowym, odbywały się różnego rodzaju uroczystości i imprezy okolicznościowe. Architektoniczne perełki rynku staromiejskiego, rynek staromiejski, otaczają zabytkowe kamienice i gmachy, z których wiele stanowi o wyjątkowym charakterze tego miejsca. Najważniejsze z nich to Ratusz Staromiejski, jeden z najważniejszych symboli Torunia, wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku w obecnym kształcie od 1391 roku. Przylegająca do ratusza wieża pochodzi z 1385 roku. Dziś mieści się tutaj Muzeum Okręgowe. Dwór Artusa, gdzieś obecny gmach, oddano do użytku 12 grudnia 1891 roku. Na tym miejscu już od XIV wieku funkcjonował Dwór Artusa, który rozebrano w 1802 roku. Kolejny budynek powstał w 1829 roku, jednak również został wyburzony, by w 1889 roku ustąpić miejsca obecnej konstrukcji. Dawna komendantura twierdzy Toruń, zbudowana w 1820 roku na miejscu dawnych kamienic patrycjuszowskich, utrzymana w klasycystycznej stylistyce. Kościół Świętego Ducha, dawny kościół ewangelicki, poświęcony w 1756 roku, od 1945 roku należy do zakonu jezuitów. Kamienica pod Aniołem, pierwotnie gotycka, przebudowana w XVIII wieku, niegdyś należąca do burmistrza Jana Zimmermana. Kamienica pod Lwem, zespół dwóch kamienic połączonych na początku XX wieku. Kamienica przy numerze 36 powstała w XIV wieku, a po II wojnie światowej mieścił się tam dom towarowy PDT. Kamienica pod gwiazdą, gotycka, z przebudowami z XVI i XVII wieku. Krótko należała do Filipa Kallimacha, włoskiego humanisty. Gmach poczty głównej, neogotycki budynek z 1884 roku, do dziś pełni funkcję poczty. Pałac Meissnerów, dawny pałac miejski z 1739 tego roku obecnie mieści ognisko pracy pozaszkolnej Dom Harcerza. Rynek dziś, tradycja spotyka nowoczesność. Rynek staromiejski w Toruniu to nie tylko zabytek i muzeum pod gołym niebem, ale także tętniące życiem miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Współcześnie na rynku odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, jarmarki i festiwale, które przyciągają tłumy. To tutaj bije serce miasta, a historia splata się z codziennością. Spacer po rynku staromiejskim to niezwykła podróż przez wieki, od średniowiecznych tradycji handlowych przez burzliwe czasy wojen i przemian społecznych, aż po współczesność, w której tradycja harmonijnie współistnieje z nowoczesnością. Rynek staromiejski pozostaje niezmiennie najważniejszym punktem Torunia i jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie Polski.
1: Radio Gra. Hity pełne energii. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Legenda toruńskiego speedwaya Wiesław Jaguś. Filigranowy wojownik z wielkim sercem. W świecie żużla nie brakuje barwnych postaci, ale są takie nazwiska, które na stałe zapisały się w historii jednej drużyny. W Toruniu przez niemal dwie dekady kibice dopingowali zawodnika, który nie imponował warunkami fizycznymi, lecz zyskiwał uznanie niezwykłą ambicją, pracowitością i bezgranicznym oddaniem klubowym barwom. Wiesław Jaguś, bo o nim mowa, to postać, która stała się ikoną Apatora Toruń i symbolem sportowej niezłomności. Swoją przygodę z czarnym sportem Wiesław Jaguś rozpoczął w roku 1992, kiedy to po raz pierwszy założył plastron toruńskiego Apatora. Choć wielu obserwatorów zwracało uwagę na jego niepozorną sylwetkę, szybko udowodnił, że liczy się nie wzrost, a serce do walki. Debiutował 20 kwietnia tego samego roku, mając zaledwie 16 lat. Już w pierwszym ligowym starcie pokazał charakter. Mimo że nie udało mu się dogonić doświadczonych rywali, zyskał sympatię wymagającej toruńskiej publiczności. Jego nieustępliwość i determinacja sprawiły, że w krótkim czasie wyrósł na jednego z filarów zespołu. Szybko okazało się, że Apator zyskał nie tylko świetnego zawodnika, ale także człowieka o niespotykanej skromności i klasie. Współpracownicy i trenerzy podkreślali, że poza torem Jaguś był zawsze wycofany, stonowany, nie szukał rozgłosu. To był zawodnik absolutnie wybitny w swoich czasach, wykazujący się postawą szlachetną i godną wobec wszystkich otaczających go osób, wspominał Władysław Gollop. W roku 1996, kończąc wiek juniora, Wiesław Jaguś sięgnął po srebrny kask, a także wystartował w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie zakończył zawody na 14 pozycji. To był początek jego sukcesów, które przez kolejne lata przynosiły chlubę toruńskiemu klubowi. W jego karierze nie brakowało jednak trudnych chwil. W roku 1997 poważna kontuzja odniesiona podczas eliminacji Mistrzostw Świata w Częstochowie na długo wykluczyła go ze startów. Po powrocie na tor powoli odzyskiwał dawny błysk, a już rok później w finale indywidualnych Mistrzostw Polski wywalczył brązowy medal. W kolejnych latach Jaguś konsekwentnie budował swoją pozycję w zespole. Był zawodnikiem, na którego zawsze można było liczyć, niezależnie od sytuacji drużyny. Gdy z Apatora odchodzili kolejni liderzy, Mirosław Kowalik, Jacek Krzyżaniak, Tomasz Bajerski czy Robert Sawina, on trwał na posterunku, wierny klubowym barwom. Nawet nie dopuszczał myśli, że mógłby zmienić drużynę, podkreślał były trener Jan Zombik. Sezon 2006 był dla Jagusia wyjątkowy. Na torze w szwedzkiej Wetlandzie wywalczył awans do cyklu Grand Prix, a kilka dni później zdobył srebrny medal indywidualnych Mistrzostw Polski. W rozgrywkach ligowych to właśnie jego postawa wielokrotnie decydowała o utrzymaniu Apatora w najwyższej klasie rozgrywkowej. Debiut w cyklu Grand Prix w kolejnym sezonie był spełnieniem sportowych marzeń. Na włoskim torze w Terenzano zajął 3. miejsce. Niestety upadek podczas Grand Prix w Eskilstunie w 2007 roku był początkiem końca sportowej kariery Jagusia. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że powrót do pełnej sprawności był niemożliwy. Choć wrócił na tor, nie był już tym samym zawodnikiem. W roku 2008 zdobył z reprezentacją Polski srebrny medal drużynowego Pucharu Świata. Największy międzynarodowy sukces w jego dorobku. Ostatecznie w listopadzie 2010 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej. Decyzja ta wywołała zaskoczenie i smutek wśród kibiców, którzy byli przekonani, że mógłby jeszcze przez kilka lat stanowić o sile zespołu. Żużel to nie szachy. W pewnym momencie trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość. Ja ten moment poczułem i nie żałuję tej decyzji, tłumaczył Jaguś. Przez 19 sezonów Wiesław Jaguś wystąpił w 309 spotkaniach ligowych Apatora. Rozegrał 1433 biegi, zdobywając 2520,5 punktu oraz 223 bonusy. Aż 461 razy mijał linię mety na pierwszym miejscu. 398 razy był drugi, 342 razy trzeci, a 191 razy kończył na czwartym miejscu. Jaguś był dwukrotnym drużynowym mistrzem Polski w sezonach 2001 oraz 2008, a także pięciokrotnie zdobywał srebrny medal i trzykrotnie brązowy. Jego średnia biegowa ze wszystkich lat wyniosła 1,759, a najwyższą zanotował w sezonie 1900.
1997. 2,259. Na liście wszechczasów toruńskiego klubu pod względem zdobytych punktów ustępuje jedynie legendarnemu Wojciechowi Żabiałowiczowi. Wiesław Jaguś był zawodnikiem, który przez całą karierę pozostał wierny jednemu klubowi. Takie historie dzisiaj należą już do rzadkości. Po zakończeniu kariery całkowicie odciął się od żużla, poświęcając się prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Koledzy z Toru wspominają go jako człowieka ambitnego, lojalnego i niezwykle koleżeńskiego, choć nieco zamkniętego w sobie. Bez pamięci o takich postaciach nie da się budować przyszłości. Wiesław Jaguś to przykład sportowca, który nie tylko osiągał sukcesy na torze, ale też pozostawił po sobie trwały ślad w sercach kibiców. Jego historia to opowieść o pasji, lojalności i niezwykłej sile charakteru.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Rudak. Historia, rozwój i współczesność jednej z najstarszych dzielnic Torunia. Pierwsze ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszego Rudaka pochodzą z późnego paleolitu, czyli sprzed około 9000 lat przed naszą erą. Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że już wtedy ludzie osiedlali się nad Wisłą, korzystając z jej bogactw. Jednak historia pisana Rudaka zaczyna się dużo później. W styczniu 1230 roku książę Konrad Mazowiecki przekazał te tereny zakonowi krzyżackiemu, co było początkiem nowych dziejów osady. Pierwsze oficjalne wzmianki o Rudaku pojawiają się w dokumentach z 1340 roku, gdzie wieś występuje pod nazwami Rodackie, Rodeckie lub Rodek. Co ciekawe, sama nazwa wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza zakątek po wykarczowanym lesie. Wieś była zarządzana przez sołtysa, a pierwszym znanym zasadźcą był Gering, sprowadzony tu jeszcze przed połową XIV wieku. Niestety w 1410 roku Rudak został doszczętnie zniszczony przez wojska polskie podczas działań wojennych. Po zawarciu pokoju mełneńskiego w 1422 roku Rudak wrócił w granice Polski. Niedługo później, od 1435 roku, miejscowość stała się częścią diecezji kujawsko-pomorskiej, a po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku weszła w skład starostwa dybowskiego w województwie inowrocławskim jako wieś królewska. W kolejnych wiekach wieś przeżywała zarówno okresy rozkwitu, jak i upadku. Szczególnie dotkliwe były zniszczenia w XVI wieku oraz spustoszenia wojenne. W 1598 roku mieszkańcy Rudaka wraz z sąsiadami ze Stawek i Podgórza rozpoczęli budowę kościoła parafialnego. W XVII wieku wieś zaczęła się odbudowywać. Pojawili się osadnicy holenderscy z Niderlandów i Fryzji, głównie menonici, którzy zasłynęli z zapału do pracy i nowoczesnych metod gospodarowania. To właśnie oni zapoczątkowali produkcję cegły strycharskiej i rozwój rolnictwa na terenach dzierżawionych od starostwa. Kolejne przełomowe wydarzenia dla Rudaka nadeszły wraz z rozbiorami Polski. W 1793 roku wieś została włączona do Prus Zachodnich. Przez następne dekady Rudak doświadczał licznych przemarszów wojsk, oblężeń i zmian przynależności państwowej od księstwa warszawskiego po powrót pod panowanie pruskie na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Trudne czasy nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, a wielu mieszkańców utrzymywało się z przemytu do Imperium Rosyjskiego. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero po wybudowaniu pierwszej cegielni w 1862 roku i uruchomieniu linii kolejowej Toruń-Aleksandrów w 1865 roku. Budowa fortów kolejowych i rozwój infrastruktury drogowej oraz wodnej napędzały lokalną gospodarkę. W tym okresie Rudak był zamieszkany głównie przez ewangelików, którzy stanowili trzon lokalnej społeczności. W 1902 roku rozpoczęto budowę świątyni ewangelickiej w stylu neogotyckim, którą ukończono i poświęcono 7 lat później. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Rudak znalazł się w granicach nowego państwa. W Forcie 15 organizowano obozy internowania, a sama wieś rozwijała się społecznie i edukacyjnie. Działała tutaj siedmioklasowa szkoła podstawowa, ochotnicza straż pożarna oraz Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. W 1936 roku północną część Rudaka włączono do Podgórza, a stamtąd w 1938 roku do granic Torunia. W czasie II wojny światowej wieś była miejscem zamieszkania Volksdeutschów, a w tutejszych fortach funkcjonował stalag dla jeńców wojennych i obóz pracy dla ludności pochodzenia niemieckiego oraz Polaków oskarżonych o kolaborację. Tragiczne losy mieszkańców i przymusowych robotników są jednym z najmroczniejszych rozdziałów w historii Rudaka. Po zakończeniu działań wojennych Rudak przeszedł kolejną transformację. Parafia ewangelicko-unijna została rozwiązana, a jej majątek przejęła parafia katolicka świętych apostołów Piotra i Pawła. W 1945 roku otwarto nową parafię Opatrzności Bożej, która przez lata obejmowała coraz mniejszy obszar w wyniku wydzielania nowych parafii w okolicznych miejscowościach. Przemysł cegielniany przeszedł w ręce państwa i został połączony w miejskie zakłady ceramiczne, a w latach 90. XX wieku doszło do prywatyzacji i przejęcia zakładu przez austriacki koncern Wienerberger Po. W wojnie swoje miejsce znalazła tu także armia. Stacjonowała tu 6. Warszawska Brygada Artylerii Armat, przemianowana później na 6. Toruńską Brygadę Artylerii. Dziś budynki wojskowe pozostają pod zarządem Agencji Mienia Wojskowego. W 1966 roku powstała szkoła szkoła podstawowa nr 17, która do dziś pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Współczesny Rudak to przede wszystkim dzielnica domów jednorodzinnych, które powstawały głównie w latach 90. ubiegłego wieku. Przestrzeń uzupełniają ogromne ogrody działkowe o powierzchni około 100 hektarów oraz pozostałości przemysłu ceramicznego w południowej części dzielnicy. Charakterystyczne dla krajobrazu są także dawne kopalnie gliny i nowoczesne zakłady produkcyjne. Rudak to nie tylko fragment Torunia, to żywa, wielowarstwowa opowieść o ludziach, przemianach i sile lokalnej społeczności.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

Rynek Nowomiejski w Toruniu, serce Nowego Miasta z ponad 700-letnią historią. Rynek Nowomiejski w Toruniu to miejsce, które od ponad 760 lat stanowi centralny punkt tętniącego życiem Nowego Miasta. Jego historia sięga roku 1264, kiedy to wraz z lokacją Nowego Miasta Torunia wytyczono kwadratowy plac o niezwykle charakterystycznym układzie urbanistycznym, który do dziś zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kwadratowy układ, zaskakujące proporcje i sieć ulic plac Rynku Nowomiejskiego ma kształt niemal idealnego kwadratu o bokach mierzących około 95 metrów. Wyróżnia się nie tylko swoimi proporcjami, ale także nietypowym usytuowaniem boków. Są one ustawione ukośnie względem głównych stron świata. Każdy z czterech narożników placu jest punktem wyjścia dla dwóch prostopadłych ulic, które stanowią przedłużenia Pierzei. I tak, z narożnika wschodniego wybiega ulica Szpitalna oraz ulica Świętego Jakuba, z południowego ulica Browarna i Ślusarska, z zachodniego ulica Królowej Jadwigi oraz Prosta, a z północnego ulica Sukiennicza oraz ulica Świętej Katarzyny. Wschodni narożnik rynku sąsiaduje z jednym z najważniejszych zabytków sakralnych Torunia, kościołem Świętego Jakuba. Zabudowa rynku. Od gotyckiego ratusza po nowoczesność centralny punkt Rynku Nowomiejskiego od wczesnego XIV wieku zajmował monumentalny ratusz nowomiejski. Był to budynek wielofunkcyjny, mieszczący zarówno salę posiedzeń Rady Miejskiej, jak i sąd ławniczy, kancelarię, sukiennice, ławy chlebowe, a w piwnicach piwiarnie oraz więzienie. Po połączeniu Starego i Nowego Miasta w roku 1454 ratusz stał się pomocniczą siedzibą władz miejskich, a następnie przekształcono go w magazyn. W roku 1668 po przejęciu przez ewangelicką gminę nowomiejską kościoła Świętego Jakuba ratusz został zaadaptowany na świątynię luterańską pod wezwaniem Świętej Trójcy. Przekształcony na gotycki kościół służył mieszkańcom aż do początków XIX wieku. W związku ze złym stanem technicznym budynku zapadła decyzja o wzniesieniu nowego zboru. Projekt przewidywał wykorzystanie części dawnych murów, jednak ostatecznie powstał zupełnie nowy budynek w stylu neoromańskim według projektu Karla Friedricha Schinkla. Ukończony w roku 1824 przez niemal 100 lat służył ewangelikom, a następnie od roku 1927 do 1939 był cerkwią prawosławną. Dziś mieści się tam siedziba Fundacji Tumult, która kontynuuje tradycję kulturalną tego miejsca. Kamienice, gospody i domy weselne, codzienność Nowego Miasta. Rynek Nowomiejski otaczają kamienice, które od wieków były własnością najzamożniejszych mieszkańców tej części miasta. W przeciwieństwie do Starego Miasta, Nowe Miasto miało bardziej rzemieślniczy niż kupiecki charakter, co znalazło odzwierciedlenie w nieco skromniejszej architekturze domów. W miejscu dzisiejszej kamienicy o numerze 10 aż do połowy XVIII wieku funkcjonowały ławy mięsne, niewielkie stoiska handlowe o szerokości niespełna 5 metrów, rozciągające się przez całą długość bloku aż do ulicy Wielkie Garbary. Przy rynku działały również dwie z ponad 20 karczm Nowego Miasta. Gospoda pod Modrym Fartuchem oraz gospoda murarska w XVI wieku w miejscu obecnej kamienicy o numerze 25 powstał nowomiejski dom weselny, który przez lata gościł liczne uroczystości mieszkańców. Wielokrotne pożary, m.in. w latach 1413 i 1455, wojny krzyżackie w XV wieku, a także zniszczenia szwedzkie i napoleońskie sprawiły, że do dziś przetrwało niewiele oryginalnych średniowiecznych budynków. Większość zachowanych kamienic zawdzięcza swój obecny wygląd przebudowom z czasów nowożytnych i XIX wieku. Rynek Nowomiejski w XX wieku i jego ochrona w okresie międzywojennym Rynek Nowomiejski zamieszkiwali głównie kupcy. W czasie II wojny światowej architekt Hans Delgast opracował projekt ujednolicenia zabudowy placu, jednak nie został on zrealizowany w całości. Od roku 1961 wszystkie pierzeje Rynku Nowomiejskiego oraz fasady domów narożnych są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A przez 1371. Dzięki temu miejsce to cieszy się szczególną ochroną konserwatorską i zachowuje swój niepowtarzalny klimat oraz historyczny charakter. Dziś Rynek Nowomiejski to nie tylko świadek wielowiekowych dziejów Torunia, ale także przestrzeń tętniąca życiem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Spacerując po jego brukowanych uliczkach, można poczuć atmosferę dawnych czasów i odkryć niezwykłe historie, które składają się na unikalną tożsamość tej części miasta.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Toruń, miasto o bogatej historii i tradycjach militarnych, zapisał się w dziejach polskich sił zbrojnych jako istotny ośrodek wojsk balonowych. Choć dziś loty balonem kojarzą się głównie z rekreacją i sportem, w pierwszych dekadach XX wieku balony odgrywały kluczową rolę w działaniach wojennych, zwiadzie i obserwacji. Toruń stał się jednym z najważniejszych miejsc rozwoju tej formacji, a pamięć o baloniarzach jest tu pielęgnowana do dziś. Historia wojsk balonowych w Toruniu sięga okresu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Już w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, baloniarze odegrali znaczącą rolę w działaniach frontowych. Po zakończeniu wojny, ze względu na strategiczne położenie Torunia i istniejącą infrastrukturę z czasów pruskich, miasto zostało wybrane na siedzibę polskich oddziałów balonowych. Baloniarze korzystali z dawnych koszar przy obecnej ulicy Sienkiewicza, portu sterowcowego przy dzisiejszej ulicy Balonowej i hali balonowej w pobliżu Podgórza. Rozbudowana infrastruktura sprzyjała rozwojowi tej wyjątkowej formacji. W Toruniu działały kluczowe ośrodki szkoleniowe dla baloniarzy. W latach 1921-1924 funkcjonowała tu Centralna Szkoła Balonowa, która kształciła pierwszych oficerów nowo powstałej formacji. Następnie od 1924 roku swoją działalność rozpoczęła Szkoła Podchorążych Rezerwy Wojsk Balonowych, która przez kolejne 15 lat przygotowywała następne pokolenia specjalistów. W tym okresie jednostka przeszła ewolucję organizacyjną. Od 1924 do 1929 roku istniał Batalion Balonowy, a od 1929 roku do wybuchu II wojny światowej pierwszy Batalion Balonowy. Szkolenia obejmowały nie tylko obsługę balonów obserwacyjnych, ale także naukę nawigacji, meteorologii, łączności oraz taktyki wykorzystania balonów w działaniach wojennych. Kadra toruńskiej jednostki balonowej szybko zyskała renomę w całej Polsce, a Toruń stał się swoistą kuźnią podniebnych specjalistów. Wśród żołnierzy pierwszego Batalionu Balonowego żywa była pamięć o kolegach poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Dla upamiętnienia ich ofiary z inicjatywy samych żołnierzy i dzięki ich składkom wzniesiono w 1937 roku pomnik poległych żołnierzy wojsk balonowych. Monument znalazł swoje miejsce na wzniesieniu zamykającym aleje w Parku Miejskim na bydgoskim Przedmieściu, obecnie Aleja Bogusława Magiery. Rzeźba wykonana przez Michała Kamieńskiego przedstawiała orła zrywającego się do lotu, trzymającego wieniec spleciony kotwicą, symbolikę ściśle związaną z wojskami balonowymi. Pomnik szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc pamięci w Toruniu, a także ulubionym celem spacerów mieszkańców. Niestety po zajęciu miasta przez Niemców we wrześniu 1939 roku monument został zniszczony. Okupanci nie chcieli, by patriotyczna symbolika przetrwała w przestrzeni publicznej. Po zakończeniu II wojny światowej przez długie dekady nie udało się przywrócić pomnika poległych baloniarzy. Władze komunistyczne nie były zainteresowane odbudową monumentu, który przypominał nie tylko o walce z Rosją bolszewicką, ale również o udziale polskich baloniarzy w działaniach po stronie aliantów. Wraz z degradacją parku na bydgoskim Przedmieściu pamięć o wojskach balonowych powoli zanikała, choć wśród mieszkańców Torunia i pasjonatów historii przetrwała na dawnych fotografiach i w opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dopiero po wielu latach, w 2017 roku, pojawiła się inicjatywa odbudowy pomnika. Zaangażowanie lokalnych społeczników, wsparcie samorządu, Instytutu Pamięci Narodowej, a także darczyńców z kraju i zagranicy sprawiły, że projekt nabrał realnych kształtów. Rekonstrukcja monumentu została przeprowadzona z wielką dbałością o szczegóły. Wykorzystano zachowaną dokumentację archiwalną, a także ponownie wykonano rzeźbę orła, którą odlał znany toruński artysta. Prace budowlane poprzedziły badania archeologiczne, które pozwoliły odnaleźć oryginalny fundament z 1937 roku. Dzięki temu nowy pomnik stanął dokładnie w tym samym miejscu, co przedwojenny pierwowzór. Ściany cokołu pokryto inskrypcjami z nazwiskami poległych baloniarzy, a całość dopełnia symboliczna rzeźba nawiązująca do tradycji polskich wojsk balonowych. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 14 sierpnia 2020 roku, w przeddzień Święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzenia, w którym baloniarze
że odegrali swoją rolę w ceremonii, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojska, instytucji kultury oraz mieszkańcy miasta. Wydarzenie miało podniosły charakter. Odczytano apel poległych, oddano salwę honorową, a nad uczestnikami przeleciały samoloty Aeroklubu Pomorskiego. Pomnik stał się miejscem, w którym kolejne pokolenia Torunian mogą oddać hołd żołnierzom walczącym o niepodległość Polski.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: prac umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra. No.

0: programie, a słyszałeś, że toruńskie okno na świat, niezwykła historia Peweksu. Peweks dla jednych symbol luksusu, dla innych okno na świat, przez które do szarej codzienności PRL-u wpadał powiew zachodniej egzotyki. W Toruniu historia tego wyjątkowego sklepu zaczęła się jeszcze zanim na dobre zadomowiła się w świadomości mieszkańców. W czasach, kiedy kolorowe reklamy i szeroki wybór towarów były tylko mglistym marzeniem, Peweks stał się synonimem niedostępnego, wymarzonego świata. Jego początki sięgają jednak dużo wcześniej niż mogłoby się wydawać. Korzenie Peweksu należy szukać w wydarzeniach, które rozgrywały się niemal 100 lat temu. W 1929 roku powstał bank Pekao, a to właśnie on odegrał kluczową rolę w późniejszej historii dewizowych zakupów w Polsce. W 1960 roku bank zaczął wydawać bony towarowe, swoistą walutę zastępującą dolary, która otwierała drzwi do sklepowych półek z zachodnimi towarami. Ale dla Torunia datą przełomową był rok 1969. Wtedy to w nowo otwartym hotelu Kosmos powstał pierwszy w mieście punkt sprzedaży dewizowej. To właśnie tu, w hotelu Kosmos, torunianie mogli poczuć się jak na zachodzie. Wcześniej, by zdobyć upragnione czekolady, kawy czy gumy Donald, trzeba było jechać do Bydgoszczy na stary rynek pod numer 20. Nowy kiosk w Toruniu natychmiast stał się jednym z najbardziej obleganych miejsc. W powietrzu unosił się zapach świeżo mielonej kawy. Półki uginały się pod ciężarem kolorowych opakowań, a każdy zakup był małą podróżą do innego świata. Praca w toruńskim Peweksie była marzeniem wielu. Ekspedientki dzięki wysokim prowizjom od sprzedaży mogły liczyć na zarobki dorównujące pensjom dyrektorskim. Krążyły opowieści o pewnej pracownicy, która tak szybko dorobiła się fortuny, że przestała przejmować się obowiązkami, co ostatecznie doprowadziło ją do zwolnienia. Nie brakowało też osób, które wykazywały się ogromną przedsiębiorczością. Następczyni wspomnianej ekspedientki nie czekała na standardowe dostawy. Z własnych środków wynajmowała taksówki bagażowe, by jak najszybciej ściągnąć towar z Bydgoszczy. Nowości znikały z półek w błyskawicznym tempie, a wysokie prowizje sprzedawczyń nie uszły uwadze urzędnikom ZUS-u. Okazało się, że przyszłe emerytury pracownic Peweksu mogły przewyższyć świadczenia wysokich urzędników państwowych. Peweks w Toruniu nie był jednak tylko miejscem spełniania konsumpcyjnych marzeń. W trudnych momentach potrafił ratować mieszkańców miasta. W 1981 roku, kiedy wprowadzono kartki na alkohol i zakaz jego sprzedaży przed godziną 13, torunianie mieli swoją alternatywę. Peweks w hotelu Kosmos otwierał się już o godzinie 8 rano, a ograniczenia nie dotyczyły dewizowych zakupów. To tu bez kolejek i bez stresu można było zdobyć popularną żytniówkę. Wkrótce otwarty został drugi punkt przy ulicy Żeglarskiej 18, który także cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nie sposób pominąć również faktu, że Peweks wprowadzał do Torunia nowinki technologiczne, które w innych sklepach były zupełnie nieosiągalne. To właśnie tu można było kupić fińskie spirale antykoncepcyjne Koper T. Produkt, który pod względem zaawansowania technologicznego wyprzedzał polskie wyroby o całe lata świetlne. W czasach, gdy dostęp do nowoczesnych środków medycznych był mocno ograniczony, Peweks stawał się miejscem, gdzie torunianie mogli zadbać o swoje zdrowie i komfort życia na poziomie zachodnich standardów. Magia Peweksu zaczęła jednak gasnąć wraz z końcem PRL-u. W 1990 roku złotówka stała się wymienialna, a dewizowe sklepy utraciły swój wyjątkowy status. Z każdym rokiem liczba klientów malała, a oferta przestawała być unikatowa. W 1993 roku firma zaczęła chylić się ku upadkowi, a ostatecznie zniknęła z rynku w 2003 roku. Dziś po toruńskich Peweksach pozostały jedynie wspomnienia, puste puszki po napojach i opowieści o czasach, kiedy kawa Jacobs i czekolada Milka były symbolem luksusu, a każda wizyta w sklepie była małym świętem. Peweks w Toruniu to nie tylko historia handlu, ale także opowieść o marzeniach, tęsknocie za lepszym życiem i sprycie zwykłych ludzi, którzy potrafili odnaleźć się nawet w najbardziej nieoczywistych sytuacjach. To fragment dziejów miasta, który na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy choć raz przekroczyli próg magicznego sklepu z zachodnimi towarami.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na ten... mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?

0: w całej Polsce. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.

słuchacie programu. A słyszałeś, że w Toruniu Akademickie Centrum Kultury i Sztuki od nowa w Toruniu to wyjątkowa instytucja kulturalna, której historia sięga końca lat 50. XX wieku. Początki odnowy sięgają grudnia roku 1958, kiedy to jako studencki klub pracy twórczej rozpoczęła swoją działalność w świetlicy Domu Studenckiego nr 1. Pierwszym szefem klubu był Stefan Kościelecki. Już po roku działalności klub przeniósł się do kolejnej świetlicy, tym razem w Domu Studenckim nr 2, by następnie w październiku roku 1963 znaleźć swoją siedzibę w historycznym Dworze Artusa. Przełom lat 70. i 80. to okres, w którym od nowa stała się jednym z najważniejszych ośrodków muzyki punkrockowej w Polsce. To właśnie tutaj w kwietniu roku 1981 odbył się pierwszy koncert zespołu Republika, który na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Wiosną roku 1983 klub przeniósł się do nowego budynku na Bielanach, gdzie funkcjonuje do dziś. Dalsze lata przyniosły dynamiczny rozwój instytucji. W roku 1991 dyrektorem odnowy został Maurycy Męczekalski, który stał się inicjatorem wielu prestiżowych wydarzeń artystycznych. To z jego inicjatywy narodziły się takie festiwale jak Toruń Blues Meeting, Afryka Reggae Festival czy alternatywne spotkania teatralne Klamra. W roku 1996 rozpoczęła działalność Galeria 011 oraz kino studenckie Niebieski Kocyk. Kolejne lata przyniosły nowe inicjatywy, w tym majowy boom poetycki, którego pierwsza edycja odbyła się w roku 2000 oraz Jazz od Nowa Festival zainaugurowany rok później. W roku 2008 od nowa została uhonorowana medalem za zasługi dla miasta Torunia na wstędze, co potwierdziło jej wyjątkową rolę w życiu kulturalnym miasta. W latach 2011 i 2012 siedziba instytucji przeszła gruntowną rozbudowę i modernizację. 1 października roku 2012 klub oficjalnie przekształcono w Akademickie Centrum Kultury i Sztuki od nowa. W tym samym czasie rozpoczęła działalność Galeria Dworzec Zachodni, która promuje sztukę współczesną i nawiązuje nazwą do dawnego dworca kolejowego znajdującego się w tym miejscu. Inauguracji działalności galerii towarzyszył wernisaż wystawy malarstwa profesora Stefana Kościeleckiego, pierwszego szefa odnowy. Odnowa to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a bogaty kalendarz wydarzeń przyciąga zarówno miłośników muzyki, teatru, filmu, jak i sztuk wizualnych. Wśród najważniejszych inicjatyw cyklicznych odbywających się w odnowie należy wymienić festiwale takie jak Klamra, majowy boom poetycki, Jazz od Nowa Festival oraz Toruń Blues Meeting. Szczególne miejsce w sercach uczestników zajmuje coroczny koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego to wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które od lat gromadzi artystów i publiczność, by wspólnie oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców polskiej kultury popularnej. Inicjatywa ta nie tylko pielęgnuje pamięć o artyście, lecz także przybliża jego dorobek kolejnym pokoleniom. Twórczość Grzegorza Ciechowskiego, pełna emocji, intelektualnych poszukiwań i artystycznej odwagi, wciąż pozostaje aktualna i inspirująca. Podczas koncertu prezentowane są zarówno utwory z repertuaru zespołowego, jak i projekty autorskie, ukazujące bogactwo stylistyczne twórcy. Każda edycja wydarzenia to niepowtarzalna okazja do spotkania artystów i publiczności wokół wartości takich jak wolność twórcza, niezależność myślenia czy szacunek dla słowa i formy. Koncert ten nie jest jedynie wydarzeniem artystycznym. To żywa forma upamiętnienia, która przypomina, że prawdziwa sztuka nie zna granic czasu. Wśród innych znaczących inicjatyw organizowanych w odnowie znajduje się festiwal teatralny Klamrato, jedno z najważniejszych wydarzeń prezentujących najciekawsze i najnowsze spektakle polskich teatrów niezależnych. Celem festiwalu jest ukazanie szerokiego spektrum krajowej sceny alternatywnej, stąd obecność teatrów posługujących się rozmaitymi środkami wyrazu, różnorodną poetyką i klimatem spektakli. Na festiwalu można zobaczyć teatry tańca i lalek, przedstawienia inspirowane wielkimi dziełami literatury. Ważną tradycją Klamry są spotkania i dyskusje z twórcami po spektaklach, które pozwalają na bezpośrednią wymianę myśli i refleksji pomiędzy artystami a publicznością. Często mają one burzliwy przebieg, zwłaszcza gdy przedstawienia wzbudzają silne emocje. Program festiwalu uzupełniają liczne wydarzenia towarzyszące: pokazy filmowe, koncerty, wystawy fotograficzne oraz warsztaty teatralne.
Kulturalne. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki od nowa pozostaje jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Torunia. Dzięki różnorodnej ofercie artystycznej przyciąga zarówno młodzież akademicką, jak i wszystkich miłośników sztuki, tworząc przestrzeń do twórczego dialogu, inspiracji i wspólnego przeżywania kultury.

0: mama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Podgórz to malownicza, pełna zabytków i niezwykle ciekawa pod względem historycznym część Torunia, położona na lewym brzegu Wisły, na terenie historycznych Kujaw. Dziś stanowi integralną część miasta, jednak przez wiele lat funkcjonował jako odrębne miasto z własnymi prawami i tradycjami. Podgórz znajduje się w południowo-zachodniej części Torunia. Od północy graniczy z Piaskami, od wschodu ze Stawkami, od południa z gminą Wielka Nieszawka, a od zachodu z Glinkami i również z gminą Wielka Nieszawka. Granicę z Piaskami wyznaczał niegdyś strumień, który miał swój początek na poligonie, przepływał przez Stawki obok klasztoru Franciszkanów, pod ulicą Poznańską, przez zlewnie przy ulicy Młyńskiej oraz kanał pod torami kolejowymi, by zakończyć swój bieg w Wielkiej Nieszawce. Strumień na niektórych odcinkach został skanalizowany. Symbolem granicznym był słup z granitu w pobliżu kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła, usunięty w 2007 roku i zastąpiony repliką. Pierwsza udokumentowana wzmianka o Podgórzu pochodzi z 16 maja 1555 roku. Nazwa miejscowości nawiązuje do jej położenia – pod górą. Najstarszy wizerunek herbu Podgórza, datowany na 1570 rok, przedstawiał Madonnę z Dzieciątkiem. Z czasem Madonnę zastąpił święty Mikołaj, patron kościoła w Nieszawie Dybowie. W okresie zaboru pruskiego herb zdobił pruski orzeł, lecz w 1923 roku Rada Miejska przywróciła polskie godło. Ostateczny kształt herb uzyskał w 1934 roku. Przedstawia świętego Mikołaja stojącego między dwiema kolumnami z umieszczonym na tarczy godłem państwowym. Po włączeniu Podgórza do Torunia herb pozostał symbolem historycznym tej dzielnicy. Tereny dzisiejszego Podgórza były zamieszkane już w średniowieczu. Początkowo funkcjonowała tu osada handlowa i rzemieślnicza Nieszawa, skupiona wokół zamku Dybów. W wyniku działań wojennych i decyzji królewskich osada była kilkukrotnie przenoszona. W 1555 roku przeniesiono ją na obecne tereny, dając początek Podgórzowi. Pierwszy przywilej handlowy nadał osadzie król Stefan Batory w grudniu 1576 roku. Wkrótce potem, prawdopodobnie w 1598 roku, powstał kościół świętej Anny. W XVII wieku Podgórz pełnił funkcję magazynową dla towarów sprowadzanych ze Śląska i Wielkopolski. 7 listopada 1611 roku król Zygmunt III Waza nadał osadzie prawa miejskie. W połowie XVII wieku wzniesiono kościół świętych apostołów Piotra i Pawła, który konsekrowano w 1659 roku. Do czasu kasaty zakonu w 1832 roku świątynia należała do Franciszkanów. W drugiej połowie XVIII wieku Podgórz był niewielką miejscowością. W 1765 roku liczył 31 domów mieszkalnych oraz 20 pustych placów. W 1771 roku przyłączono część wsi Piaski, a 6 marca 1793 roku miejscowość została zajęta przez Prusy. W okresie wojen napoleońskich 17 listopada 1806 roku miejscowość została zajęta przez wojska francuskie. W wyniku dalszych działań wojennych 24 stycznia 1813 roku na rozkaz marszałka Dawud Podgórz został podpalony i niemal doszczętnie zniszczony. W tym tragicznym wydarzeniu zginęły również liczne dokumenty, co utrudniło późniejsze badania nad historią miasta. W 1815 roku Podgórz powrócił pod panowanie Prus. W następnych dziesięcioleciach miejscowość stopniowo się odbudowywała. Władze miasta podjęły liczne inwestycje, m.in. elektryfikację, rozbudowę sieci ulic, budowę linii tramwajowej łączącej Podgórz z Toruniem przez nowy most, a także powiększenie miasta o nowe tereny. Pierwsze plany aneksji Podgórza przez Toruń pojawiły się już w drugiej połowie XIX wieku. Ostatecznie po wielu latach rozmów i protestów mieszkańców decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 marca 1937 roku oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 marca 1938 roku z dniem 1 kwietnia 1938 roku Podgórz został oficjalnie włączony do Torunia. Dzięki tej zmianie liczba mieszkańców miasta wzrosła o ponad 10 tysięcy osób. Po zakończeniu wojny Podgórz musiał zmierzyć się z licznymi problemami, zniszczeniami, brakiem infrastruktury i odpływem ludności. Stopniowo odbudowywano podstawowe instytucje jak gazownia, ośrodek zdrowia czy komunikacja autobusowa. W latach 60. XX wieku rozpoczęto budowę nowych osiedli mieszkaniowych na terenach dawnych obozów jenieckich. W okresie Polski Ludowej nastąpiły także zmiany nazw ulic związane z obowiązującą ideologią. Po 1989 roku powrócono do historycznych nazw, a w 2018 roku przeprowadzono kolejną dekomunizację. Ważnym ośrodkiem życia kulturalnego dzielnicy stał się Dom Mus, mieszczący się w budynku dawnego dzielnicowego Domu Kultury. W 1969 roku przy ulicy Idzikowskiego otwarto kino Flisak, które jednak zakończyło działalność w 1994 roku. Obecnie w tym miejscu działa oddział Archiwum Państwowego. Obecnie Podgórz stanowi ważną i dynamicznie rozwijającą się część Torunia. Zachował swój niepowtarzalny klimat, widoczny w historycznej zabudowie, układzie ulic i licznych zabytkach. Główną arterią dzielnicy pozostaje ulica Poznańska, dawniej zwana Główną, przy której koncentruje się życie mieszkańców. Podgórz to miejsce, gdzie historia łączy się z nowoczesnością, a bogate dziedzictwo kulturowe jest pielęgnowane przez kolejne pokolenia Torunian.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu Toruńska Orkiestra Symfoniczna, muzyczna wizytówka miasta nad Wisłą, to od niemal 5 dekad stanowi jeden z najważniejszych filarów kulturalnych miasta Torunia. Jej historia sięgająca lat 30. minionego wieku to opowieść o pasji, wytrwałości i nieustannym rozwoju, który pozwolił jej zaistnieć nie tylko na krajowej, ale i międzynarodowej scenie muzycznej. Historia profesjonalnej orkiestry symfonicznej w Toruniu rozpoczęła się 22 kwietnia 1936 roku, kiedy powołano do życia pierwszą miejską orkiestrę. Już rok później pojawiły się ambitne plany budowy nowego gmachu oraz nadania imienia Karola Szymanowskiego, jego wybitnego polskiego kompozytora. Niestety wybuch II wojny światowej przekreślił te zamierzenia. Po zakończeniu wojny w marcu 1945 roku orkiestra odrodziła się, jednak wkrótce wiele instytucji, w tym muzycznych, przeniesiono do Bydgoszczy wraz z administracją wojewódzką. W efekcie wielu muzyków toruńskiej orkiestry zasiliło powstające tam zespoły, które z czasem przekształciły się w Filharmonię Pomorską. Przez kolejne dekady w rzeczywistości centralnego planowania Toruń pozbawiony był własnej orkiestry symfonicznej, co wyraźnie odczuwali zarówno mieszkańcy, jak i lokalne środowisko artystyczne. Dopiero reforma administracyjna z 1975 roku oraz przywrócenie Toruniowi statusu siedziby województwa stworzyły warunki do reaktywowania orkiestry. Nowy rozdział w historii toruńskiej orkiestry rozpoczął się w 1978 roku, kiedy powołano do życia Toruńską Orkiestrę Kameralną. W 1990 roku zespół przeszedł pod zarząd miasta Torunia, które od tego czasu stało się głównym mecenasem orkiestry. W 2006 roku orkiestra uzyskała status symfoniczny, przyjmując nazwę Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Dzięki wsparciu miasta i dynamicznemu rozwojowi zespół na stałe wpisał się w kulturalny pejzaż Torunia, regularnie organizując koncerty dla mieszkańców oraz reprezentując miasto podczas krajowych i zagranicznych tournée. W ciągu 36 lat działalności orkiestra zagrała około 2,5 tysiąca koncertów zarówno w najważniejszych polskich miastach, jak i w wielu krajach Europy, takich jak Belgia, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Białoruś czy Litwa. Na szczególne wyróżnienie zasługuje miesięczne tournée w Chinach oraz udział w galowych koncertach operowych w hiszpańskiej Pampelunie. W październiku 2010 roku orkiestra wystąpiła także w prestiżowej sali Cirque Royal w Brukseli. Od listopada 2015 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna ma swoją siedzibę w imponującym Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Budowa tego nowoczesnego obiektu rozpoczęła się w kwietniu 2013 roku i zakończyła w listopadzie 2015 roku. Nowa sala koncertowa nie tylko zapewniła zespołowi doskonałe warunki akustyczne, ale także pozwoliła na organizację wydarzeń o znacznie większej skali. Jednym z kluczowych elementów działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest szeroko zakrojona edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Programy edukacyjne obejmują nie tylko mieszkańców Torunia, ale także całe województwo kujawsko-pomorskie. Orkiestra od lat współpracuje z Zespołem Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu, umożliwiając wyróżniającym się uczniom występy solistyczne podczas specjalnych koncertów. Podstawowy skład orkiestry liczy 57 osób, co pozwala na realizację zarówno repertuaru kameralnego, jak i wielkich dzieł symfonicznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest organizatorem licznych wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny miasta. Od 1997 roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Nowa Muzyka i Architektura, którego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych i historycznych wnętrzach Torunia. Koncerty festiwalowe odbywają się w czasie 2 wakacyjnych miesięcy, lipca i sierpnia, przyciągając melomanów z całego kraju. Drugim ważnym wydarzeniem jest Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy imienia Karola Lipińskiego, organizowany cyklicznie co 3 lata. Orkiestra od lat współpracuje także z wieloma chórami, w tym z chórem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co pozwala na realizację rozbudowanych form muzycznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna to nie tylko zespół muzyków, to ambasador miasta promujący Toruń na arenie międzynarodowej i dostarczający mieszkańcom niezapomnianych przeżyć artystycznych. Dzięki pasji, profesjonalizmowi i nieustannemu rozwojowi orkiestra od lat przyczynia się do budowania wizerunku Torunia jako ważnego ośrodka kultury muzycznej w Polsce i Europie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Trzy pogrzeby, zero wesel. Uchodziła za najmądrzejszą kobietę na dworze Zygmunta III Wazy. Miała międzynarodowe koneksje i pasję, za którą mogą być jej wdzięczni palacze papierosów. Jest znana w Szwecji, mieszkała w Brodnicy, pojawia się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu i całkiem często odwiedzała to.

0: Toruń. Brzmi znajomo? Pewnie nie, bo stanowczo za rzadko mówimy o Annie Wazównie. W tym roku wspominamy ją szczególnie, bowiem mija 400 lat od jej śmierci. Z wielką przyjemnością przybliżam Państwu tę nietuzinkową postać oraz ciekawostki jej związki z naszym miastem. Nazywam się Paweł Bukowski, jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu. Zapraszam na wycieczkę w eterze szlakiem Anny Wazówny.
1: To jest Radio Gra.
0: Na początku kilka słów wprowadzenia o dynastii Wazów, której korzenie sięgają Szwecji. To właśnie tam przyszła na świat bohaterka naszej opowieści. Anna była córką króla Szwecji, Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. Miała też starszego o 2 lata brata Zygmunta. Czasy, w których przyszło jej żyć, nie należały do najspokojniejszych. Był to okres rosnących napięć między luteranami a katolikami. Warto podkreślić, że różnice w wyznaniu dotyczyły także jej najbliższych. Mama była katoliczką, a tata luteraninem. Mimo wychowania w wierze katolickiej, Anna wybrała luteranizm. Mówią o tym nieprzypadkowo, bo kwestie wyznaniowe miały wpływ na jej przyszłe losy osobiste i polityczne, które związały Annę również z Toruniem. Po śmierci mamy brat Zygmunt stał się dla niej najbliższą osobą. Kiedy więc został wybrany na króla Polski, Anna zdecydowała się mu towarzyszyć i przybyła do naszego kraju na jednym z 20 okrętów, które zawinęły do Gdańska. To właśnie z tego miasta 20 października 1587 roku rozpoczęła się podróż królewskiego orszaku na południe do Krakowa. Po 6 dniach król wraz z dworem przybyli do Torunia. To pierwsza udokumentowana wizyta monarchy oraz Anny Wazówny w Toruniu. Tak ten moment opisał kronikarz. Dnia 26 października 1587 roku nowy, świeżo wybrany król Zygmunt III wraz ze swoją matką królową i księżniczką Anną ze Szwecji przybył przez Gdańsk i Malbork do naszego miasta. Gości powitali pan burmistrz Henryk Strobant i pan radny Lukas Krüger. Wraz z wieloma mieszkańcami miasta wyjechali aż do Łysomic, gdzie zostali serdecznie powitani. Następnie jego królewska mość udał się do miasta, a trzeciego dnia święto Szymona Judy wyruszył w dalszą podróż. W tym czasie przed przybyciem króla w szkole toruńskiej wygłoszono na cześć jego królewskiej mości mowę, która później wraz z dodanymi wierszami pochwalnymi z okazji szczęśliwego przyjazdu i wyjazdu została wydrukowana. Tak rozpoczyna się niesamowita historia Anny Wazówny w Polsce. O dalszych losach, nieznanych faktach i kolejnych wizytach w Toruniu opowiem w następnym odcinku.
1: To jest Radio Gra.
0: Przenieśmy się na królewski dwór w Krakowie. Co tam znajdziemy? Przepych, elegancję i całe mnóstwo intryg. Anna Wazówna jako luteranka na katolickim dworze nie miała łatwo. Można sobie wyobrazić, że co chwila ktoś szeptał za jej plecami, a niektóre osoby przewracały oczami na jej obecność. Dlaczego tak ją przywitano? Możemy tylko przypuszczać, że na taki stan rzeczy złożyło się kilka czynników. Była wykształcona, oczytana i luterańskiego wyznania. Anna miała także bardzo duży wpływ na brata i jego decyzje polityczne, dlatego niektórzy widzieli w niej rywalkę, a nawet zagrożenie. Nie wdając się w szczegóły, warto wspomnieć, że właśnie dworskie przepychanki doprowadziły Annę do decyzji o opuszczeniu Krakowa w 1589 roku. Na prawie 3 lata wróciła do Szwecji. Powróciła w 1592 roku do Polski i tu ciekawostka, bo na trasie przejazdu ponownie znajduje się Toruń. To druga wizyta w naszym mieście, której zapis odnajdziemy w kronice. Brzmi następująco. Rok 1592. Dnia 7 stycznia, gdy księżniczka Anna zbliżyła się do tego miasta, wysłano kilku jeźdźców naprzeciw niej i zaproszono ją do miasta. Kiedy na dobre osiadła w naszym kraju, dworskie niesnaski nie osłabły. Wycofała się z Krakowa, obejmując tytuł starościny w Brodnicy w 1604 roku, a następnie w Golubiu w 1611 roku. Tak na dobre związała się z naszym regionem. Pod jej rządami objęte rezydencje rozkwitały, zyskując nowego architektonicznego ducha. Również w tych miastach królewna rozwijała swoje botaniczne pasje, zyskując też szacunek lokalnych społeczności. Pomagała potrzebującym i rozpoczęła nowy okres w rozwoju tych miast. Według podań starała się przebywać porówno i w Golubiu, i w Brodnicy. O tym, czego dokonała i jaki to miało wpływ na losy pewnej grupy społecznej, opowiem w kolejnym odcinku.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.
8: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Zniechęcona atmosferą dworskiego życia, Anna Wazówna znajduje swoją bezpieczną przystań jako starościna w Brodnicy i Golubiu. To właśnie na ten okres przypadają chyba najlepsze lata jej życia. Rozwija swoje pasje, pomaga ludności i zmienia otaczającą ją rzeczywistość. Posłuchajcie Państwo, czego jeszcze dokonała, przebywając w naszej okolicy. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Zapraszam.
1: To jest Radio Gra.
0: No właśnie. Wspomniałem o umiłowaniu przez Annę nauki. Podobnie jak brat, była świetnie wykształcona. Biegle władała polskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Korespondowała z mędrcami ówczesnego świata i sama rozwijała swoje pasje w kierunku zielarstwa, ogrodnictwa, medycyny, a także religii, teologii i historii. Nuncjusz papieski, który miał z nią kontakt w Krakowie, donosił do Rzymu, że polski król ma przy sobie siostrę, której rozsądek przewyższa jego. Była najmądrzejszą kobietą w Polsce, podkreślał szwedzki historyk Herman Lindqvist. Została uznana przez Uniwersytet Jagielloński za królową botaniki polskiej. Zainteresowanie zielarstwem i medycyną według niektórych naukowców mogło wynikać z jej problemów zdrowotnych. Badania szkieletu wykazały, że podobnie jak jej matka Katarzyna Jagiellonka, tak i Anna cierpiała na skoliozę, miała poważnie zdeformowany kręgosłup, wrodzone wgniecenie podstawy czaszki i przodozgryz. Rozpoczęła uprawę roślin rzadkich, takich jak chociażby tytoń, którego nasiona otrzymała od brata, a ten dostał je od tureckich posłów. Tytoń w owym czasie uchodził za roślinę leczniczą, a jedna z legend mówi, że jego mniej medyczne właściwości zostały odkryte całkiem przypadkowo. Co ciekawe, to tytoniowe dziedzictwo Anny Wazówny pamiętam także ze swojego dzieciństwa. Były to plantacje i suszarnie w okolicach Golubia Dobrzynia. Widziałem je w drodze chociażby na wakacje do babci. Ale to nie wszystko. Anna Wazówna nie szczędziła grosza na wsparcie nauki. Poświęciła część własnych klejnotów, by umożliwić w 1613 roku publikację pierwszego polskiego zielnika autorstwa Szymona Syreniusza. Syreniusz był przyrodnikiem i lekarzem, profesorem Akademii Krakowskiej. Jego księga zawiera opisy i rysunku 765 roślin leczniczych oraz recepty ich zastosowania. Mam nadzieję, że uważnie Państwo słuchacie, o jak niesamowitej osobie rozmawiamy, a gwarantuję, że muszę wybierać niektóre wątki z jej życiorysu. W kolejnym odcinku zawitamy ponownie do Torunia.
1: To jest Radio Gra.
0: W 1623 roku król Zygmunt III Waza wybrał się w podróż do Gdańska. Powodem były przygotowania do wojny ze szwedzkim królem Gustawem Adolfem. Już wiosną monarcha rozkazał rekwirować na swoje potrzeby statki stojące w gdańskim porcie, a z innych zabierać co trzeciego marynarza do służby. Podczas podróży odwiedził także siostrę na zamku w Golubiu. Pamiątką po tej wizycie jest dzwon, który znajduje się na wieży kościoła w Golubiu. Do dzisiaj jest trzecim co do wielkości w Polsce wśród zabytkowych dzwonów. Następnie król udał się do Torunia. Królewski orszak pojawił się w mieście 17 maja i jak notują kronikarze, towarzyszyła im wielka niepogoda. Anna Wazówna dojechała do brata nieco później z Brodnicy. Ich wspólna wizyta trwała w naszym mieście do 22 maja i miała również całkiem bogaty program. Do niego zaliczało się m.in. zwiedzanie miasta. Wiemy na pewno, że na trasie wycieczki była również wizyta w nieistniejącym dzisiaj klasztorze sióstr benedyktynek, które rodzina królewska zwiedzała osobno. Być może dało sobie tutaj znać napięcia związane z wyznaniem Anny Wazówny i jej aktywnością polityczną. Posłuchajcie Państwo, jak niewielki fragment kroniki opisuje właśnie ten moment.
1: To jest Radio Gra.
0: Nawiedzała też klasztor siostra królewska Anna, królewna szwedzka. Nie pozwolono chodzić po klasztorze, iż heretyczka. Przeszkodziła też w fundacji klasztoru Nowego Panińskiego w Brodnicy. No cóż, może niektóre punkty programu nie były zbyt żywiołowe, ale na pewno pożegnanie królewskiego orszaku było konkretne. Nie mamy pewności, czy oglądała je królewna, warto jednak wspomnieć, że podczas pokazu fajerwerków zapaliła się stodoła za bramą świętej Katarzyny, to okolice dzisiejszego kościoła garnizonowego, a podczas wiwatów armatnich zginął czeladnik. No można powiedzieć, że epicko i tragicznie zarazem. To tyle jeśli chodzi o oficjalne źródła i wizyty w Toruniu za życia królewny, do których dotarłem. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby nie bywała w Toruniu częściej. Dlaczego? Miasto było oddalone maksymalnie około dzień drogi konno z Golubia czy Brodnicy. Toruń w tym czasie był również centrum protestanckiego życia duchowego i intelektualnego. Zakładam więc, że w poszukiwaniach inspirujących rozmówców Anna Wazówna mogła tu wizytować wcześniej i o wiele częściej. Kto wie, być może historia jeszcze nas zaskoczy. Tymczasem zapraszam do kolejnego etapu naszej wyprawy.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Wiemy, że Anna Wazówna pojawiła się w Toruniu w swoim życiu przynajmniej 3 razy. Możemy założyć, że tych wizyt mogło być znacznie więcej. Powodem było umiłowanie nauki, chęć spotkania ciekawych rozmówców, których w centrum ewangelickiego Torunia na pewno nie brakowało. Zresztą sami jezuici, którzy w tym czasie prowadzili w Toruniu aktywność kontrreformacyjną, z uwagi na nasycenie intelektualne miasta, nazywają Toruń Atenami. Ciekawe, ale to opowieść na inny czas. Dziś zabieram Państwa ostatnią podróż Anny Wazówny do Torunia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu, zapraszam.
1: To jest Radio Gra.
0: Ostatnia podróż. Długa i wyboista, momentami wręcz nieprawdopodobna. Królewna zmarła 6 lutego 1625 roku w Brodnicy. Na oficjalny pogrzeb czekano jednak bardzo długo, bo aż do 1636 roku. Dlaczego? Powodem było wyznanie. Pochówkiem po śmierci króla zajął się nowy monarcha, ukochany bratanek Władysław IV Waza. Jako miejsce wiecznego spoczynku dla cioci wybrał Toruń. Nieprzypadkowo. Dlaczego tak? Czemu nie Wawel? No właśnie, jak wspomniałem, na taki obrót spraw miało wpływ wyznanie. Ukochany bratanek Władysław IV Waza wskazał na protestancki w tamtym czasie kościół Najświętszej Marii Panny jako godne miejsce jej ostatniego spoczynku. W tym celu przygotowano wcześniej specjalne mauzoleum i sarkofag. To istne dzieło sztuki wykonane z marmuru i alabastru. Pełne symboliki i powagi wobec osoby, której dotyczy. Pogrzeb odbył się 16 lipca 1636 roku i był swoistą mobilizacją dla środowisk ewangelickich w całym kraju. W kondukcie, który przeszedł ulicami Torunia, wzięło udział około 1000 osób, w tym setka pastorów, rajcy, mieszczanie oraz przedstawiciele najwybitniejszych protestanckich rodów Rzeczpospolitej. W tym książę Radziwiłł, który reprezentował króla, bo ten nie dostał zgody na udział w protestanckich obchodach. Mówiąc o pogrzebie, dochodzimy do sedna moich słów z pierwszej audycji. Jak wspomniałem, królewna miała 3 pogrzeby. Podsumujmy zatem. Pierwszy pochówek, Brodnica, 1625 rok. Następnie długi czas oczekiwania związany z wyznaniem, kłopotem pozyskaniem zgód i tak dalej. Uroczysty pogrzeb z udziałem oficjali, drugi, odbywa się w 1636 roku, a trzeci odbył się pod koniec XX wieku, dokładnie w 1995 roku, kiedy po długich badaniach potwierdzono wiele nieznanych dotąd faktów i z należną czcią kolejny i pewnie ostatni raz pochowano królewnę szwedzką Annę Wazównę. 4 razy próbowano ją wydać za mąż, ale nic z tego nie wyszło. Zostańcie Państwo z nami. W kolejnym odcinku opowiem, co do dziś pozostawiła nam Anna Wazówna.
1: To jest Radio Gra.
0: Zobaczcie Państwo, co za paradoks. Choć królewna bywała w Toruniu przejazdem, to została tutaj na zawsze. Podobnie jak pamięć o niej, którą po śmierci kultywował bratanek Władysław IV Waza, odwiedzając miasto i grób. Patrząc jednak z lotu ptaka na jej życie, tam gdzie się pojawiała, dokonywała istotnych zmian. Zobaczcie Państwo, jako szara eminencja króla miała wpływ na najważniejsze decyzje brata, jej aktywność gospodarcza przemieniła rezydencję w Golubiu i Brodnicy, intelektualne pasje przemieniły niejedno życie w okolicy oraz całe pokolenia dzięki nowej botanicznej wiedzy. Zmieniła także Toruń, czyniąc go ważnym miejscem na monarszym szlaku, a dziś obowiązkowym miejscem wizytacji dla turystów. Co dziś oprócz grobowca odnajdziemy w Toruniu i jest związane z Anną Wazówną? Niestety niewiele. Natomiast w regionie wygląda to dość interesująco. Otóż Anna Wazówna ma swoją ulicę w miejscowości Zamek Wierzbłoski. Oczywiście w Golubiu Dobrzyniu również. W tym mieście patronuje także szkole, a według legendy jej duch pojawia się również na zamku. Na pewno możecie go spotkać w noc sylwestrową. Brodniczanie mają park jej imienia, pomnik, a także pałac i mural. Do dziś jej duch również się tu pojawia. W księżycowe noce możecie zobaczyć go na balkonie pałacu, a czasami na szczycie wieży Zamku Krzyżackiego. Warszawa. Do 1944 roku znajdowała się tam protestancka szkoła dla dziewcząt jej imienia. Po wojnie dla jej upamiętnienia symbolizuje ją swoisty monument. I tym razem zachęcam Państwa do wycieczek w teren na własną rękę. Być może spotkamy się na szlaku. Pozdrawiam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.